to jest fakt. Dziewczęcy urok, dzień i tak. I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałby Chicago, Paryż, Są Francuzki, które ponoć słyną w świecie z mody. Zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty, gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy Coty, albo zamiast boków boić w dalekiej Syberii, miałbyś całe swoje życie spędzić w perfumerii.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Odkrywka Morzysław. Węgiel ze złoża Morzysław wydobywano już w czasie wojny, jednak eksploracja na skalę przemysłową rozpoczęła się w 1945 roku, kiedy polska załoga przejęła od okupantów odkrywkę oraz obiekty powstającej brykietowni i niewielkiej elektrowni. Początkowo surowiec sprzedawano miejscowej ludności, a od 1946 roku produkowano z niego także brykiety. Węgiel wykorzystywany był również do produkcji prądu elektrycznego na potrzeby kopalni i miasta. Węgiel wydobywano za pomocą niewielkich koparek jednoczerpakowych. Na terenie odkrywki surowiec był transportowany kolejką łańcuchową, a dalej przewożony kolejką linową. Odkrywka Morzysław działała do 1953 roku. Wydobyto z niej 1 000 000 ton węgla. W miejscu dawnego wyrobiska znajduje się dzisiaj park 700-lecia z terenami rekreacyjnymi i ośrodkiem sportowym. Czytamy na kwbkonin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rychwał to gmina wiejsko-miejska zlokalizowana w południowej części powiatu na równinie rychwalskiej. Skupia 23 sołectwa. Gminę zamieszkuje 8400 mieszkańców, z czego 2300 osób mieszka w Rychwale. Gmina rozciąga się wzdłuż drogi nr 25, łączącej Konin z Kaliszem, zapewniając łatwy dojazd do autostrady A2. Korzystne położenie spowodowało, że Rychwał od dawna pełnił funkcję lokalnego ośrodka administracyjno-gospodarczego. Na przełomie XIV i XV stulecia na terenie Rychwała został zbudowany zamek obronny, tak zwana kamienica na kopcu, z gankami i otoczony głęboką fosą, z basztami i fosami, którego fragment można oglądać do dziś. Był on własnością Marcina Zaręby ze Sławska, który nabył Rychwał z okolicznymi wsiami i zapewne obdarzył go prawami miejskimi przed 1459 rokiem. Po śmierci jego syna dobra przejął wnuk Wojciech, znany jako rycerz-rozbójnik napadający na kupców przemierzających trakt kalisko-poznański. Ujęty został stracony poprzez ścięcie. Zamek Rychwalski należy do nielicznych i niewielkich rezydencji średniowiecznych. Wśród nich najbardziej znane to Baszta Halszki w Szamotułach, tak zwany Skarbczyk w Jarocinie, niedawno zidentyfikowana kamienica w Przyjmie. Prawa miejskie Rychwał uzyskał w XVI wieku. Do innych ciekawych zabytków należy zaliczyć kościół parafialny.

0: kościelny pod wezwaniem Świętej Trójcy, wybudowany w 1476 roku i rozbudowany w latach 1790-1800, w którym znajdują się m.in. krucyfiks z XV wieku, kropielnica z XVII wieku oraz renesansowy nagrobek patrona parafii, Gabriela Złotkowskiego. We wsi Dąbroszyn zachował się popadający w ruinę dawny dwór szlachecki. Ozdobą wsi kuchary kościelne jest drewniana świątynia, przy której zachowały się płyty nagrobne rodziny Gałczyńskich, spokrewnionej z Kossakami, znaną familią malarzy, artystów i pisarzy. Na terenie gminy występują znaczne obszary lasów mieszanych oraz czyste zbiorniki wodne, zapewniające możliwość wypoczynku i rekreacji. W okolicach miasta jest obszar z unikatowymi stanowiskami roślinności błotnej bagno, a we wsi Rybie stanowiska sosny pospolitej w wieku około 200 lat. To pomniki przyrody. W gospodarce gminy dominuje rolnictwo. Użytki rolne zajmują 8600 hektarów, w tym blisko 80% stanowią grunty orne, resztę łąki i pastwiska. W strukturze upraw przeważają uprawy zbożowe i ziemniaki. W hodowli trzoda chlewna i bydło. W gminie jest około 1300 indywidualnych gospodarstw rolnych. Poza rolnictwem działalność prowadzi około 330 podmiotów gospodarczych, w których pracuje 420 osób, w tym 40 osób w przemyśle. Zarejestrowanych jest ponad 350 podmiotów gospodarczych działających na terenie całej gminy Rychwał. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Kazimierz Biskupi to gmina przemysłowo-rolnicza położona w środkowej części powiatu konińskiego. Sieć osadnicza tworzy 18 sołectw. Obszar gminy wynosi 108 km kwadratowych i zamieszkuje na nim ponad 11 tysięcy osób. Kazimierz Biskupi założony został prawdopodobnie przez Kazimierza Odnowiciela w połowie XI wieku. Od około 1237 roku do 1504 był własnością biskupów lubuskich rezydujących przy świątyniach w Lubuszu i na terenie dzisiejszych Niemiec oraz Gorzycy koło Słubic nad Odrą. Pod koniec XIII wieku Kazimierz uzyskał prawa miejskie. W czasie wojen szwedzkich 1655-60 1707 miasto zostało zniszczone przez Szwedów. W okresie zaborów w 1870 roku Kazimierz Biskupi stracił prawa miejskie. W czasie II wojny światowej na terenie gminy doszło do eksterminacji ludności polskiej i żydowskiej. W Lasach Kazimierskich, w rewirze zwanym Wygoda, Las Krężel, zginęło około 8 tysięcy Żydów. Współczesny, powojenny rozwój tak Kazimierz Biskupi, jak i cała gmina zawdzięcza przede wszystkim kopalni węgla brunatnego Konin. W 1962 roku rozpoczęto budowę pierwszej odkrywki KWB Kazimierz. Pochłonęła ona północną część miasta z dworcem, parkiem oraz zabudową mieszkalną do wysokości rynku. Bogata historia Kazimierza, najstarszego miasta, sanktuarium Wielkopolski, ma swoje odzwierciedlenie w zachowanych zabytkach. Do najbardziej znanych zaliczają się pierwotnie romański kościół świętego Marcina z końca XII wieku z zachowanymi elementami tak stylu romańskiego i gotyckiego, pobernardyński późnogotycki kościół pięciu braci męczenników i świętego Jana Chrzciciela, obecnie dom zakonny księży misjonarzy świętej rodziny, którego budowę prowadzono w latach 1513-20. Odbudowano po zniszczeniu w czasie wojny szwedzkiej w końcu XVIII wieku. Drewniany kościół świętego Izaaka z 1783 roku znajdujący się na cmentarzu. Zespół klasztorny Kamedułów z XVIII wieku w Bieniszewie. Ciekawostkę stanowi także głaz ku czci Patkula, przywódcy opozycji inflanckiej skierowanej przeciwko Szwedom, który został zgładzony w Kazimierzu w 1707 roku w obecności króla szwedzkiego Karola XII. Na terenie gminy znajdują się również wspaniałe zabytki przyrody. Rezerwaty Mielno, Sokółki, Bieniszew i Pustelnik, występujące w kompleksie Puszcza Kazimierska. Lasy te wraz z leżącym tam jeziorem Głodowskim oraz leśne akweny, jeziora Skąpe i Wściekłe, należące do Powicko-Bieniszewskiego obszaru krajobrazu chronionego i stanowiące naturalną bazę turystyki i wypoczynku. Na terenach pokopalnianych powstał szereg obiektów rekreacyjno-sportowych, w tym lotnisko Aeroklubu Konińskiego, stadion, strzelnica i hala sportowa. Dużą aktywnością może pochwalić się Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Od 1990 roku przeszła wielostronny proces transformacji. O przemysłowym charakterze gospodarki gminy decydowały eksploatowane złoża węgla brunatnego oraz zakłady stanowiące zaplecze górnictwa. Ogółem poza rolnictwem działa na terenie gminy ponad 320 podmiotów gospodarczych, które zatrudniają ponad 1500 osób. Obserwuje się dość dynamiczny rozwój sektora prywatnego, dzięki czemu na 14 gmin powiatu gmina Kazimierz Biskupi znajduje się na drugim miejscu w ilości podmiotów gospodarczych po gminie Stare Miasto. Największą tendencję wzrostową zauważa się w powstawaniu placówek handlowych, budownictwa, działalności produkcyjnej i transporcie. Dominują usługi i handel. Użytki rolne w granicach administracyjnych gminy wynoszą 4000 hektarów, w tym grunty orne, prawie 3500 hektara sady, 133 hektary łąki, 370 hektarów, pastwiska trwałe, 147 hektarów. Powierzchnia lasów i gruntów leśnych wynosi niemal 3000 hektarów. Na terenie gminy uprawia się głównie zboża, rośliny pastewne i ziemniaki. W hodowli dominuje trzoda chlewna. Na terenie gminy funkcjonuje około 606 indywidualnych gospodarstw rolnych. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konijanina. Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 znajduje się w Odwachu na Starym Rynku, w jednym z najwybitniejszych zabytków architektury polskiej. Wybudowano go z inicjatywy ówczesnego starosty generalnego wielkopolskiego Kazimierza Raczyńskiego. Projekt wykonał najprawdopodobniej architekt królewski, współtwórca warszawskich łazienek i wnętrz Zamku Królewskiego. Do zajęcia Poznania przez Prusy w ramach drugiego rozbioru Polski w Odwachu stacjonowały wojska koronne. W okresie zaborów poznaniacy byli świadkami odbywających się tu odpraw wart wojska zaborcy, który staromiejski Odwach uczynił głównym odwachem garnizonu twierdzy Poznań. Pod zwieńczającymi Attykę symbolami Rzeczypospolitej czasów ostatniego jej króla stała budka wartownicza w barwach pruskich i niemiecki żołnierz. W 1918 roku polskość wkroczyła do Odwach. W listopadzie znalazła tu siedzibę jedna z najważniejszych formacji Powstania Wielkopolskiego – paramilitarna Straż Ludowa. 17 listopada w straży służyli już wyłącznie Polacy. Przed 27 grudnia 1918 roku Straż Ludowa wystąpiła dwukrotnie w sposób zorganizowany. 3 grudnia dla ochrony delegatów do Polskiego Sejmu Dzielnicowego podczas przemarszu przez miasto na miejsce obrad i 26 grudnia w czasie przejazdu przez Poznań Ignacego Paderewskiego. 27 grudnia załoga Odwachu ruszyła do powstania. W czasie dobijania się do Europy o prawo przynależności do Polski przez Polaków z tak zwanego byłego zaboru pruskiego w staromiejskim Odwachu miała siedzibę jeszcze jedna ważna powstańcza formacja – Służba Straży i Bezpieczeństwa. Jej ochotnicze oddziały tworzono od 15 listopada 1918 w niemieckich garnizonach na polecenie ministra wojny. Ponieważ zaborca dopuścił do niej Polaków, szybko została przez nich zdominowana. ci żołnierze, Polacy, będący na etacie i żołdzie niemieckim oraz dysponując bronią i zarządzając obiektami wojskowymi zaborcy, stanowili trzon polskich oddziałów w pierwszych dniach Powstania Wielkopolskiego. 9 stycznia 1919 roku formacja została rozwiązana. Z jej oddziałów utworzono dwa bataliony garnizonowe Polskich Sił Zbrojnych byłego zaboru pruskiego. Żołnierze jednego z tych batalionów pełnili służbę w Odwachu. Odtąd odprawy wart przed Odwachem odbywali żołnierze w oczekiwanym tu ponad 100 lat polskim mundurze. We wrześniu 1939 roku zniknął sprzed Odwachu polski żołnierz. Nie pojawił się też niemiecki. Okupant budynek przeznaczył na magazyn. W roku 1945, podczas walk o twierdzę Poznań, budynek Odwachu został poważnie zniszczony. Władza komunistyczna zrekonstruowała go w latach 1949-1951 i przeznaczyła najpierw na szkołę baletową i teatralną oraz mieszkanie. W roku 1957 na poznański oddział Centralnego Biura Wystaw Artystycznych. W 1962 umieściła w nim Muzeum Historii Ruchu Robotniczego imienia Marcina Kasprzaka. W 2004 roku, po 65 latach nieobecności, ponownie przed Odwachem pojawił się żołnierz w polskim mundurze. Teraz w mundurze historycznym. Odbywają się tu patrole Powstańczej Armii Wielkopolskiej oraz uroczyste odprawy warty honorowej Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów miasta Poznania w barwach 15. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Poznaniacy niezmiennie entuzjastycznie reagują na tę żołnierską tutaj obecność. Czytamy o tym na www.wmn.poznań.pl.
1: Konin FM.
0: Stare Miasto to gmina, która leży w bezpośrednim sąsiedztwie Konina. Obszar gminy wynosi 98 km kwadratowych i jest zamieszkały przez prawie 12 tysięcy mieszkańców. W skład gminy wchodzi 16 sołectw. Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Z zachodu na wschód autostrada A2. Z północy na południe droga krajowa nr 25 Ostrów Wielkopolski Bydgoszcz. Przez gminę przebiega również droga biegnąca z Konina przez Turek do Łodzi. Na przełomie XII-XIII wieku w miejscu obecnej siedziby gminy Starego Miasta istniała osada targowa, którą uważa się za miejscowość związaną genezą z początkowym etapem kształtowania się Konina. Po lokacji Konina 1265-84 na obecnym miejscu osada utraciła swoją funkcję gospodarczą. Wówczas pojawiła się nazwa Stare Miasto, która w dokumentach historycznych po raz pierwszy zaistniała w 1359 roku, świadcząca również o istnieniu kościoła parafialnego. Gmina Stare Miasto istnieje od 1864 roku. Stare Miasto wraz z innymi miejscowościami, na przykład Barczygów, Głowiew, Modła Królewska, należało do starostwa konińskiego, stanowiącego naturalne zaplecze wiejskie dla miasta Konina. Modła Księża, również wieś królewska, została przekazana na uposażenie plebana staromiejskiego. Silne związki z Koninem to również personalne powiązania pomiędzy kościołami w obu tych miejscowościach. Świadectwem historii miejscowości jest kościół romański z XII wieku, który obecnie stanowi kaplicę kościoła neogotyckiego, wybudowanego na początku XX wieku. Na jego południowej ścianie zachowały się ślady po, jak się wydaje, najstarszym zegarze słonecznym w Wielkopolsce. Ciekawą grupę zabytków stanowią klasycystyczny kościół kalwiński, powstały w latach 1821-22 oraz z tego samego okresu zabytkowy pałac i park w Żychlinie, w którym znajduje się kopiec po dawnym dworze. Warto dodać, że powstała w Żychlinie na początku XVII wieku gmina kościoła ewangelicko-reformowanego przetrwała do dnia dzisiejszego. Jej wiernymi byli liczni przedstawiciele ludności szkockiej osiadłej w Koninie w połowie XVI wieku oraz reprezentanci tzw. drugiej fali emigracyjnej z początku XVII wieku. ostatnich latach zauważalny jest szybki przyrost przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Jest to efektem zarówno korzystnego położenia przy ważnym węźle drogowym, jak również zapobiegliwości i gospodarności władz gmin. Skrzyżowanie autostrady A2 i drogi numer 25 stało się podstawową przesłanką również dla planowanej budowy Wielkopolskiego Centrum Logistycznego. Ogółem, poza rolnictwem, funkcjonuje około 472 podmiotów gospodarczych, które zatrudniają około 800 osób. W całości gospodarka gminy zdominowana jest jednak przez rolnictwo. Użytki rolne zajmują 7100 hektarów, w tym 5400 są to grunty orne, a 1600 łąki i pastwiska. W działalności rolniczej dominuje uprawa zbóż oraz hodowla bydła i trzody chlewnej. Działalność prowadzi ponad 1400 gospodarstw. Tekst pochodzi ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Obszar złotogórski obejmuje powierzchnię 1890 hektarów. Zachodnia granica, poczynając od miejscowości Tuliszków, biegnie przez Żychlin, Brzeźno, Dolinę Warty aż do Cichowa. Następnie przez Nową Wieś i inne miejscowości zatacza koło do Tuliszkowa. Na obszar złotogórski składają się trzy wzniesienia. Jedno z nich, Złota Góra, osiąga najwyższą wysokość – 187 metrów nad poziomem morza. Są to formy szczelinowe powstałe w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Zbudowane z łatwo przepuszczalnych osadów piaszczysto-żwirowych i przy głębokim lustrze wód gruntowych narażone są na erozję. Dlatego też lasy, porastające pagórki, zabezpieczają zbocza przed osuwaniem. W wyższych partiach lasu przeważa stary drzewostan z przewagą dębu, niższe porasta sosna z domieszką dębu, jarzębiny, grabu czy leszczyny. Obszar złotogórski cieszy się dużym zainteresowaniem wycieczek z uwagi na punkt widokowy znajdujący się na jej szczycie. W jego obrębie godne zainteresowania są zabytki, m.in. ruiny zamku renesansowego w Wyszynie, kościoły w Starym Mieście, Żychlinie i Wyszynie oraz parki podworskie w Brzeźnie, Żychlinie, Chylinie i Grzymiszewie. Czytamy na powiat.konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Od 1989 roku Turek, jak i cały nasz kraj, uczył się demokracji i niezależności. Spośród wielu dat w historii Turku nie można zapomnieć roku 1990 i wolnych wyborów samorządowych, w czasie których 30-tysięczny Turek wybrał 30-osobową Radę Miejską. Był to pierwszy demokratycznie wybrany samorząd miasta od ponad 50 lat. Pierwszym burmistrzem Turku w III Rzeczypospolitej został Roman Rybacki. Swoją funkcję sprawował do roku 1995. Kolejnymi burmistrzami Turku byli Krzysztof Nowak w latach 1995-1998, Marian Marczewski 1998-2001, Stanisław Poturała 2001-2002. Po zmianie ordynacji w 2002 roku odbyły się pierwsze w Turku wybory bezpośrednie głowy miasta. W wyborach w pierwszej turze zwyciężył Zdzisław Czapla. W kolejnych wyborach w 2006 roku mieszkańcy Turku zdecydowali o ponownym wyborze Zdzisława Czapli na kolejną, 4-letnią kadencję. Znaczącą datą w dziejach miasta jest też rok 1999. Wówczas Turek w wyniku kolejnych zmian administracyjnych stał się częścią województwa wielkopolskiego i ponownie siedzibą powiatu. Trwa stały, intensywny rozwój Turku. Liczba mieszkańców przekracza 30 tysięcy osób. W mieście i w jego okolicach powstają nowe, duże zakłady. W 2003 roku decyzją władz miasta, powiatu, gminy Turek, Tureckiej Izby Gospodarczej i największych przedsiębiorstw zostaje powołana Turecka Strefa Inwestycyjna jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie inwestorów. W 2007 roku TSI zostaje włączona do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2002 roku Turek nawiązuje kontakty z jednym z niemieckich miast i podpisuje akt nawiązania kontaktów partnerskich. W 2006 podobne porozumienie podpisano z innym miastem, tym razem z Ukrainy. Zaś od 6 kwietnia tego roku kolejnym miastem partnerskim stało się Turkler w Turcji. Czytamy na miastoturek.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie powstał na bazie ogniska pracy pozaszkolnej, które w 1978 roku powołał Wydział Oświaty i Wychowania w Koninie z inicjatywy Anny Janiszewskiej-Janaszkiewicz, pedagoga, pracownika Konińskiego Domu Kultury, nauczycielki. Na terenie byłego województwa nie było w tym okresie tego typu placówki. Pierwszą siedzibą ogniska była harcówka Szkoły Podstawowej nr 8. Z biegiem lat przybywało zajęć, jak i dzieci, dlatego w 1984 roku oficjalnie powołano Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie i przeniesiono działalność do drugiego liceum ogólnokształcącego. W tym czasie MDK mieścił się w dwóch miejscach. Oprócz liceum był to Klub Lecha w Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zajęcia plastyczne, teatralne odbywały się w końcowej części korytarza liceum, a także w dwóch niedużych pomieszczeniach. Natomiast w klubie Lecha odbywały się zajęcia taneczne. Przez wiele lat niesamowitym życiem tętniła piwnica szkoły, gdzie miały próby zespoły rockowe, głównie punkowe. Z powodu braku pomieszczeń wiele zajęć odbywało się wtedy w szkołach i przedszkolach. W latach 90. udało się powołać Towarzystwo Teatralne Elemele, które przygotowywało przedstawienia dla przedszkolaków. Inną ciekawą inicjatywą, która powstała w tym samym czasie, był Art Night. Dancingi dla dorosłych, podczas których prowadzona była aukcja obrazów uczestników zajęć. W MDK-u wydawano miesięcznik Donosiciel, który informował o tym, co działo się w placówce. Po przeniesieniu się w 2005 roku do przedszkola nr 3 przy Powstańców Wielkopolskich bardzo poprawiły się warunki lokalowe MDK-u. We wrześniu 2012 roku placówka przestała być instytucją oświatową, a stała się miejską. W 2013 roku następuje kolejna przeprowadzka. Tym razem do dawnego klubu Energetyk, gdzie MDK działa do dziś. W 1978 roku w ognisku pracowało 8 pracowników. Dziś jest ich 33. W zajęciach wtedy uczestniczyło 184 dzieci. Dziś ta liczba przekracza 1000. Czytamy na mdkkonin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Utworzenie w Koninie placówki muzealnej postulował już w 1936 roku na łamach regionalnej prasy znany konieński społecznik i regionalista Ryszard Michalski. W 1953 roku z inicjatywy oddziału PTTK w Koninie, w dawnym pomieszczeniu sklepowym mieszczącym się przy skrzyżowaniu ulicy Wiosny Ludów z ulicą Gwoździarską, powstała Regionalna Izba Pamiątek. W 1956 rozrosła się ona do rangi Muzeum Regionalnego z siedzibą przy ulicy Słowackiego w budynku przedwojennego kina Moderne. W gronie organizatorów i darczyńców znaleźli się m.in. Ryszard Michalski, Antoni Studziński, Zygmunt Pęcherski, a także Stanisław Weicht ze Skórska i Jan Schneider z Lądu. Muzeum prowadzone było społecznie przez członków PTTK. Dnia 1 lutego 1966 roku uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej powołane zostało Muzeum Zagłębia Konińskiego. Pierwsze państwowe muzeum na terenie Konińskiego. Organizatorem placówki i pierwszym kierownikiem został dr Andrzej Nowak. W części budynku po zasadniczej szkole górniczej w Koninie, Marantowie, w 1967 roku uruchomiono pierwszą stałą wystawę na powierzchni około 200 metrów kwadratowych. Pomieszczenia udostępniła bezpłatnie kopalnia węgla brunatnego Konin. Dzięki pomocy kopalni placówka przebrnęła najtrudniejszy początkowy okres działalności. Muzeum Zagłębia Konińskiego przejęło część zbiorów, około 600 sztuk, po nieistniejącym już Muzeum PTTK. Muzeum Zagłębia Konińskiego w Koninie Marantowie. W 1975 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju placówka uzyskała status Muzeum Okręgowego, a dyrektorem została dr Łucja Pawlicka-Nowak. Od tego czasu notuje się jego dynamiczny rozwój. Na szeroką skalę prowadzono badania archeologiczne i etnograficzne. Znacznie powiększono główne kolekcje. W okresie tym rozpoczęła pracę młoda kadra, której zasadniczy trzon pozostał do chwili obecnej. W lipcu 1982 roku Muzeum Okręgowe przenosi swą siedzibę do Gosławic. Przejęło dwa przystosowane do roli pracowni i biur budynki podworskie należące do zespołu zamkowego. Zamek zostaje oddany do użytkowania w 1986 roku. Aranżację wystaw przygotowano według projektu i pod kierownictwem artysty plastyka Krzysztofa Burnatowicza. Wystawy udostępniono zwiedzającym 30 listopada 1986 roku. W 1987 roku za całokształt prac związanych z uruchomieniem placówki muzeum uzyskuje nagrodę pierwszego stopnia ministra kultury i sztuki w konkursie na wydarzenie muzealne roku. W styczniu 1990 roku pierwsi goście odwiedzili wystawę zatytułowaną Dwór Polski w zrekonstruowanym dworku. Kolejne nagrody otrzymało muzeum za wystawy Mit i symbolika, Urodzony w Turku, Bogiem sławienna Maryja, Nie wszystko złoto. Za tę ostatnią wystawę muzeum uzyskało w 2004 roku pierwszą nagrodę w konkursie na wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce. W 2010 roku oddano do zwiedzania nowe ekspozycje w odremontowanym budynku Spichlerza. Tekst pochodził ze strony muzeum.com.pl.
2: Konin FM 104.1.
0: Gmina Kramsk położona jest w środkowo-wschodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje powierzchnię 132 km kwadratowych. Podzielona jest na 30 sołectw. Zamieszkała przez prawie 11 tysięcy osób. Pierwsza wzmianka o Kramsku pochodzi z 1224 roku. Kramsk był wsią wchodzącą w skład starostwa konińskiego. Później wydzielono go w osobną dzierżawę. Jej zarządcą był m.in. Wojciech Kadzidłowski, kasztelan inowrocławski, dziedzic rozległych dóbr Kazimierz Biskupi, Gosławice, Licheń oraz Izbica Kujawska. Znamy go jako fundatora klasztoru Kamedułów w Bieniszewie w 1663 roku. Po roku 1797 wieś znalazła się w rękach prywatnych, a w 1874 roku wykupili ją miejscowi włościanie. Dawna nazwa Kramsko pochodzi od strumyka Krąpini, inaczej Krąpiny, płynącego niegdyś w szerokiej dolinie na zachód od wsi. W jego miejscu wykopano w XVIII wieku kanał łączący Jezioro Lubstowskie z Wartą, obecny kanał Grójecki. W 1518 roku miejscową parafię pod wezwaniem świętego Stanisława przyłączono do parafii w Pyzdrach jako beneficjum, uposażenie, kolegium mansjonarzy w tym mieście. Najstarszym zabytkiem Kramska jest położony na wzgórzu neobarokowy kościół wzniesiony w 1844 roku z kropielnicą z XVII wieku, krucyfiksem z pierwszej połowy XVIII wieku oraz kopią obrazu Zdjęcie z krzyża pochodzącego z pracowni Piotra Rubensa z pierwszej połowy XIX wieku. Z miejscowości Wysokie pochodził pierwszy polski opat klasztoru cysterskiego w Lądzie nad Wartą. To on był przedstawicielem króla Zygmunta Augusta, zabiegającym o sumy spadkowe królowej matki Bony. W tym celu zostało utworzone stałe połączenie pomiędzy Krakowem a Wenecją, uznawane za początki Poczty Polskiej. W Bilczewie odkryto wielkie, prehistoryczne cmentarzysko całopalne. W gospodarce gminy dominującą rolę odgrywa rolnictwo. Produkcja rolna oparta jest na uprawie zbóż, głównie żyta i mieszanek zbożowych, oraz ziemniaków, a także hodowli trzody chlewnej i bydła. Gmina posiada także tradycje w uprawie ziół. Powierzchnia użytków rolnych sięga prawie 9 tysięcy hektarów, w tym około 4 hektarów zajmują łąki i pastwiska. Poza rolnictwem działalność prowadzi około 340 podmiotów gospodarczych zatrudniających ponad 500 osób. KWB Konin prowadziła działalność odkrywkową na odkrywce Drzewce, której eksploatacja jest już zakończona. Tekst pochodzi ze strony powiat.konin.pl.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Odkrywka Lubstów. Odkrywka Lubstów działała od 1982 do 2009 roku. Przez ten czas wydobyto 107 milionów ton surowca. Pod koniec XX wieku pochodziło stąd 40% konińskiego węgla. Złoże Lubstów miało wyjątkowe cechy. Grubość pokładu węgla dochodziła miejscami do 90 metrów. Był to zatem najgrubszy pokład w naszym zagłębiu. W latach 1990 była to również najgłębsza odkrywka węgla brunatnego w Polsce. Osiągnęła poziom minus 55 metrów nad poziomem morza przy rzędnej terenu 103 metry nad poziomem morza. W Lubstowie zastosowano nowoczesne maszyny, niemiecką koparkę SCHRS-900 oraz koparkę polskiej produkcji KWK-1500. Zwałowanie odbywało się przy wykorzystaniu zwałowarki A2RSB-8800. Wszystkie te maszyny znalazły zastosowanie na obecnie funkcjonujących odkrywkach. Zwałowisko zewnętrzne Lubstowa jest przykładem rekultywacji rolnej i leśnej. Powstał tam las o powierzchni 70 hektarów. Przeważającym kierunkiem rekultywacji zwałowiska wewnętrznego jest kierunek rolny, natomiast w wyrobisku końcowym powstaje zbiornik wodny, którego powierzchnia wyniesie około 480 hektarów. Zbocze akwenu zostało wzmocnione krzewami i trawą. Zastosowano także dodatkowe zabezpieczenie w postaci hydrożelu. Wyznaczone zostały ścieżki rowerowe i spacerowe. Projekt zagospodarowania terenu wokół jeziora, uzgodniony z władzami gminy Sompolno, przewiduje stworzenie bazy dla turystyki, żeglarstwa i sportów motorowodnych. Czytamy na kwpkonin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Miasto i gmina Zagórów. Zagórów to miasto położone blisko rzeki Warty w powiecie słupeckim województwa wielkopolskiego. Zajmuje powierzchnię 3,5 km kwadratowego i liczy 2985 mieszkańców. Jest stolicą gminy miejsko-wiejskiej o łącznym obszarze 159 km kwadratowych i 9079 mieszkańców. Układ urbanistyczny Zagórowa jest wydłużony, równoległy do Warty. Czytelne są w nim pozostałości pierwotnej osady w kształcie owalnicy o wymiarach około 105 na 450 metrów, rozciągłej wzdłuż dawnego traktu z Pyzdr do Konina. Zabudowa miasta wokół dużego rynku w dużej mierze jest parterowa, z niektórymi domami jeszcze z drugiej połowy XIX wieku. Cechą charakterystyczną są indywidualnie wykonane solidne drzwi wejściowe do nich. Ośrodkiem miasta jest duży rynek, obszerny plac wytyczony podczas lokacji, na którym stoją pomniki poległych za wolność ojczyzny z 1979 roku i zrekonstruowany w 2003 roku przedwojenny pomnik ku czci żołnierzy z lat 1918-1920. Dalej na wschód, przy ulicy Konińskiej, wznosi się kościół ewangelicko-augsburski z 1884 roku. Przy nim znajdują się dawna pastorówka z 1938 i dom kantora z 1913 roku, obecnie nieczynne. Trójkątny mały rynek to pamiątka po placu targowym dawnej osady. Zdobi go barokowa figura świętego Jana Nepomucyna z 1747 roku, na której cokole umieszczono rymowane napisy oraz płaskorzeźby Matki Bożej, świętego Augustyna, świętego Grzegorza i świętego Wawrzyńca.
3: Zezwolenie na lokalizację miasta otrzymał Opat Lącki z rąk króla Władysława Jagieły w 1407 roku. Mówiono o tym, że Zagórów ma mieć wszystkie prawa i przywileje przysługujące miastom i ma być wyjęte spod prawa polskiego i przeniesione na prawo niemieckie, magdeburskie. Dajemy i pozwalamy mocą niniejszego aktu władzę i możność utworzyć miasto po wieczne czasy, dając i zezwalając temuż miastu Zagórowo wszystkie prawa cywilne, które posiadają i inne miasta państwa naszego, i aby tem łatwiej miasto Zagórowo mogło się rozwijać i stawiać się znanym. Miasto to z prawa polskiego przenosimy na prawo niemieckie, magdeburskie po wieczne czasy, czytamy. Jednakże faktyczna lokacja miasta nastąpiła dopiero w 1445 roku, kiedy to doszło do nadania właściwego przywileju lokacyjnego. Przyczyn tego stanu rzeczy można szukać między innymi w tym, że nieco wcześniej, bowiem w 1418 roku przeprowadzono lokację lądu, który przeniesiono z prawa polskiego ziemskiego na magdeburskie. Przywilej lokacyjny Zagórowa wystawiono 3 września 1445 roku. Mieszkańcy uzyskali prawo ważenia piwa, które musieli nabywać karczmarze z wszystkich wiosek klasztornych położonych w okolicach Lądu, Lądka i Zagórowa. Mieszkańcy otrzymali oprócz prawa ważenia piwa prawo wyrębu drzewa na budowę domostw i na rybołówstwo. W 1655 roku następuje najazd Szwedów na Polskę. Zagórów zostaje po kapitulacji w Ujściu zajęty przez wojska szwedzkie i kompletnie zniszczony. Wojska te opuszczają zrujnowany Zagórów dopiero po roku. Jedną z niewielu inwestycji, jaka po tym ma miejsce, jest dobudowanie w 1686 roku kaplicy południowej do istniejącego już kościoła w miejscu, gdzie znajdowały się fundamenty dawniej istniejącego prezbiterium. Sytuacja, w jakiej znalazło się miasto, nie pozwalała co prawda na jako taki rozwój, ale pozwalała jednak mu trwać. Z pewnością podstawowy na to wpływ miał stosunek do miasta jego właściciela, który starał się utrzymać jego egzystencję. Zniszczenia spowodowane podczas najazdu szwedzkiego powiększył w roku 1790 pożar. 3 lata później, w czasie rozbiorów Polski, Zagórów przeszedł do zaboru pruskiego. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego miasto weszło w skład powiatu konińskiego. A od 1815 roku należało do Królestwa Polskiego. Czytamy na www.zagórów.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Czerwonak w powiecie poznańskim. Gmina Czerwonak położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Poznania. Jej zachodnią granicę wyznacza rzeka Warta, a wschodnią zalesione tereny Puszczy Zielonki. Lesistość stanowi 42% terenu gminy. Gmina swym zasięgiem obejmuje obszar 82 km kwadratowych, a w jej obrębie znajduje się 17 wsi i 3 osiedla. Gmina Czerwonak to sport, turystyka i rekreacja na wyciągnięcie ręki. To miejsce dla dynamicznych ludzi, którzy nie chcą spędzać wolnego czasu w hotelu. Duża różnorodność terenu z rzeką Wartą wyznaczają zachodnią granicę gminy. Pomnikowe okazy drzew, piękne okoliczne zabytki i bogata przyroda sprawiają, że obszar ten jest terenem o dużych wartościach przyrodniczych, kulturowych i naukowo-dydaktycznych. Zwolennicy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z różnych atrakcji. To przystań Aquen Marina w Czerwonaku, kąpielisko Aquen Tropicana w Owińskach, wieża widokowa w Dziewiczej Górze, pływalnia w Kozie Głowach, korty tenisowe w Bolechowie, skatepark w Kozie Głowach, ścianka wspinaczkowa Aquin w Czerwonaku. Amatorzy pieszych i rowerowych wędrówek, a także przejażdżek konnych znajdą tu oznakowane szlaki i specjalnie przygotowane miejsca piknikowe. Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Szlaki cysterskie, szlaki piesze, szlaki rowerowe, szlaki dydaktyczne Puszcza Zielonka i okolice. Szlak Napoleona, poprzeczny szlak konny. Na miłośników zabytków czekają klasztor i zabudowania pocysterskie w Owińskach. Kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Owińskach. Pałac von Treskow w Owińskach. Kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja w Owińskach. Zespół budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach. Drewniany kościół pod wezwaniem świętego Józefa w Kicinie. Dworek myśliwski von Treskow w Annowie.
3: Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Honorowi obywatele Konina. Zofia Urbanowska. Uchwała Rady Miejskiej Konina z dnia 23 stycznia 1930 roku. Zofia Urbanowska, poczytna powieściopisarka, publicystka, reporterka. Prekursorka literatury fantastycznej dla dzieci. Urodzona 15 maja 1849 roku w Kowalewku. Zmarła 1 stycznia 1939 roku w Koninie. Dzieciństwo spędziła u rodziny Urbanowskich w Laskówcu koło Morzysławia. Wykształcenie zdobywała w Rządowym Gimnazjum Żeńskim w Kaliszu, a następnie u Urszulanek w Poznaniu. W wieku 21 lat zaczęła pisać z Konina korespondencję z Nadwarty do Gazety Polskiej. W 1874 roku przeniosła się do Warszawy, gdzie związała się z rodziną redaktora, wydawcy i muzykologa Józefa Sikorskiego. Rozpoczęła pracę jako korektorka w redakcji Gazety Polskiej. Pełniła funkcję opiekunki na pensji Jadwigi Sikorskiej, córki Józefa. Przyjaźniła się z Deotymą. Od 1982 roku wraz z rodziną Sikorskich wielokrotnie odwiedzała latem Zakopane. W 1874 roku Urbanowska zadebiutowała wydaną pod kryptonimem J. powieścią Znakomitość. Napisała powieści obyczajowe z wplecionymi elementami autobiograficznymi. Cudzoziemiec, księżniczka, wszechmocni. Fantastyczno-przyrodnicze dla dzieci. Kucio zaczarowany, Altana. Krajoznawczą Róża bez kolców, opartą na gruntownej znajomości Tatr i Podhala. I baśnie fantastyczną Złoty pierścień. Dużą popularność zyskała Księżniczka, nagrodzona w konkursie tygodnika ilustrowanego na powieść dla dziewcząt, ilustrującą wiodące hasła epoki. Współpracowała z redakcją Przeglądu Tygodniowego i Przeglądu Pedagogicznego, publikując artykuły o potrzebie rozwoju twórczości dla dzieci i młodzieży. Jej korespondencję z Zakopanego drukowała Kronika Rodzinna. Na łamach wieczorów rodzinnych publikowała liczne artykuły popularno-naukowe o przyrodzie dla młodego czytelnika. Urbanowska była jedną z najpopularniejszych w końcu XIX wieku autorek powieści dla dzieci i młodzieży. Jej utwory są wydawane do tej pory, a były tłumaczone na języki francuski, rosyjski, czeski, hebrajski i gruziński. W 1865 roku Urbanowscy zamieszkali w swoim domu w Koninie. W 1875 roku właścicielką tej posesji została Zofia. W 1910, najpóźniej 1913 roku Urbanowska powróciła na stałe do Konina. Włączyła się w życie społeczne miasta. Podpisała petycję w sprawie utworzenia szkoły handlowej, wsparła inicjatywę budowy kanału Warta-Gopło. Została członkiem Konińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W 1938 roku przyjmowała hołd bibliotekarzy powiatu konińskiego, a z okazji poświęcenia powiatowej centrali bibliotek ruchomych doceniono jej dorobek, urządzając wystawę jej dzieł i pamiątek. Zofia Urbanowska została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii Literatury. W 1930 roku zmieniono nazwę ulicy Piwnej na ulicę Zofii Urbanowskiej. Sentencje odznaczeń państwowych. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 1929. Literatce z Konina za zasługi w zakresie literatury dla młodzieży. Prezydent RP Ignacy Mościcki. Urbanowska została honorową obywatelką Konina 23 stycznia 1930 roku. Tekst pochodził ze strony miasta www.konin.pl.
2: Konin FM. Konin FM.
3: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Kostrzyn w powiecie poznańskim. Gmina Kostrzyn jest jedną z najlepiej skomunikowanych gmin w regionie dzięki wschodniej obwodnicy Poznania, stanowiącej fragment drogi ekspresowej S5. Kilka kilometrów od południowej granicy gminy biegnie autostrada A2. Ponadto przez Kostrzyn przebiega międzynarodowa linia kolejowa prowadząca z Warszawy do Berlina. Tak dobra lokalizacja przyciąga inwestorów. Na tym terenie powstały centra logistyczno-magazynowe. Bliskość Poznania i bardzo dobre połączenie komunikacyjne ze stolicą Wielkopolski oraz ceny nieruchomości mają wpływ na rozwój budownictwa mieszkalnego. Szczególnie dynamiczny rozwój nastąpił w ciągu ostatnich lat, od 2002 roku w miejscowości Siekierki Wielkie. W tym okresie wieś o charakterze rolniczym zmieniła się w tak zwaną sypialnię Poznania. Do najcenniejszych zabytków gminy należą kościół szachulcowy z XVIII wieku z zespołem pałacowo-parkowym z XVIII wieku w Gółtowach, należący obecnie do Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Drewniany kościół z 1762 roku w Siekierkach. Drewniany kościół z 1743 roku w Czerlejnie. XIX-wieczny Pałac Mielżyńskich w Iwnie ze znaną w kraju stadniną koni, gdzie co roku w maju odbywają się zawody jeździeckie o błękitną wstęgę Wielkopolski. Tradycją gminy Kostrzyn jest organizowany od wielu lat kurderz kasztelański. Corocznie w maju mieszkańcy zbierają się tłumnie, by obchodzić Dni Kostrzyna. W czasie kurdesza prezentują się działające przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury zespoły artystyczne oraz znani zaproszeni goście. Zawsze jest wiele atrakcji muzycznych i tanecznych. W 2013 roku po raz pierwszy zorganizowano kurdeszową zadyszkę, bieg uliczny na 10 km. Bieg ten na stałe wpisał się do kalendarza imprez. Na przełomie sierpnia i września Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie organizuje dożynki gminne oraz festyn na pożegnanie lata. We wrześniu mieszkańcy spotykają się w Janowie na małej leśnej polanie, gdzie w 1943 roku samolot brytyjski w ramach akcji Riposta dokonał zrzutu broni dla wielkopolskich oddziałów Armii Krajowej. Obchody w rocznicę tego wydarzenia organizowane są razem z gminami Nekla, Dominowo i Środa Wielkopolska. Od 1983 roku odprawiana jest tam msza święta za poległych podczas akcji, a w 70. rocznicę zrzutu w 2013 roku na Janowskich Polach odbyło się widowisko historyczne Wielkopolska walczy 1943, przygotowane przez grupę rekonstrukcyjną, które przedstawiało wydarzenia z 1943 roku. Gmina Kostrzyn posiada doskonałe warunki do rozwoju gospodarczego, zachowała jednak rolniczy charakter i krajobraz kulturowy wielkopolskiej wsi. Dzięki temu jest enklawą ciszy i spokoju, zatem doskonałym miejscem do pracy, mieszkania i wypoczynku. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Tworzenie odrębnego powiatu kolskiego w guberni kaliskiej należy wiązać z ukazem carskim z 31 grudnia 1866 roku. Początkowo na terenie powiatu kolskiego było 9 miast i 14 gmin wiejskich. Z miast aż 7 przemianowano w 1870 roku na osady. Były to Babiak, Brdów, Grzegorzew, Izbica, Kłodawa, Sompolno. Koło i Dąbie zachowały prawa miejskie. W skład gmin wiejskich wchodziły Brudzew, Budzisław, Chełmno, Czołowo, Drzewce, Karszew, Kłodawa, Koźmin, Kościelec, Krzykoszy, Lubotyń, Piotrkowice i Sompolno. Taki stan utrzymał się z niewielkimi zmianami do roku 1938, kiedy z powiatu kolskiego wyłączono na korzyść powiatu tureckiego gminę Brudzew. W okresie II Rzeczypospolitej powiat kolski należał do województwa łódzkiego, a od 1 kwietnia 1938 roku do województwa poznańskiego. Siedzibą władz powiatowych zawsze było miasto Koło, które wcześniej pełniło funkcję ośrodka starostwa niegrodowego. Pozostał powiatem także po II wojnie światowej, aż do 1975 roku. Później został włączony w skład województwa konińskiego, jedynie gminę Izbica Kujawska przyłączono do województwa włocławskiego. Powiat kolski ponownie utworzono 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej. Czytamy na starostwokolskie.pl.
1: Konin FM.
2: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Historia drugiego liceum w Koninie. Początki naszej szkoły sięgają czerwca 1965 roku, kiedy to przyjęto do dwóch klas liceum ogólnokształcącego w Morzysławiu 88 uczniów. Kadrę nauczycielską stanowili wówczas wykładowcy liceum pedagogicznego pod kierownictwem dyrektora magistra Jana Janusa. Już w następnym roku szkolnym 1966-1967 liczba uczniów wzrosła do 219, co wynikało z przeniesienia niektórych klas z liceum ogólnokształcącego w Starym Koninie. Wtedy też zatrudnieni zostali pierwsi nauczyciele na pełnych etatach. Bardzo ważny okazał się rok 1967-1968. Wtedy to powstało 4-letnie liceum ogólnokształcące na bazie 8-letniej szkoły podstawowej. Do naszego liceum przyjęto wówczas 120 uczniów. W maju 1968 roku mury opuścili pierwsi absolwenci. W 1969 roku zakończyło swoją działalność liceum pedagogiczne. Po odejściu jego absolwentów zmieniono nazwę szkoły. Od tej pory staliśmy się drugim liceum ogólnokształcącym. Jego dyrektorem został magister Zdzisław Maciejewski. 11 października 1973 roku drugiemu liceum ogólnokształcącemu nadano imię generała Karola Świerczewskiego, Waltera. W roku szkolnym 1975-1976 obok klas liceum ogólnokształcącego utworzono Studium Wychowania Przedszkolnego, do którego przyjęto 77 dziewcząt. Nazwę szkoły przekształcono na Zespół Szkół Ogólnokształcących. W 1982 roku raz jeszcze przemianowano szkołę na Zespół Szkół Ogólnokształcących i Pedagogicznych po utworzeniu 2-letniego policealnego studium nauczycielskiego. Swoją siedzibę Morzysław II Liceum Ogólnokształcące opuszcza w roku 1988. Od 1 września przenosi się do budynku przy ulicy 11 listopada, wówczas 22 lipca 7a. Dla tych absolwentów, którzy zdawali maturę jeszcze w Morzysławiu, właśnie tamten budynek i tamto miejsce będzie zawsze ich szkołą. Trudno się zresztą dziwić. Morzysław miał swoje miejsca. Dziedziniec obsadzony głogami, ogródek, boiska i stadion, sklep, kościół, a wreszcie wspaniałą aleję topolową, którą codziennie przez wiele lat zdążały do szkoły kolejne roczniki. To wąskie korytarze, rzędy staroświeckich drewnianych drzwi i piece kaflowe, na początku lat 80. zamienione na koloryfery. Szkoła tętniła od rana do wieczora życiem. Uczestniczyła też aktywnie w życiu Konina. 1 września 1988 roku rozpoczyna się nowy etap w dziejach szkoły. W budynku przy ulicy 11 listopada kontynuują naukę ci, którzy rozpoczęli ją w Morzysławiu, ale także pojawiają się pierwsze roczniki kojarzące szkołę z obecną siedzibą. Z inicjatywy uczniów i nauczycieli jesienią 1989 roku zostaje odwołany dotychczasowy patron. Przez pierwsze 2 lata liceum dzieli budynek ze szkołą podstawową, przeniesioną później na zatorze. Nowy budynek drugiego liceum ogólnokształcącego ma zupełnie inny charakter niż Morzysław. Nie ma tutaj tak ładnego otoczenia czy zieleni, chociaż za kilka lat to się zmieni, ponieważ klasy pierwsze od 2004 roku zapoczątkowały tradycję sadzenia drzewek na powitanie. Ale mamy kompleks boisk. Jest też forum, jedyne w swoim rodzaju miejsce spotkań towarzyskich na każdej przerwie, gry w piłkę, happeningów, koncertów. W latach 90. szkoła unowocześnia się, powstają pracownie komputerowe, a w roku 2001 zostają oddane do dyspozycji uczniów 2 pracownie multimedialne. Rok 2002 przynosi kolejną zmianę w nazwie szkoły. Obecnie jest to drugie liceum. Z inicjatywy uczniów i nauczycieli w 2004 roku w wyniku plebiscytu nowym patronem zostaje Krzysztof Kamil Baczyński, poeta i żołnierz, przedstawiciel pokolenia Kolumbów. Rok 2004-2005 był dla nas szczególnie ważny. Upłynął pod znakiem przygotowań do nadania szkole imienia i sztandaru oraz jubileuszu 40-lecia istnienia szkoły. 23 kwietnia uroczyście przyjęliśmy imię nowego patrona, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, i otrzymaliśmy sztandar, częściowo sfinansowany ze sprzedaży specjalnych cegiełek. W uroczystości obok zaproszonych gości wzięli udział także nasi absolwenci, którzy mogli spotkać się ze swoimi nauczycielami. Jednym z najnowszych naszych osiągnięć jest pracownia wiedzy o kulturze, która pełni też rolę sceny, estrady i salonu wystawienniczego. Czytamy na www.drugieliceum.lm.pl.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.
3: Kościół i klasztor ojców Bernardynów w Kole. Bracia franciszkanie, obserwanci od świętego Bernardyna ze Siany, znakomitego włoskiego kaznodziei z XV wieku, zwani w Polsce Bernardynami, odłączyli się

Pierwszy konwent z kościołem pod wezwaniem świętego Bernardyna. Wspaniałe, można rzec porywające, wystąpienie kapistrana przyczyniło się również do wzrostu liczby powołań zakonnych. Już w następnym roku, dzięki staraniom księżnej Anny Sochaczewskiej, powstaje konwent w Warszawie. W 1455 rozpoczynają działalność konwenty wielkopolskie Kościan, Wschowa i Poznań. W roku 1465 lub 1466 Bernardyni przybywają do Kalisza. W 1467 mamy już w Polsce 12 klasztorów franciszkanów-obserwantów. Kraków, Warszawa, Poznań, Kościan, Wschowa, Kobylin, Tarnów, Lublin, Lwów, Przeworsk, Kalisz i Koło. Inicjatorem sprowadzania zakonu franciszkanów-obserwantów do Koła był Jan Chincza z Rogowa, podskarbi królewski i starosta kolski. Głównym zadaniem zakonu było wedle reguły zakonnej duszpasterstwo i kaznodziejstwo. 2 lipca 1466

0: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: Dzień dobry, Piotr Czmil, witam i zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia, w którym przypomnę to, co działo się w naszej części województwa wielkopolskiego i zapowiem to, co stanie się jeszcze w subregionie konińskim w nadchodzącym czasie. Najwyższa Izba Kontroli prowadzi obecnie sprawę dotyczącą organizowania i finansowania opieki nad dziećmi do lat 6. W ramach tej kontroli NIK chce poznać opinię rodziców dzieci do lat 3 na temat tego, czy świadczenia Aktywny Rodzic ułatwiły im łączenie funkcji rodzicielskich z aktywnością zawodową. Stąd internetowa ankieta, która jest anonimowa. Do jej wypełnienia zachęcają urzędy gmin z subregionu konińskiego, m.in. gmina Grzegorzew. Wyniki badania zostaną zaprezentowane w ujęciu zbiorczym i wykorzystane wyłącznie w celach związanych z prowadzoną kontrolą, w szczególności do wypracowania ocen i wniosków systemowych. Gmina i miasto Duliszków zaprasza wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku do udziału w trzecim rodzinnym rajdzie rowerowym, który odbędzie się w niedzielę podczas Dnia Sportu i Rodziny. Start i meta na Stadionie Miejskim w Duliszkowie. Cykliści wyruszą 13 września, kwadrans przed godziną 13, a do 12 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Duliszkowie można się na taką rowerową wyprawę zapisać. Organizatorzy proszą, by dobrze przygotować jednoślad, pamiętać o odblaskach, lampach rowerowych i kaskach. Rajd ma prowadzić po malowniczych zakątkach gminy. Powiatowy Urząd Pracy w Turku przypomina przedsiębiorcom z okolicy, że od niedawna obowiązują nowe zasady dotyczące zatrudniania obywateli Kolumbii, Gruzji i Wenezueli. Osoby z tych państw, które przebywają w naszym kraju w ramach ruchu bezwizowego, nie mogą podejmować pracy na podstawie zezwolenia na pracę. Zmiana wynika z rozporządzenia ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przepisy przewidują jednak wyjątek dla osób, które rozpoczęły pracę już wcześniej. Mogą oni kontynuować pracę na dotychczasowych zasadach do końca okresu ich pobytu w Polsce w ramach ruchu bezwizowego. To już w tym tygodniu. Noc Kultury 2026 odbędzie się 11 i 12 września w Koninie. Centrum Kultury i Sztuki wraz z partnerami zaprasza mieszkańców na dwa wieczory pełne artystycznych wydarzeń, które zorganizowane zostaną w trzech lokalizacjach. W Domu Kultury Oskard, obiekcie CKIS przy ulicy Okulnej oraz w Galerii Wieża Ciśnień. Program imprezy skierowany jest do odbiorców w każdym wieku. Na uczestników czekają charyzmatyczne koncerty, zróżnicowane warsztaty twórcze oraz pokazy filmowe. W planach znalazł się także spektakl taneczny nawiązujący do lokalnej tożsamości Konina oraz muzyczne silent disco. Do tego niepowtarzalny targ sztuki i wystawa prac Witolda Pawlaczyka. Dzieci z kolei wezmą udział w specjalnie przygotowanej dla nich Nocy Detektywów. Wydarzenie jest okazją do wspólnego obcowania ze sztuką oraz integracji lokalnej społeczności. Organizatorzy zachęcają do wybrania własnej trasy po przygotowanych atrakcjach. Z pełnym programem można zapoznać się pod adresem cks.konin.pl. Jednostka strzelecka 4150 Konin Związku Strzeleckiego Strzelec rozpoczyna tegoroczny nabór. Rekrutacja odbędzie się 4 października. Kandydaci spotkają się o godzinie 9 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja na Starówce. Do jednostki mogą dołączyć

0: wyznaczyć osoby, które spełniają określone wymagania. Trzeba być co najmniej uczniem pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej, mieć polskie obywatelstwo, być niekaranym oraz wyróżniać się nienaganną kondycją fizyczną i psychiczną. Wymagany jest również zakup obowiązkowego umundurowania, co należy zrobić w okresie od grudnia do 1 stycznia. Kandydaci muszą pojawić się na rekrutacji i wcześniej wypełnić formularz zgłoszeniowy. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dodatkowo przesłanie skanu lub zdjęcia zgody rodzica albo opiekuna prawnego do udziału w rekrutacji. Nabór jest otwarty, niezależnie od szkoły, kierunku kształcenia, a także tego, czy kandydat jest już absolwentem. Organizatorzy zachęcają zainteresowanych do zapoznania się z wymaganiami, szczegóły na profilu społecznościowym jednostki strzeleckiej Strzelec Konin. Uwaga młodzi mieszkańcy subregionu konińskiego. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół rolniczych pod hasłem Bezpieczeństwo w rolnictwie. Wiedza dla przyszłości. Zgłoszenia do udziału w rywalizacji przyjmowane są do 21 września. Celem inicjatywy jest promowanie bezpiecznych metod pracy w gospodarstwach rolnych oraz edukacja przyszłych kadr sektora rolniczego. Przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem honorowym oraz we współorganizacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerem merytorycznym wydarzenia dbającym o poziom zadań konkursowych został działający w naszym województwie wielkopolskim Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W konkursie mogą sprawdzić się wszyscy uczniowie szkół o profilu rolniczym, na przykład skaczek średnich, którzy chcą zweryfikować swoją wiedzę w zakresie BHP. Szczegółowy regulamin, zasady uczestnictwa oraz formularze zgłoszeniowe udostępniono na oficjalnej stronie internetowej KRUS. Instytucja zachęca młodzież do zapoznania się z materiałami i zgłoszenia swojego udziału. Więcej na ten temat m.in. w serwisie urzędowym gminy Kleczew. Jesienią, która zbliża się nieubłaganie, szczególnie ważne jest bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Krótsze dni, szybko zapadający zmrok, a także deszcz, mgła i pochmurna pogoda znacznie ograniczają widoczność na drogach. Państwowa Straż Pożarna w Kole przypomina, że nawet niewielki element odblaskowy może sprawić, że kierowca zauważy pieszego wcześniej i będzie miał więcej czasu na reakcję. Odblaski powinny znajdować się w widocznym miejscu, m.in. na kurtce czy plecaku. Szczególną uwagę warto zwrócić na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wracających ze szkoły oraz zajęć dodatkowych. Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg powinni natomiast zadbać o sprawne oświetlenie swoich pojazdów. Po zmroku należy zachować szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez jezdnię i nie zakładać, że kierowca zawsze nas widzi. Przepisy nakazują pieszym korzystanie z odblasków po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, z wyjątkiem dróg przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i chodników. Strażacy z koła zachęcają jednak do ich używania również w mieście, wszędzie tam, gdzie widoczność jest ograniczona. Rodzice i opiekunowie powinni sprawdzić odblaski na odzieży i plecakach najmłodszych. Ponad połowa okręgów wyborczych do Sejmu w Polsce wymaga korekty demograficznej, tak aby głos każdego mieszkańca miał taką samą siłę, a dany obszar nie posiadał nadreprezentacji w parlamencie, albo żeby ta reprezentacja nie była zbyt słaba. Tego rodzaju potrzebę z mównicy sejmowej sygnalizował poseł ziemi konińskiej Michał Pyrzyk ze Słupcy.
1: W poprzedniej kadencji wnioski Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące korekty właśnie liczby mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych były niestety przez Sejm ignorowane i pani Elżbieta Witek, pani marszałek Sejmu, no niestety nie nadawała dalszego biegu tym wnioskom, a ja mam tutaj ze sobą ostatni z takich wniosków z dnia 21 października 2022 roku, gdzie Państwowa Komisja Wyborcza wskazywała na korektę liczby mandatów w aż 21 okręgach wyborczych, więc ta korekta miała dotyczyć ponad 50%.
0: I tak na przykład w naszej okolicy według wyliczeń Konin zamiast 9 posłów wybierałby 10 reprezentantów okręgu, który, przypomnijmy, oprócz naszego miasta obejmuje także Gniezno, Koło, Turek, Śrem, Środę Wielkopolską, Słupce oraz Wrześnie. Ryszard Bartosik, poseł z Turku, który rozstał się niedawno z PiS-em, coraz aktywniej działa na rzecz stowarzyszenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
2: Rozwój Plus ma nową propozycję dla samorządu. Fundusz Rozwoju Samorządu. To będą pieniądze, drodzy samorządowcy, dla was na budowę dróg, na infrastrukturę. Chcemy wrócić do naszych programów w nowej formie. Rozwój Plus składa ustawę o funduszu samorządowym.
0: Według założeń każde województwo, powiat i gmina miałyby dostawać pieniądze według algorytmu wynikającego z liczby mieszkańców i nie byłoby konkursów dla samorządów ani uznaniowości. Dziś i jutro coroczny odpust u kamedułów w Bieniszewie. Klasztorne bramy będą otwarte dla wszystkich od poniedziałkowego popołudnia. Dziś o 17.30 wiernych czekają pierwsze nieszpory oraz msza polowa. Zamknięcie o 20.00. Jutro ponownie brama zostanie otwarta już o 7.00 rano. Kolejna msza polowa o 9.00 oraz suma o 12.00. Drugie nieszpory we wtorek o 17.30. Klasztor będzie można jutro zwiedzić również do 20.00. Odpust 7 i 8 września jest jedną z nielicznych okazji, by poznać bliżej najbardziej surowy zakon w Polsce.
3: Powtórkę.
4: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: W Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Andrzeja Krojca Majewskiego w Kościelcu w powiecie kolskim otwarto nowe, jasne i dobrze doświetlone pracownie rysunkowo-malarskie. Nowoczesna przestrzeń ma zapewnić kształcącej się tam artystycznie młodzieży wyższy komfort nauki oraz sprzyjać rozwijaniu twórczych pasji. Inwestycje udało się sfinalizować dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła mieści się w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym, a jego sukcesywne dostosowywanie do celów edukacyjnych trwa od dekady. W ramach dotychczasowych prac odnowiono m.in. ogrodzenie, bramę oraz przygotowano dokumentację pod budowę internatu. W utrzymaniu wielkiego parku wokół pałacu placówkę wspiera starostwo powiatowe w Kole. Podczas otwarcia wspomnianej przestrzeni zapowiedziano dalsze inicjatywy. Uczniowie z Kościelca wezmą udział w przygotowaniu wystawy dzieł patrona w Wilanowie, a fundacja jego imienia stara się w parlamencie o ustanowienie roku Andrzeja Krojca Majewskiego. Wydział Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego w Koninie rusza z zapisami na kolejną edycję bezpłatnych szkoleń dla lokalnych przedsiębiorców z cyklu Biznes w dobrym kierunku. Wszystkie spotkania odbędą się w Domu Zemełki w Koninie w godzinach od 10 do 14. Harmonogram nadchodzących warsztatów obejmuje 3 bloki tematyczne. 29 września – psychologia klienta w działalnościach promocyjnych. 13 października – asertywność i profesjonalizm w kontaktach biznesowych oraz 3 listopada – cyberbezpieczeństwo w codziennej pracy. Oferta skierowana jest do osób prowadzących działalność gospodarczą w Koninie, które chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe i zadbać o rozwój firmy. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w grupach szkoleniowych o udziale w wydarzeniach decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są przez urzędników miejskich. Teraz ważny komunikat Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 8 września, czyli jutro, na śluzach kanału Warta-Gopło odbędzie się przerwa techniczna. Tego dnia śluzowania nie będą prowadzone na obiektach Morzysław, Pątnów, Gawrony ani Koszewo. Koncert pianisty Aleksandra Dębicza otworzy nowy rok kulturalny w Koninie. Uroczystość odbędzie się 19 września o godzinie 18 w Konińskim Centrum Kultury. Wydarzenie połączone będzie z wręczeniem stypendiów oraz nagród prezydenta miasta dla lokalnych artystów i animatorów. Głównym punktem programu będzie występ Aleksandra Dębicza z projektem 12 Dreams for Piano. Pianista i kompozytor słynie ze stylu Cinematic Classical, łączącego muzykę klasyczną, filmową oraz improwizację. Bilety na to wydarzenie kosztują 30 zł i są dostępne w kasie KCK. Kolejną atrakcją inaugurującą będzie wystawa akwareli i szkiców Kazimierza Białkowskiego pod tytułem Kronika akwarelisty. Wersję ekspozycji prezentującą 49 portretów dawnego i współczesnego Konina będzie można oglądać od 21 września od godziny 17 w podziemiach Domu Zemełki. Wydarzenia stanowią oficjalny początek nowego sezonu artystycznego w mieście, będąc okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz zaprezentowania nadchodzących planów kulturalnych. Muzeum Miasta Turku imienia Józefa Mehofera przyjmuje zapisy na zajęcia Mistrzowskiej Akademii Malarstwa i Rysunku. To profesjonalne warsztaty przeznaczone dla uzdolnionej młodzieży od 12 roku życia. Spotkania będą odbywać się w kameralnej grupie, co pozwoli młodym artystom na indywidualny rozwój umiejętności w warunkach prawdziwej pracowni artystycznej przy użyciu prawdziwych sztalug. Zajęcia ruszą 17 września i będą realizowane cyklicznie w co drugi czwartek o godzinie 16. Uczestnicy będą szlifować swój talent i pasje pod okiem doświadczonych specjalistów oraz instruktorów. Liczba miejsc w grupie jest ograniczona, dlatego wymagane są wcześniejsze zapisy. Inicjatywa skierowana jest do nastolatków, dla których standardowy blok rysunkowy okazuje się niewystarczający i którzy poszukują nowych wyzwań twórczych. Zajęcia stanowią okazję do zdobycia praktycznej wiedzy plastycznej oraz nawiązania nawiązania relacji z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach. Szczegóły w Turkowskim Muzeum. No i dodajmy, że wraz z nowym rokiem szkolnym i sezonem artystycznym podobne zajęcia ruszyły w wielu innych instytucjach kultury w regionie. Duet skrzypcowy Polish Violin Duo wystąpi 22 września o godzinie 18 w Domu Zemełki w Koninie. Będzie to drugi koncert z cyklu Kameralne Wtorki w Domu Zemełki. Zespół tworzą Marta Gidaszewska oraz Robert Łaguniak, którzy współpracują ze sobą od ponad dekady. Artyści są laureatami blisko 200 nagród na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach. Występowali w filharmoniach w Polsce oraz za granicą, w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. W programie konińskiego koncertu znajdą się utwory polskich kompozytorów, takich jak Grażyna Bacewicz, Henryk Wieniawski, Michał Spisak, Romuald Twardowski i Ewelina Nowicka. Wydarzenie ma na celu popularyzację polskiej muzyki kameralnej XX i XXI wieku. Bezpłatne zaproszenia na koncert są wydawane od dzisiaj w Domu Zemełki oraz w Konińskim Centrum Kultury. Projekt Fundacji Konińska Orkiestra Koncertowa uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Urząd Wojewódzki łączy siły z Polskim Czerwonym Krzyżem Wielkopolska w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Zawarte porozumienie obejmuje współpracę w zakresie pomocy humanitarnej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz działań wzmacniających bezpieczeństwo i odporność społeczną. To ważny krok w kierunku jeszcze sprawniejszego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Bezpieczeństwo mieszkańców Wielkopolski wymaga współpracy różnych instytucji oraz organizacji. Fundacja Spem Donare, która prowadzi hospicjum imienia świętego Stanisława Papczyńskiego w Lichaniu Starym, obejmując opieką osoby w terminalnej fazie choroby nowotworowej i innych schorzeń, a także która angażuje się w działania edukacyjne na rzecz lokalnej społeczności, chce dzielić się wiedzą i doświadczeniem z osobami, które na co dzień mierzą się z opieką nad chorym bliskim. Organizacja zaprasza mieszkańców powiatu konińskiego opiekujących się w domu bliską osobą przewlekle chorą na bezpłatne spotkanie edukacyjne prowadzone przez opiekuna medycznego i psychologa. Takie spotkanie odbędzie się 14 września, czyli równo za tydzień w poniedziałek o godzinie 15 w hospicjum przy ulicy Klasztornej w Licheniu. Ruszyła moc małych społeczności. W konkursie chodzi o to, aby nasze miejscowości były bezpieczniejsze, samowystarczalne i zintegrowane na wypadek trudnych czasów. Od pożarów i blackoutów, przez oszustwa w sieci, po wsparcie w czasie pandemii czy wojny. To szansa dla kół gospodyń, jednostek ochotniczych, straży pożarnych i wszelkich organizacji, które mają pomysły na przeciwdziałanie kryzysom. Maksymalna wysokość dotacji, po którą można sięgnąć, wynosi 10 tysięcy złotych. Nie jest wymagany wkład własny, a szczegóły można znaleźć na fanpage Wielkopolska Wiara. Gmina Grodziec przeprowadziła szeroki zakres prac przygotowujących lokalne szkoły i przedszkole do nowych wyzwań. Łączny koszt wykonanych inwestycji przekroczył 500 000 zł. W szkole w Grodźcu za blisko 160 tysięcy przebudowano schody główne, wymieniono drzwi wejściowe oraz zainstalowano nową sieć komputerową. Priorytetem samorządu była jednak informatyzacja placówek. Dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy za około 450 tysięcy złotych zakupiono nowoczesny sprzęt dla placówek w Grodźcu i w Królikowie. Do podstawówek trafiły laptopy, tablety, zestawy do nauki zdalnej, monitory interaktywne i osprzęt sieciowy. W obu szkołach utworzono laboratoria sztucznej inteligencji oraz pracownię nauk przyrodniczo-technicznych. Sprzęt komputerowy i multimedia otrzymało także przedszkole samorządowe w Grodźcu z projektów e-mentor oraz cyfrowy uczeń. Opracowano również projekty kolejnych inwestycji oświatowych.
3: Powtórkę.
4: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Samorząd województwa wraz z Kolejami Wielkopolskimi uruchamia nową linię autobusową pod nazwą Kolej na Bus. Połączenie na trasie Turek-Konin-Turek ma zwalczać wykluczenie komunikacyjne i umożliwić mieszkańcom wygodne przesiadki na pociągi jadące w stronę Poznania. Rozkład jazdy zaplanowano tak, by ułatwić codzienne dojazdy oraz powroty ze stolicy regionu, także w godzinach popołudniowych i wieczornych. Z oferty skorzystają mieszkańcy Turku, Tuliszkowa, Grzymiszewa i okolicznych miejscowości. Połączenia przewidziano również na dni wolne od pracy, co stanowi dogodne rozwiązanie dla studentów i osób podróżujących w celach prywatnych. Autobusowa linia to alternatywa dla dawnego pomysłu budowy linii kolejowej między Turkiem a Koninem. Projekt ten powstał za poprzedniego rządu z inicjatywy posła Ryszarda Bartosika, jednak w obecnej kadencji parlamentu z niego zrezygnowano na rzecz komunikacji autobusowej. Burmistrz miasta Koła informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu planu ogólnego miasta. Mieszkańcy mogą już zgłaszać swoje uwagi. Mają na to czas do 2 października, a w międzyczasie 23 września o godzinie 17 odbędzie się spotkanie otwarte w tej sprawie. Z kolei 30 od 17 dyżur pełnić będzie projektant. W obydwu terminach można przyjść do sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kole. Ruszyło głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Przez 2 tygodnie uprawnieni mieszkańcy mogą decydować, które oddolne inicjatywy zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Pod adresem www.kbo.konin.pl znajdziemy odnośnik do witryny, na której oddajemy głosy. A do wyboru mamy 46 pomysłów, 28 zadań małych do prawie 200 tysięcy złotych oraz 18 dużych do miliona. Łączna pula przekracza 4 miliony 467 tysięcy. Ostatniego dnia głosowania, czyli 20 września, ci, którzy nie zrobią tego online, będą mogli zjawić się w jednym z lokali wyborczych, a te będą zaaranżowane we wnętrzach Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja, w Konińskim Centrum Kultury przy Placu Niepodległości, a także w szkołach nr 9 na Fikusowej, 11 w Łężynie, 8 przy ulicy Wyszyńskiego oraz 12 na Zatorzu. To Konin, tymczasem w Słupcy też trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Słupczanie decydują przez internet do 21 września. Tam do wyboru są 3 projekty. Smart toaleta miejska, nowoczesna przestrzeń dla każdego, psi fyrtel, bezpieczny park dla psów oraz razem w blasku świąt. Zachęcamy, by włączyć się we wspólne decydowanie, czy to będąc mieszkańcem Słupcy, czy będąc mieszkańcem Konina. Mieszkańcy konińskich osiedli Pątnów, Łężyn i Gosławice będą mogli porozmawiać o uciążliwych zapachach oraz sposobach rozwiązania tego problemu. Zaplanowano 3 spotkania z Pawłem Adamowem, zastępcą prezydenta Konina oraz z przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska. Podczas rozmów mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje doświadczenia, zapytać o podejmowane działania i możliwości ograniczenia nieprzyjemnych zapachów. Będzie też czas na inne ważne sprawy i potrzeby lokalnej społeczności. Pierwsze spotkanie odbędzie się 14 września. O godzinie 17 w świetlicy osiedlowej na Pątnowie. Dzień później, 15 o 17, rozmowa zostanie zorganizowana w szkole podstawowej nr 11 na Łężynie. Ostatnie spotkanie zaplanowano 17 września o 17 w szkole podstawowej nr 10 na Gosławicach. Organizatorzy zachęcają mieszkańców wszystkich 3 osiedli do udziału, zadawania pytań i przedstawienia swoich uwag. Spotkania mają być okazją do wspólnego omówienia problemów i poszukania możliwych rozwiązań. Konińską galerię nad jeziorem czeka kolejna rozbudowa. Informacje o planowanej inwestycji potwierdziły już władze miejskie. Zgodnie z projektami w centrum handlowo-rozrywkowym na Zatorzu powstanie nowe skrzydło, usytuowane od strony pokopalnianego jeziorka w kierunku ulicy Paderewskiego. W dobudowanej części obiektu mają znaleźć się m.in. siłownia oraz lokale gastronomiczne. Wraz z rozbudową galerii zaplanowano również gruntowną przebudowę istniejącego parkingu oraz zmianę układu komunikacyjnego wokół centrum. Za realizację przedsięwzięcia odpowiada nowy właściciel obiektu, niemiecka spółka inwestycyjna, która zakupiła największe w mieście centrum handlowe w ubiegłym roku. Galeria nad jeziorem funkcjonuje na lokalnym rynku od 2002 roku, a w 2018 przeszła już jedną rozbudowę. Obecnie ten najpopularniejszy obiekt handlowy na osiedlu Zatorze oferuje około 21 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni najmu, na której działa ponad 50 punktów handlowych i usługowych znanych polskich oraz zagranicznych marek. W Koninie powstanie największe w Polsce centrum danych dla sztucznej inteligencji. Prace budowlane przy inwestycji wartej blisko 3 miliardy euro rozpoczną się na początku 2027 roku. List intencyjny w sprawie dostaw prądu podpisały władze miasta, Energoobrót z państwowej grupy Orlen oraz Centralna Grupa Energetyczna. Energoobrót ma być głównym partnerem energetycznym odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe i dostarczanie gwarancji pochodzenia prądu. Kompleks Data Center Konin zintegruje cyfrowe technologie AI z lokalnym potencjałem energetycznym opartym głównie na odnawialnych źródłach. W pierwszym etapie zużycie prądu sięgnie 1 terawatogodziny, co przełoży się na 100 MW mocy IT. Inwestycja obejmie 4 budynki serwerowe, zaplecze biurowo-logistyczne, infrastrukturę techniczną i podziemne zbiorniki paliwa do zasilania awaryjnego. Projekt przewiduje też wykorzystanie ciepła z serwerowni do ogrzewania. Samorząd Konina liczy na wysokie wpływy z podatków oraz wzmocnienie stanu starań o budowę elektrowni jądrowej w regionie. Wystartował ogólnopolski projekt Trzeźwość Plus, stworzony z myślą o osobach uzależnionych, trzeźwiejących oraz ich bliskich. Inicjatywa ma na celu ułatwienie dostępu do pomocy, wiedzy i wsparcia w procesie wychodzenia z uzależnienia poprzez dwie platformy internetowe, do których link można znaleźć m.in. na stronach urzędów gminy z powiatu konińskiego, na przykład miasta Kleczewa. Pierwszym elementem jest serwis Grupa Wsparcia, działający pod adresem grupawsparcia.com.pl, oferująca ogólnopolską bazę grup wsparcia i mityngów AA, materiały edukacyjne oraz praktyczne informacje pomocowe. Od października na tej stronie ruszą także bezpłatne grupy wsparcia online dla osób zmagających się z uzależnieniem. Drugim filarem projektu jest portal społecznościowy Trzeźwość Plus pod adresem trzeźwość.pl. Platforma umożliwia nawiązanie kontaktów z innymi trzeźwiającymi osobami, udział w dyskusjach na forum, korzystanie z czatu oraz dołączenie do grup tematycznych. Obie strony stanowią bezpieczną przestrzeń dla wszystkich poszukujących pomocy w sieci. Dodajmy, że według statystyk wielkopolskiej policji to właśnie alkohol jest jedną z najczęstszych przyczyn przemocy domowej. 33. Powidzka Baza Lotnictwa Transportowego przypomina o zagrożeniach związanych z używaniem dronów i laserów w pobliżu tego wojskowego lotniska w powiecie słupeckim. Bezzałogowy statek powietrzny może doprowadzić do kolizji z samolotem, zakłócić operacje lotnicze i zagrozić zarówno załodze, jak i osobom znajdującym się na ziemi. Poważnym zagrożeniem jest także kierowanie wiązki lasera w stronę samolotu lub śmigłowca. Nawet chwilowe oślepienie pilota może spowodować utratę orientacji, błędną ocenę sytuacji albo konieczność przerwania wykonywanego manewru. Żołnierze apelują o rozsądek i odpowiedzialność. W rejonie tego ważnego wojskowego lotniska niedaleko Konina nie wolno latać dronem bez wymaganych uprawnień i zgód. Pod żadnym pozorem nie należy również kierować lasera w stronę statków powietrznych. Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lotniczym może mieć poważne konsekwencje prawne, włącznie z odpowiedzialnością karną. Pamiętajmy też, że samoloty z Powidza bardzo nisko latają często nad Koninem. Jak podkreślają wojskowi z Powidza, pozornie krótka i niegroźna sytuacja może doprowadzić do zdarzenia, którego skutki odczuje wiele osób. Bezpieczne lotnisko to wspólna odpowiedzialność pilotów, personelu oraz mieszkańców subregionu konińskiego i wszystkich osób przebywających w okolicy. Nie warto ryzykować ani sprawdzać, co może się wydarzyć.
5: Konin FM.
6: Czyta lektor AI.
7: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99.

0: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: W dobrym miejscu w Koninie, czyli domu stojącym przy ulicy Kleczewskiej niedaleko wiaduktu pokoju, oficjalnie oddano ogród wyposażony w profesjonalny tor do gry w bocce i golfa. Z nowego obiektu korzystają głównie uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z klubu Olimpiad Specjalnych. Inwestycje zrealizowało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Przebudowa obejmowała kompleksowy remont wspomnianego budynku na Zatorzu oraz zagospodarowanie otaczającego go terenu. W ramach prac ocieplono elewację, zamontowano nowe rolety i orynowanie, a na tarasie wyłożono kostkę. W ogrodzie powstały także grządki warzywne. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 190 tysięcy złotych, z czego większość stanowiło dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To jednak nie koniec zmian w tej placówce. Jesienią rozpocznie się remont piętra budynku, a szare ogrodzenie ozdobią dzieci ze świetlic środowiskowych. Ogród i budynek służą lokalnej społeczności. Miejsce jest wykorzystywane na sobotnie spotkania integracyjne dla rodzin z powiatu konińskiego oraz jako bezpieczna przestrzeń do rozmów w trudnych sytuacjach życiowych. Po wielu latach nieoficjalnej współpracy z Uniwersytetem Medycznym imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, mieszczące się na konińskim Zatorzu trzecie liceum ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida zostało objęte przez uczelnię oficjalnym partnerstwem. Od teraz licealne klasy medyczne z Konina są objęte patronatem przez Poznański Uniwersytet Medyczny. Ta forma otwiera przed uczniami zupełnie nowe perspektywy oraz możliwość korzystania z bogatej oferty naukowo-dydaktycznej uczelni. Niejednemu z konińskich nastolatków będzie dane po zdaniu matury kształcić się na kierunkach medycznych w stolicy Wielkopolski. Zarząd Powiatu Konińskiego zachęca wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2027 rok. Opinie, uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać do końca września drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego lub mailowo. Takie sugestie należy zgłosić na formularzu ankiety konsultacyjnej. Szczegóły na stronach Powiatu Konińskiego. W konińskim Oskarcie już wkrótce pokazany zostanie spektakl Solaris, oparty na powieści Stanisława Lema. Przedstawienie realizowane w ramach festiwalu Teatr Polska zaplanowano na 14 września na godzinę 12. Sztukę na konińskiej scenie zaprezentuje Bałtycki Teatr Dramatyczny z Koszalina. Ich adaptacja to jednoosobowa opowieść skupiona wokół losów głównego bohatera. Mężczyzna ucieka od dotychczasowego życia w pracy i udaje się na stację badawczą na planecie Solaris. Pobyt w kosmicznej izolacji staje się dla niego okazją do konfrontacji z własną przeszłością oraz traumą po samobójczej śmierci ukochanej. Forma monodramu ma podkreślać samotność oraz wewnętrzne rozdarcie bohatera. Twórcy spektaklu postawili na oszczędną scenografię, dopracowane efekty dźwiękowe i świetlne oraz innowacyjne wizualizacje. Główną rolę w tym widowisku gra Beata Niedziela. Przedstawienie kierowane jest do widzów poszukujących ambitnego i poruszającego teatru, a wcześniej, 10 września w południe w Oskardzie w ramach cyklu Teatr Polska zobaczymy Kulawą Kaczkę i Ślepą Kurę, czyli przedstawienie dla dzieci. Z kolei 19 września zostanie wystawiona sztuka zatytułowana Matki Śnieżne, 29 września The Church, a 3 października spektakl Każdego dnia jest mi żal. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie przygotowuje się do świętowania setnej rocznicy swojego istnienia. Jubileuszowe uroczystości odbędą się 12 września. Obchody rozpocznie o godzinie 13 msza w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Godzinę później na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie zaplanowano oficjalny apel. W programie tej części znajdą się wręczenie odznak, przekazanie nowego sprzętu oraz pokazy dziecięcej i młodzieżowej drużyny pożarniczej. Od godziny 16 ruszy festyn rodzinny. Dla młodszych przewidziano dmuchańce, kule, zabawkowy pchelitark oraz liczne konkursy z nagrodami. Na wszystkich uczestników czekać będzie bezpłatna strażacka grochówka. Tymczasem Młodzieżowa Orkiestra Tęta Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie ogłasza nabór do swojej szkółki muzycznej. Dzieci i młodzież zainteresowane rozwijaniem talentu mogą zgłaszać się na zajęcia. Zapisy będą przyjmowane w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie do 30 października. Chętni mogą wybrać zajęcia m.in. z gry na trąbce, klarnecie, saksofonie, puzonie oraz na sakshornie altowym lub tenorowym. Czy subregion koniński, korzystający ze specjalnej puli środków z racji likwidacji kopalni oraz węglowej elektrowni, będzie przykładem dla innych regionów Polski?
2: Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest funduszem, który już się zakorzenił w Polsce i każdy, kto przystępuje do transformacji, chce, żeby ona była udana i sprawiedliwa. Ale czy te 5 regionów będą wzbogacone o kolejne regiony, jakie to będą regiony i czy z dotychczasowej praktyki, która w funduszu zaistniała, te najlepsze praktyki będą sugerowane jako takie case'y, które będzie rząd proponował jako najlepsze rozwiązania dla zaistnienia właśnie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w Polsce.
1: Pytał z sejmowej mównicy koniński poseł Tomasz Piotr Nowak, a tak odpowiadał mu sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Karnowski.
3: Patrzymy na ewaluację i patrzymy na to, jak ten fundusz jest wykorzystywany. I dla nas tworzenie nowych kompetencji, tworzenie nowych zdolności dla pracowników, chociażby ten przykład z EPAC-u, który jest trudnym przykładem, no bo bardzo skomplikowanym, ale jednak tam pracuje się nad tym, żeby dać nowe kompetencje ludziom, którzy no przyzwyczajeni są do tego, że pracują w górnictwie, ale jednak nowe kompetencje, czy żeby mogli utworzyć nowe spółki, jest dobrym przykładem. Mamy te wątpliwości czasami, jak te środki są traktowane jako dodatkowy program regionalny i nie do końca prowadzą do rozwoju, a raczej do trochę takiego poprawiania przestrzeni. Chyba nie na tym to polegało, ale polegałoby na pobudzeniu gospodarki.
1: Z pełną wypowiedzią wiceministra można zapoznać się na profilu społecznościowym posła Nowaka. Jednych cieszą, drugich denerwują.
4: Radny załatwił drogi zwalniające na ulicy Spółdzielców. Jest teraz bezpieczniej na 2 przejściach dla pieszych, przez które często przechodzą dzieci wracające autobusem ze szkoły. Była to jedna z moich obietnic wyborczych, która została wdrożona w życie.
1: Mówił w nagraniu filmowym na swoim profilu społecznościowym koniński radny z Lewicy Piotr Czerniejewski. Tymczasem przypominamy, że od wczoraj w internecie pod adresem kbo.konin.pl trwa głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego. Do wyboru mamy 46 pomysłów, 28 zadań małych oraz 18 dużych. Łączna pula środków przekracza 4 467 000. 20 września ci, którzy nie zagłosują online, będą mogli zjawić się w jednym z lokali wyborczych, w Centrum Organizacji Pozarządowych, w Konińskim Centrum Kultury lub w szkołach numer 9, 11, 8 oraz 12. Na stronie internetowej KBO można zapoznać się ze szczegółowymi opisami wszystkich projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Zachęcamy, by wziąć udział w głosowaniu, a wcześniej dokładnie przemyśleć swój wybór. Strefa odkrywania wyobraźni i aktywności Sowa w Koninie świętuje 3. rocznicę swojego powstania. I z tej okazji Konińskie Centrum Kultury zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania pod hasłem 3 lata odkrywania. Wydarzenie odbędzie się 18 września w godzinach od 8 do 18 w Sowie na osiedlu Kosłowice. Wstęp dla wszystkich odwiedzających jest bezpłatny. Podczas urodzinowego dnia na uczestników czekać będą interaktywne stoiska doświadczalne oraz liczne niespodzianki. Tymczasem Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku wydłużyła termin składania prac w konkursie fotograficznym pod hasłem Tradycja w obiektywie. Młodzież zainteresowana udziałem w rywalizacji ma czas na przesłanie swoich fotografii do 11 września. Inicjatywa skierowana jest do osób w wieku od 12 do 15 lat. Celem przedsięwzięcia jest ukazanie piękna i dziedzictwa lokalnych tradycji poprzez kadry uchwycone przez młodych pasjonatów fotografii. Dodatkową atrakcją dla uczestników jest fakt, że z wybranych prac konkursu zostaną wydrukowane pamiątkowe pocztówki.
5: Powtórkę.
0: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: W Lichaniu Starym w dniach 12 i 13 września odbędzie się 16. Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich. Dwudniowe wydarzenie połączy w sobie występy artystyczne, konkursy ludowe oraz uroczystości religijne. Sobotnia część rozpocznie się o godzinie 12 na scenie przy plaży. W programie zaplanowano przegląd zespołów artystycznych, wybór najładniejszego stroju pod hasłem Zgodnie z naturą oraz koncerty muzyki ludowej i religijnej. Wieczorem w Bazylice Lichańskiej odprawiona zostanie msza, po której odbędzie się koncert pieśni. Jaśni Maryjnych i Apel Maryjny z procesją światła. Niedzielny program zainauguruje o 7:00 poranny spacer różańcowy do miejsca objawień w Grąblinie. Później zaplanowano zwiedzanie sanktuarium z przewodnikiem, tradycyjny korowód do bazyliki oraz południową uroczystą mszę. Podczas wydarzenia przeprowadzona będzie również zbiórka pieniędzy na rzecz Licheńskiego Hospicjum. Zjazd zakończy wspólne odśpiewanie barki przy pomniku świętego Jana Pawła II. Wydarzenie warto będzie odwiedzić zwłaszcza w sobotę. Właśnie wtedy od południa do godzin wieczornych nad Jeziorem Licheńskim będzie można skosztować przepysznych potraw przygotowanych przez koła gospodyń z różnych regionów kraju. W przedszkolu nr 6, znajdującym się przy ulicy Ludwika Solskiego, ruszyła akcja charytatywna na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. Dzieci wraz z opiekunami do 23 października mogą przynosić karmę dla psów. To wyraźny sygnał dla wszystkich miłośników czworonogów, że przytulisko powoli przygotowuje się już do zimy. Zawsze w okresie od jesieni do wiosny zwierzaki potrzebują więcej pełnowartościowej i kalorycznej karmy. Do schroniska na Gajową trafia bowiem wiele psów, które wcześniej żyły w ciepłych mieszkaniach. Tymczasem w schroniskowych boksach będą musiały przetrwać zimę na zewnątrz. Zachęcamy, by wspierać konińskie przytulisko. Dodajmy, że akcje takie jak ta prowadzona w przedszkolu nr 6, jak również w innych placówkach oświatowych na terenie powiatu, mają ważny wymiar wychowawczy. Młodzi mieszkańcy regionu uczą się w ten sposób empatii. Można na przykład zachęcić dziecko, by na zakup karmy dla bezpańskiego psiaka odkładało część kieszonkowego. Poza tym wiele pociech marzy o zwierzaku w domu, jednak bardzo często rodzina nie może sobie pozwolić na obecność stworzenia w mieszkaniu. W zamian można pokazać dziecku, że opieka nad psem mieszkającym w schronisku też jest przyjemna. Dwa projekty zwyciężyły w konkursie Senioralne Inicjatywy Oddolne, zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie w ramach Laboratorium Dojrzałości. Do konkursu zgłoszono 9 pomysłów, 4 odrzucono na etapie oceny formalnej, a 5 skierowano do oceny merytorycznej. Komisja wybrała 2 inicjatywy. Pierwsze miejsce zajęło Plakatowanie Marzeń, zgłoszone przez Janinę Binkowską i Teresę Jaroszewską. Drugie miejsce zdobyły Smaki z kart powieści, Kulinarna podróż po literaturze i pamięci. Pomysł przygotował Senioralny Klub Literacko-Kulinarny Szmakosze Powieści, nieformalna grupa seniorek 60+, działająca przy Bibliotece Magnetycznej w Domu Seniora w Starym Koninie. W jej skład wchodzą Jadwiga Dopierała, Zofia Kasprzyk, Helena Michałowska, Grażyna Morawska, Jagoda Niemiec i Teodosia Wasilewska. Obie inicjatywy zostaną zrealizowane we współpracy z biblioteką, a na każdą przeznaczono 1000 zł. Organizatorzy dziękują wszystkim za zgłoszone pomysły i zaangażowanie w tworzenie ciekawej oferty Biblioteki Miejskiej. Miejski Dom Kultury w Kole oraz Kolski Teatr Otwarty imienia Czesława Freudenreicha zapraszają na familijny spektakl zatytułowany Szarlotka Psotka. Przedstawienie odbędzie się w niedzielę 27 września. Zaplanowano 2 pokazy. Pierwszy rozpocznie się o godzinie 16, natomiast drugi wystartuje o 18. Wydarzenie zostało przygotowane z myślą o całych rodzinach oraz dzieciach od 5 roku życia. Fabuła widowiska skupia się na zabawnych losach pomocy domowej pracującej u państwa Roszołek. Główna bohaterka w opatrzności w sposób interpretuje powierzone jej obowiązki, co staje się źródłem wielu komicznych pomyłek. Przedstawienie to doskonała okazja do wspólnego spędzenia czasu w teatrze pełnym pozytywnych emocji, humoru oraz ciepłej atmosfery. Bilety na spektakle są już do kupienia bezpośrednio w kasie Miejskiego Domu Kultury w Kole. Organizatorzy zachęcają do wspólnego wyjścia, przypominając, że najpiękniejsze rodzinne wspomnienia buduje się razem podczas właśnie takich wydarzeń kulturalnych. W Kole od lat rozwija się amatorski ruch teatralny. Do tej pory pasjonujący się aktorstwem mieszkańcy wystawiali głównie sztuki dla dorosłych. Teraz przyszedł czas na historię dla małych widzów. W Starym Mieście odbędzie się 3. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Konińskiego. Wydarzenie zaplanowano na 26 września, a pierwsze atrakcje wystartują o godzinie 13 na placu przy kościele przy ulicy Rychwalskiej. Imprezie towarzyszyć będzie piknik myśliwski oraz piknik polskich owoców i warzyw. Na uczestników czeka bogaty program plenerowy. Zaplanowano pokazy sokolników i kynologiczne, akcje honorowego krwiodawstwa oraz degustacje specjałów myśliwskich i potraw przygotowanych przez koła gospodyń. Jednym z głównych punktów programu będzie wielkie gotowanie na patelni z udziałem Mateusza Krojenko oraz konkurs kulinarny pod hasłem Zdrowo i kolorowo. Oprawę muzyczną i artystyczną zapewnią mażoretki Sigma, Orkiestra Staromiejska, Zespół Ludowy Uśmiech, artyści jednej z prywatnych szkół muzycznych oraz zespół folkowy. W dalszej części imprezy odbędzie się koncert z grupy Babskie Granie, a całe wydarzenie zwieńczy wieczorna dyskoteka pod gwiazdami. Koła gospodyń cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców powiatu konińskiego, którzy cenią je za tradycje, domowe przepisy i lokalne wielkopolskie produkty. Wkrótce rozpocznie się modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie. W Urzędzie Gminy podpisano umowę na realizację inwestycji, której wartość wynosi 779 tysięcy złotych. Całość kosztów zostanie pokryta z budżetu samorządu. W ramach prac istniejący szyb windowy zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie nowy. Zaplanowano też wymianę okien i drzwi oraz balustrad przy zewnętrznych schodach. Remont obejmie również elewację budynku, która zostanie częściowo docieplona. Zmieni się także najbliższe otoczenie strzałkowskiego Gokisu. W ramach zagospodarowania terenu przewidziano wymianę części nawierzchni oraz montaż ławek. Wyremontowane zostaną ponadto toalety znajdujące się przy klatce schodowej. Za wykonanie wszystkich robót odpowiadać będzie firma budowlana ze Strzałkowa. Prace mają rozpocząć się już wkrótce. Modernizacja ma poprawić stan techniczny budynku oraz komfort korzystania z obiektu przez mieszkańców i osoby uczęszczające w organizowanych tam zajęciach i wydarzeniach. To w Strzałkowie, a w Koninie wciąż jeszcze trwa remont w dużej sali Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości. Widzowie zyskają nowe nagłośnienie oraz fotele. W Kole trwa budowa ulic Morelowej, Czereśniowej i Wiśniowej. Prace kosztują miasto ponad 2 198 000 zł, a za kolejne 1 660 000 już wkrótce rozpocznie się przebudowa ulic Kuśnierskiej i Zawiszy Czarnego na Starym Mieście, również w Kole. Tymczasem w podkonińskiej gminie Stare Miasto rozpoczęła się przebudowa Pogodnej w Krągoli. To kolejna inwestycja drogowa realizowana na terenie gminy, która ma poprawić stan lokalnej infrastruktury oraz bezpieczeństwo użytkowników dróg. Prace w Krągoli obejmują odcinek o długości ponad 100 metrów. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nakładka asfaltowa, co znacząco poprawi stan techniczny drogi oraz komfort jej użytkowania. Przypomnijmy, że równolegle trwają jeszcze inne inwestycje drogowe na terenie gminy Stare Miasto. Przebudowa ulicy Słonecznej w Modle Księżej i Modle Królewskiej oraz remont Brzozowej w Ruminie. Łączna wartość robót wynosi ponad 2 360 000. W związku z prowadzonymi remontami mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu. Apelujemy o dostosowanie prędkości do warunków na drodze.
5: Konin FM. Powtórkę.
0: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu kontynuuje rekrutację do projektu Droga do Zatrudnienia po Węglu. Inicjatywa jest skierowana do mieszkańców, pracowników oraz uczniów z terenu Wielkopolski Wschodniej. Niedawno bowiem rozszerzono grono odbiorców i warunkiem skorzystania nie jest już wyłącznie powiązanie z zespołem elektrowni Pątnowa Domów Konin. Zgłoszenia od osób poszukujących pracy z okolic Konina, Turku, Koła i Słupcy, zakwalifikowanych do tzw. grupy E, są przyjmowane na bieżąco. Kandydaci z tej kategorii mogą skorzystać ze wsparcia w ramach pierwszej ścieżki zawodowej. Jej głównym celem jest pomoc w znalezieniu stabilnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Uczestnicy programu otrzymają dostęp do doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Mieszkańcy mogą również podnosić kwalifikacje podczas szkoleń, a także korzystać z subsydiowanego zatrudnienia czy dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy w istniejącej już firmie. Równolegle trwa rekrutacja dla podstawowych grup docelowych. To właśnie osoby powiązane obecnie lub w przeszłości z działalnością przemysłową ZEPAK, jak również ich krewni, mają pierwszeństwo w dostępie do pełnej oferty projektu. Ze względu na ogromne zainteresowanie wstrzymano nabór na dotację na otwarcie własnej firmy dla osób z grupy E. Uruchomienie wsparcia na własną działalność będzie zależeć od tego, czy zostanie jeszcze trochę niewykorzystanych przez górników i energetyków pieniędzy. Radni powiatu konińskiego podjęli jednogłośną decyzję o przyznaniu finansowego wsparcia dla lokalnych ochotniczych straży pożarnych. 5 gmin otrzymało dotacje celowe w wysokości 10 tysięcy złotych każda. Łączna suma 50 tysięcy trafi do jednostek z Grodźca, Krzymowa, Starego Miasta, Ślesina oraz Rychwała. Środki przyznane gminie Grodziec posłużą do zakupu agregatu prądotwórczego dla strażaków z Lipic. Pozostała część dofinansowania zostanie przeznaczona na prace remontowe oraz termomodernizację budynków remis. W Krzymowie zaplanowano ocieplenie oraz ułożenie nowych płytek w garażu. W Ślesinie fundusze umożliwią izolację ścian zewnętrznych, natomiast w kucharach kościelnych wymienione zostaną drzwi wejściowe. W gminie Stare Miasto wsparcie rozdzielono porówno między dwie remizy. Środki przeznaczono na montaż nowych drzwi w budynku w Liścu Wielkim oraz na wymianę okien w sali szkoleniowej w Janowicach. Przekazane fundusze mają usprawnić działanie jednostek OSP i poprawić stan techniczny ich siedzib. Ochotnicze straże odgrywają coraz ważniejszą rolę w systemie ratowniczym. Powiat Koniński przekaże 100 tysięcy złotych wojewódzkiemu szpitalowi zespolonemu w Koninie na zakup aparatu do kriolezji, czyli leczenia bólu. To mało inwazyjny zabieg polegający na czasowym zamrożeniu wybranego nerwu za pomocą specjalnej sondy osiągającej temperaturę około minus 70 stopni. Urządzenie trafi do przyszpitalnej poradni bólu. Część radnych obawiała się jednak, że dotacja może zostać wykorzystana na wynagrodzenia lekarzy. Wskazywano na koszty funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego. Wyjaśniono jednak, że środki są przeznaczone wyłącznie na sprzęt do tej konkretnej poradni. Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktował bowiem w Konińskim Szpitalu świadczenia związane z leczeniem uciążliwego bólu, a obecnie podobny aparat znajduje się tylko na oddziale neurochirurgii. Zabiegi i badania będą wykonywane w ramach NFZ bez dodatkowych opłat dla pacjentów. Podczas dyskusji wśród radnych zwrócono też uwagę na rosnącą liczbę młodych osób trafiających na SOR po zażyciu różnych niebezpiecznych substancji. Z danych szpitala wynika, że takich pacjentów jest około 7 dziennie. Ich stan wymaga całodobowego zabezpieczenia i utrudnia pracę personelu. I między innymi te młode, odurzone chemicznymi substancjami osoby generują kolejki na SOR. Urszula Kucharska, która od tygodnia kieruje Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brzeźnie, zamierza przede wszystkim kontynuować dotychczasowe działania placówki, rozwijać ofertę zajęć i zachęcać do udziału w nich większą liczbę dzieci oraz młodzieży, poinformował Urząd Gminy Krzymów. Ważna ma być także współpraca z mieszkańcami, stowarzyszeniami i lokalnymi organizacjami. Kucharska planuje poznawać ich potrzeby i uwzględniać najbardziej realne pomysły. Jej doświadczenie w zarządzaniu zdobyte podczas blisko 30 lat pracy na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej w Brzeźnie ma pomóc w kierowaniu GOKiem. Jeden z najważniejszych problemów pozostaje jednak baza lokalowa. Pomieszczenia są wykorzystywane od rana do późnego wieczora, a próby chóru odbywają się nawet o 20. Nowa dyrektor chce szukać zewnętrznych pieniędzy na rozbudowę zaplecza w Brzeźnie, na wyposażenie oraz na projekty dla seniorów, rodzin, dzieci, młodzieży i pracowników. W planach jest również rozwój działalności teatralnej, m.in. współpraca z teatrem w Gnieźnie, wyjazdy w ramach tzw. autobusu teatralnego oraz warsztaty z aktorami i instruktorami. Przypomnijmy, że dotychczasowy szef Gminnego Ośrodka Kultury Krzysztof Kędziora od początku września kieruje właśnie Marszałkowskim Teatrem imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Komisja rewizyjna Rady Miasta Konina planuje sprawdzić, jak samorząd nadzoruje miejskie lokale mieszkalne i użytkowe. Wniosek w tej sprawie złożył radny Joachim Sikorski. Kontrola obejmie lata 2023-2025, a w kwestiach finansowych także początek obecnego roku. Radni ocenią częstotliwość inspekcji, procedury reagowania na dewastację oraz koszty napraw. Szczególnej analizie poddana zostanie dokumentacja lokalu przy ulicy 3 Maja, zajmowanego przez Fundację Sercem Przyprawiona. Organizacja użytkuje nieruchomość bez tytułu prawnego i nie oddaje jej dobrowolnie. W sądzie trwa proces o eksmisję. Bieżące zaległości finansowe wynoszą blisko 900 zł, a kwota objęta egzekucją komorniczą przekracza 11 tysięcy. Audyt dotyczyć ma również mieszkań komunalnych i socjalnych, w tym lokalu przy ulicy Erasma Pietrygi 3. Przeprowadzona tam wizja wykazała ślady zużycia, które najemcy muszą usunąć. Radni chcą ustalić, czy miejskie procedury egzekwowania napraw i ściągania długów od lokatorów działają skutecznie w całym mieście. W Tuliszkowie przy Placu Wolności 3 działa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. To nowo utworzone miejsce spotkań, integracji, rozwoju i wsparcia dedykowane mieszkańcom w każdym wieku. Inicjatywa ma na celu łączenie pokoleń oraz wspólne budowanie lokalnej społeczności. Placówka zaprasza wszystkich chętnych 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy oraz czwartki. W te dni centrum jest otwarte popołudniami w godzinach od 16 do 19. Dodatkowo w każdy poniedziałek w tym miejscu w Tuliszkowie można skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych, aby wziąć udział w takim spotkaniu ze specjalistą, wymagane jest jednak wcześniejsze uzgodnienie terminu z koordynatorami usług. Za organizację pracy oraz pomoc odwiedzającym odpowiadają koordynatorki Agnieszka Klimt oraz Emilia Małolepsza. Osoby zainteresowane ofertą, zapisami na konsultacje psychologiczne lub szczegółowymi informacjami mogą kontaktować się z placówką telefonicznie pod numerem 63 279 33 97. Wystartowała piąta edycja plebiscytu Łączy Nas Wielkopolskie. Inicjatywa promuje rozwój regionu oraz najciekawsze pomysły zrealizowane dzięki unijnemu wsparciu. O tytuł najlepszego przedsięwzięcia powalczy 20 projektów z całego województwa wielkopolskiego. Mieszkańcy wybiorą zwycięzców w 5 kategoriach. Oprócz znanych już obszarów poświęconych kulturze, klimatowi oraz sprawom społecznym pojawiły się dwie nowości. Internauci oddadzą głos na projekty wspierające edukację i pasję młodzieży, a także inicjatywy z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej. A jest w czym wybierać. Reprezentacja z naszej okolicy jest w tym roku nadzwyczaj silna. To gmina Żgów za inwestycje w czysty prąd i bezpieczeństwo energetyczne, miasto Konin za modernizację budynków użyteczności publicznej, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska za Akademię Młodych Liderów, Fundacja Podaj Dalej za mieszkania treningowe oraz gmina Sąpolno nominowana w plebiscycie Łączy Nas Wielkopolskie za Klub Integracji Społecznej. O wynikach decydują wyłącznie głosy internautów. Głosowanie na stronie internetowej łączynas.wielkopolskie.pl potrwa od 16 do 25 września. Każdy może oddać jeden głos dziennie w każdej z 5 kategorii.
5: Powtórkę.
0: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: Leśnicy z subregionu konińskiego apelują o przestrzeganie zasad obowiązujących w lasach. Problemem nadal są nielegalnie wyrzucane odpady, samochody pozostawiane w miejscach niedozwolonych oraz kłady i motocykle crossowe, które niszczą cenne przyrodniczo tereny. Za niektóre wykroczenia kierowcy mogą zapłacić nawet kilkaset złotych. Nielegalne wysypiska wciąż powstają, mimo że odpady można oddawać w wyznaczonych miejscach. Śmieci trafiają do lasów często nocą i stanowią zagrożenie dla środowiska. Jeśli podczas zbierania grzybów albo zwykłego spaceru natkniemy się na taką stertę, zgłośmy to miejsce przy pomocy opcji naruszenia środowiskowe w mObywatelu. Leśnicy przypominają też, że do lasu nie można wjeżdżać pojazdami bez odpowiedniego zezwolenia. Samochody należy zostawiać na parkingach, a w przypadku postoju na poboczu nie wolno blokować dróg leśnych, z których korzystają również strażacy, policjanci i ratownicy medyczni. Pamiętajmy o tym, wybierając się w okolice Konina na grzyby. Poważniejsze szkody wciąż powodują kłady i motocykle crossowe. Ich kierowcy często zasłaniają lub demontują tablice rejestracyjne i uciekają przed służbami. Wjeżdżają także na tereny cenne przyrodniczo, niszcząc roślinność i podłoże. Za nieuprawniony wjazd grozi do 500 zł mandatu, a dodatkowe kary mogą dotyczyć braku tablic, ubezpieczenia lub prawa jazdy. Od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie, tyle wydadzą rodzice młodych koninian na zakwaterowanie swoich wchodzących w dorosłość dzieci w mieszkaniach studenckich w Poznaniu. Nie wszyscy złapią się bowiem na akademik. A nawet jeśli się uda, to i tak koszty wyżywienia i transportu po dużym mieście nie są małym wydatkiem, zwłaszcza jeśli rodzice zarabiają po konińsku. Ale w niektórych przypadkach można ubiegać się o stypendium socjalne. W roku akademickim 2026-27 miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 2099 zł. O przyznaniu świadczenia decyduje przede wszystkim sytuacja materialna, a nie średnia ocen czy osiągnięcia studenta. Stypendium jest bezzwrotną formą pomocy i mogą o nie wystąpić zarówno osoby studiujące na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. Dotyczy to studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Wniosek należy złożyć do swojej uczelni zgodnie z jej regulaminem świadczeń i to uczelnia określa formularz, terminy oraz wymagane dokumenty. Warto sprawdzić zasady jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego i dopełnić tych formalności teraz, we wrześniu. Co ważne, wysokość świadczenia ustala uczelnia. Nowe awaryjne ujęcie wody powstanie w gminie Strzałkowo. Podpisano umowę na realizację takiego zadania w miejscowości Radłowo w powiecie szubeckim. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. otwór studzienny zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych, wyposażenie studni, obudowa studni wraz z głowicą studzienną oraz montaż pompy głębinowej. Wykonawcą zadania będzie firma z Woli Podłężnej. Całkowite koszty inwestycji wynosi 350 tysięcy złotych, z czego część stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej w zakresie zabezpieczenia logistyki. logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw. Teraz powiat turecki, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie zapraszają wszystkich sympatyków biegania do udziału w 20. biegach Malanowska Jesień, które odbędą się 26 września. W tym roku, podobnie jak w poprzednich, biegi odbędą się na trasie leśnej w miejscowości Celestyny, wjazd z drogi wojewódzkiej 470 Kościelec-Kalisz. W programie bieg na 10 km, dwie pętle po 5, bieg na 5 km oraz marsz Nordic Walking również na 5 km. Tymczasem w powiecie konińskim w Rychwale we wtorki i czwartki o 19.30 w hali widowiskowo-sportowej odbywają się spotkania z cyklu Tańczymy i Ćwiczymy. Można tam spalić kalorie, poprawić kondycję, zredukować stres i poznać świetnych ludzi. W sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia kluczowa jest szybka reakcja i natychmiastowe wezwanie służb. Do wyboru są dwa główne numery alarmowe: 999 oraz 112. Druhowie Państwowej Straży Pożarnej z Wielkopolski wyjaśniają, że numer 999 łączy bezpośrednio z dyspozytornią medyczną i należy z niego korzystać, gdy potrzebna jest wyłącznie pomoc medyczna, na przykład przy zatrzymaniu krążenia, duszności czy utracie przytomności. Z kolei uniwersalny numer 112 służy do zgłaszania zdarzeń wymagających interwencji policji, straży pożarnej lub kilku służb jednocześnie, takich jak pożary czy wypadki drogowe, tłumaczą druhowie z wielkopolskich remiz OSP. Pamiętajmy, że połączenie pod numer 112 odbiera operator, który po zebraniu danych przekazuje sprawę odpowiednim podmiotom. W przypadku pomylenia numerów w sytuacji kryzysowej nie należy się rozłączać, lecz od razu przedstawić szczegóły zdarzenia. Podczas rozmowy najpierw trzeba podać dokładną lokalizację, opisać stan poszkodowanych i występujące zagrożenia. Obie linie są bezpłatne i należy z nich korzystać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Najważniejsze to nie zwlekać i szybko wezwać pomoc. W Konińskim Centrum Kultury trwają próby do premiery spektaklu, który potem będzie grany w teatrach w Łodzi i innych dużych miastach. Główną rolę w Pętli, według powieści Marka Chłasko, odegra pochodzący z Konina aktor Rafał Dąbrowski. Przedstawienie otworzy nowy cykl w KCK, zapowiada dyrektorka placówki.
6: Scena Konin ma być przestrzenią, w której będziemy mogli obejrzeć wartościowe, mądre spektakle. To nie znaczy, że takich spektakli w ogóle w Koninie nie ma, żebym nie została źle zrozumiana. Ale uważam, że obok właśnie komedii, farsy, która dosyć często w różnych okolicznościach pojawia się w naszych tutaj lokalnych domach kultury, brakuje jednak przestrzeni, brakuje takiej wartościowej sztuki, wartościowego teatru, który skłania widza do refleksji, do myślenia, który generalnie, żeby ten spektakl odczytać, samo to, żeby go zrozumieć, to już trzeba się po prostu wysilić, trzeba pomyśleć, trzeba odczytać te symbole, które są przecież, tym bardziej, że mówimy o sztuce na

0: Parku Spichlerza odbędzie się prelekcja zatytułowana Więcej niż eksponaty. Jak przez 60 lat zmieniało się Muzeum Okręgowe w Koninie. Wykład poprowadzą pracownice placówki Elżbieta Sztamblewska z działu etnograficznego oraz Ewelina Dziedzic, opiekująca się działem techniki. Uczestnicy spotkania poznają historię powstania instytucji, kulisy jej działalności, etapy rozwoju na przestrzeni 6 dekad oraz plany na przyszłość. Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu Muzealne spotkanie z kulturą, obejmującego prelekcje z zakresu historii, sztuki, etnografii i archeologii. Działanie skierowane jest do dojrzałej publiczności i ma formę swobodnej dyskusji przy kawie oraz słodkim poczęstunku. Organizatorzy zachęcają do wspólnego świętowania jubileuszu Konińskiego Muzeum oraz do spojrzenia na dorobek naukowy i edukacyjny placówki z nowej perspektywy. Wstęp na prelekcje jest całkowicie bezpłatny. W Konińskim Centrum Kultury trwają przygotowania do nowego cyklu Scena Konin. Do KCK będą przyjeżdżać profesjonalne spektakle. Na początek jednak szykuje się premiera. Zawodowi aktorzy zagrają pętlę według powieści Marka Hłasko. Dopiero po Koninie tę sztukę będzie można zobaczyć w Łodzi i innych dużych miastach. A w roli głównej pochodzący z Konina aktor Rafał Dąbrowski.
1: Jakbym miał scharakteryzować Kubę, to jest człowiek, który ucieka przed życiem. Tak jak pewnie wielu z nas, tak? Jeśli dopadają problemy, to jedni się z nimi zmierzą, jedni uciekają w alkohol, a inni po prostu od nich uciekają. I Kuba jest chyba tą osobą, która nie chce się zmierzyć z codziennością. I chyba wielu z nas ma tak, że czasami czuje po prostu lęk, że dzisiejsze czasy też powodują, że budzimy się i ogarnia nas lęk. I na dobrą sprawę nie potrafimy go nazwać, czego się boimy, ale to jest taki lęk przed życiem, przed stawieniem czoła codzienności, takim codziennym wezwaniom miłości, nienawiści, kontaktom międzyludzkim. Świat dzisiaj jest strasznie dziwny, pogmatwany. Mam wrażenie, że kiedyś był prosty, a teraz nas przeraża i są ludzie, którzy po prostu sobie z tym nie radzą. Albo nie chcą sobie z tym radzić, albo nie chcą się z tym mierzyć, nie chcą przebijać tego muru i stwierdzą, że to ja się zamknę w sobie i sobie poczekam.
0: Mówi o swojej postaci i fabule spektaklu pochodzący z Konina aktor Rafał Dąbrowski. Premiera 17 października w Konińskim Centrum Kultury w KCK. Można już pytać o bilety.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
4: Mieszkańcy Turku i powiatu tureckiego zyskali nowe możliwości podróżowania dzięki uruchomieniu autobusowego połączenia z Koninem. Linia kolejna bus ma uzupełnić transport kolejowy i ułatwić pasażerom dalszą podróż w kierunku innych miejscowości Wielkopolski. Tłumaczy Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
5: Szanowne panie, szanowni panowie, spotykamy się w tym szczególnym miejscu kultowym dla Konina. Spotykamy się po to, aby obejrzeć przede wszystkim ten pojazd. Ten pojazd, który inauguruje połączenie autobusowe realizowane przez Koleje Wielkopolskie na linii Turek-Konin. To ma określoną swoją historię. Nie chciałbym do niej wracać. Tym niemniej wyrażana publicznie i szeroko potrzeba połączenia najpierw kolejowego, a w tej chwili autobusowego na tej linii jest faktem. Faktem też jest, że na tej linii z powodzeniem operują dotychczasowi przewoźnicy, to jest PKS Konin i prywatny przedsiębiorca, sorry, nie pamiętam nazwy. Tym niemniej wykonują te przewozy w sposób bardzo skuteczny, ku zadowoleniu pasażerów, ale zostało zidentyfikowane, że są po prostu pory dnia, gdzie ta oferta niewątpliwie jest niewystarczająca, czy po prostu jej nie ma. Dotyczy to szczególnie godzin późno popołudniowych dni powszednie i dotyczy to sobót i niedziel, gdzie ta oferta jest bardzo uboga, czy w ogóle jej nie było. I w związku z tym te obiecane wcześniej realizacje związane z połączeniami autobusowymi za kolej i tak dalej, dotyczą uzupełnienia oferty przewozowej właśnie w tych godzinach. Nie chcemy w żaden sposób eliminować czy zastępować dotychczasowych przewoźników, bo jak powiedziałem, oni te przewozy realizują skutecznie i w sposób właściwy. Tym niemniej dla uzupełnienia tej oferty ta nasza dzisiejsza propozycja.

0: Oczywiście ma to związek również i z koleją, dlatego że traktujemy to jako przewozy dowożące również i pasażerów do kolei, których oferta w Koninie akurat jest bardzo, bardzo duża, zarówno w stronę Poznania, jak i w drugą stronę. A więc w związku z tym ta propozycja, która była dyskutowana od szeregu miesięcy, oczekiwana, natomiast oczywiście musi się to odbyć zgodnie z określonymi przepisami prawnymi. Przewoźnik kolejowy, jakim są Koleje Wielkopolskie, nie miał upoważnień do tego, aby rozwijać komunikację autobusową. Musiał dopiero uzyskać określone certyfikaty, homologację, zwieńczoną zaświadczeniem o zezwolenie dla przewoźnika drogowego. I takie zezwolenie wydane przez prezydenta miasta Poznania ze względu na siedzibę Kolei Wielkopolskich zostało uzyskane, stało się prawomocne i w związku z tym z dniem dzisiejszym Koleje Wielkopolskie rozpoczynają działalność operacyjną w tym zakresie. Mają partnera w postaci PKS-u Konin, który też ma przecież wiadomo określone doświadczenie i będzie ta symbioza następowała. Szanowni Państwo, chciałem po prostu podziękować moim współpracownikom, szczególnie z Kolei Wielkopolskich, ale i również z Departamentu Transportu, którzy przebrnęli przez tą skomplikowaną sieć przepisów, zezwoleń i tak dalej po to, żeby móc to realizować. Chciałem wyrazić słowa uznania i również dla naszych tutaj parlamentarzystów, którzy bardzo mocno zabiegali i sekundowali tym przygotowaniom. Myślę tu zarówno o panu pośle Tomaszu Nowaku, jak i o Michale Pyrzyku, ale nie mogę zapominać o radnym, wiceprzewodniczącym sejmiku, który, no właściwie nie było komisji, nie było spotkania, żeby mi do tego nie wracał. Teraz już przestanie. W związku z tym, szanowni Państwo, jak powiedziałem, jest to uzupełnienie oferty. Nie chcę uprzedzać, być może tu któryś z kolegów uczyni to precyzyjniej, ale każdego dnia wieczorem dwie pary autobusów o określonych godzinach, zarówno z Konina do Turku, jak i z Turku do Konina będą się przemieszczały. W sobotę są to dodatkowe cztery pary i w niedzielę cztery pary, bo w niedzielę było póki co zero. Życzę powodzenia. Natomiast mimo wszystko muszę sobie pozwolić na pewną dygresję polityczną. Niestety, dlatego że w trakcie tych przygotowań czekaliśmy na nowelizację ustawy o transporcie, o zbiorowym transporcie publicznym, który to projekt przygotowywany przez ministra infrastruktury zupełnie inaczej sytuował samorząd województwa w całym kształcie działań związanych z uruchomieniem, rozwijaniem transportu autobusowego. Samorządy województwa miały być koordynatorami i organizatorami również w określonym zakresie tychże przewozów, a więc moglibyśmy prowadzić określoną politykę w skali makro. Niestety, po wielu miesiącach przygotowań ta ustawa została przez pana prezydenta odesłana do kosza. No więc jesteśmy w punkcie wyjścia. Może kiedyś, ale póki co mamy autobus, kolej na bus, Konin Turek i nie ukrywam, że również będziemy rozważali uruchamianie podobnych może dowozów do kolei wielkopolskich w innych punktach naszego regionu, ale to jest kwestia przyszłości. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję panie marszałku. Poproszę o zabranie głosu pana Mikołaja Grzyba, wiceprezesa zarządu spółki Koleje Wielkopolskie.
2: Dziękuję bardzo, szanowni państwo, panie marszałku, szanowni goście. Do tej pory moglibyśmy zaryzykować stwierdzenie, że podróż kolejami wielkopolskimi zaczynała się na stacji bądź przystanku kolejowym. Dzisiaj to stwierdzenie może powoli przejść do historii, bo rozpoczynamy podróż dla naszych pasażerów niemal spod samego domu. Przynajmniej będzie to dotyczyło powiatu konińskiego oraz powiatu tureckiego, gdzie uruchamiamy właśnie nową usługę w postaci autobusu, który przybrał bardzo zacną i miłą nazwę Kolej na Bus. Myślę, że warto w tym miejscu wspomnieć, że ten autobus jest przede wszystkim zintegrowany z pociągami Kolei Wielkopolskich. Wszystkie pociągi przywożące pasażerów na tę stację w Koninie będą zintegrowane z autobusami odjeżdżającymi właśnie tutaj z tego dworca autobusowego znajdującego się tu za nami, za tą piękną wieżą. Czyli autobus odjeżdżający o godzinie 19.15, jak i o 22.00 zawsze poczeka na pasażerów dojeżdżającymi kolejami wielkopolskimi na stację Konin. Warto również wspomnieć o jeszcze jednym elemencie. Myślę, że to jest ta kwestia, która eliminuje również wykluczenie transportowe, czyli pełna integracja taryfowa. Oprócz wprowadzonego nowego autobusu Kolej na Bus dostępna będzie oferta, którą nazwaliśmy roboczo Wielkopolski Plus. Jest to oferta biletu zintegrowanego. Tutaj dzięki współpracy z organizatorem przewozów, Departamentem Transportu, zainicjowany projekt przez pana marszałka Wojciecha Jankowiaka dzisiaj również został zainaugurowany w taki oto sposób, że każdy pasażer, który będzie chciał dojechać autobusem Kolei Wielkopolskiej na dworzec i przesiąść się dalej w pociągi Kolei Wielkopolskich, będzie mógł nabyć bilet zintegrowany Wielkopolski Plus. Wartością dodaną tego biletu jest globalna zniżka, upust 10%, także pasażer kupujący jeden bilet w ramach jednej transakcji przejedzie cały odcinek, całą podróż wykona na podstawie jednego biletu, który również jest dostępny w internecie na stronie Kolei Wielkopolskich. Oczywiście wszyscy nasi pasażerowie, którzy będą chcieli tylko dojechać z jednego przystanku, zakładajmy z przystanku z Turku do Konina, nie muszą kupować biletu zintegrowanego. Dostępny będzie zwykły bilet autobusowy, który można nabyć wewnątrz podczas podróży w tym pięknym autobusie. Obsługa autobusu taki bilet sprzeda w taryfie normalnej oraz rzeczywiście dostępne są również wszelkie ulgi ustawowe dostępne m.in. dla młodzieży i dla uczniów, którzy każdego dnia będą chcieli korzystać z naszych przewozów, dojeżdżając do szkół, do miejsca nauki, tudzież również miejsca pracy. Bardzo dziękujemy wszystkim przyszłym naszym pasażerom, że będą korzystali z naszych usług. Cieszymy się, że dzięki przejazdom naszego pięknego autobusu już od dnia dzisiejszego, bo dzisiaj, panie marszałku, szanowni państwo, pierwszy autobus odjedzie z dworca w Turku i wykona dokładnie dwie pary połączeń, czyli dwukrotnie odjedzie z dworca w Turku, dwukrotnie odjedzie z dworca tutaj w Koninie. I cieszymy się, że od dzisiejszego dnia nasze autobusy regularnie zawitają na ziemię turecką i na ziemię konińską. Bardzo dziękuję i życzymy państwu tylko dobrych podróży.
3: Połączenie autobusów z koleją oraz wspólny bilet Wielkopolski Plus mają sprawić, że podróżowanie transportem publicznym będzie wygodniejsze i bardziej dostępne.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie, rozmowy że lokalnie.
6: Zaprasza Dariusz Michalak.
3: Już dziś o godzinie 19 w ramach Nocy Kultury tu, między Kruszwicą a Kaliszem, czyli najnowszy spektakl Konińskiego Teatru Tańca inspirowany historią konińskiego słupa drogowego. Opowieść o pamięci miejsca, historii ukrytej w codzienności i lokalnej tożsamości kolejnych pokoleń.
7: Katarzyna Łapa-Istrzykowska, Koniński Teatr Tańca.
8: Koniński Teatr Tańca, który... No, w ostatnim czasie, tak można było wywnioskować z waszych social mediów i kto akurat was mijał na drodze, ukradliście słup, nasz największy zabytek koniński.
7: Tak, zdemontowaliśmy i pozwoliliśmy sobie zmieniać jego lokalizację. W zeszłym tygodniu paradowaliśmy po Koninie i starym, i nowym, właśnie z konińskim słupem drogowym. Zbieraliśmy zdjęcia i materiały wideo, które są zapowiedzią, można je widzieć w naszych social mediach, są zapowiedzią właśnie naszego najnowszego spektaklu, którego premiera już niebawem.
8: już niebawem, w tę sobotę na scenie w Oskardzie będzie można zobaczyć spektakl, który opowiada no właśnie o tym miejscu między Kaliszem a Kruszwicą. Skąd pomysł na właśnie taką tematykę? Jak zawsze w waszym przypadku dotyczącą naszej tutaj lokalności, ale dlaczego właśnie w stronę tego słupa i tego, no co ten słup oznaczał, czyli że właśnie jesteśmy takim połową drogi między tymi dwoma ważnymi niegdyś ośrodkami miejskimi.
7: Od wielu lat to jest świadomy cel, żeby realizować spektakle związane z tutaj z miastem, z Koninem i w ogóle z regionem. I od, to jest zamierzony cel, żeby to był cykl spektakli. Jeszcze nie wiemy, z ilu spektakli ten cykl będzie się składał. Nie chcemy się ograniczać, zobaczymy. No i tak szukamy właśnie w różnych miejscach historycznych i w różnych lokalizacjach naszego miasta inspiracji. I tym razem tak, Koniński Słup Drogowy, tak zwany słup milowy, który ja w ogóle, bo ja jestem twórczynią, reżyserką i choreografką tego spektaklu, w ogóle nie spodziewałam się, że ta historia popchnie mnie w tą stronę, w której się obecnie znaleźliśmy i którą publiczność będzie mogła już właśnie w sobotę 12 września odczytać. Muszę też wspomnieć, że oczywiście spektakl jest wyprodukowany przez Koniński Teatr Tańca, ale też ze wsparciem Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz miasta Konin, a także mamy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, także jest to taki projekt, powiedziałabym, trochę nawet większy, o szerszej renomie.
8: Opowiedzmy troszeczkę o samym spektaklu. Co takiego, czego mogą się spodziewać w zasadzie oglądający widzowie, którzy przyjdą w sobotę do Oskardu, żeby zobaczyć, co tam nowego Koniński Teatr Tańca zaproponował?
7: My zawsze staramy się być bardzo autentyczni, więc musimy czuć temat. I jak zaczęłam wokół tego słupa, że tak powiem, dłubać, no to musiałam znaleźć drogę, którą poczuję ja, a którą też poczują tancerze. Więc jest to spektakl ze znakami zapytania w środku i mam nadzieję, przynajmniej dla nas, dla wykonawców, jest bardzo refleksyjny, bo tak jak sam tytuł wskazuje, a tytuł brzmi Tu, między Kruszwicą a Kaliszem, no to zastanawiamy się, gdzie jest to tu. Czy każdy to tu ma to samo, co ono dla nas oznacza, a przede wszystkim jakby istota tego słupa, jego obecność sugeruje nam takie przemyślenia, co my tu po sobie zostawimy, no bo ktoś kiedyś musiał postawić tutaj ten znak drogowy, ktoś kiedyś zadbał o to, żeby następny człowiek wiedział, gdzie jest. I tak sobie, tak żyjemy młodzi, może nawet hulaszczo teraz, więc w tym spektaklu zastanawiamy się, a co my tu po sobie zostawimy.
8: Pewnie nie zdradzisz końcowej jakiejś refleksji, albo ta refleksja to pewnie każdego z nas będzie troszeczkę inna po tym spektaklu.
7: No jestem bardzo ciekawa. Zakończenie jest według mnie bardzo otwarte. Jestem ciekawa w ogóle, co się wydarzy, jak to zakończenie będzie przyjęte. Może w warunkach takich właśnie teatralnych, jakie w Oskardzie udaje nam się uzyskać, to zakończenie może będzie bardziej określone, ale jeśli kiedykolwiek uda nam się zagrać w Co wierzę, gdzieś w warunkach plenerowych, jak czasami gramy, po prostu na tak zwanej ulicy, no to wtedy jestem ciekawa, jak to zakończenie się przyjmie, bo wtedy nie ma tej takiej granicy widz i aktor. No, a tak nie chcę zdradzać, ale jest takie naprawdę otwarte, zachęcające do dialogu. O.
8: No jestem pewien, że tego dialogu po obejrzeniu waszego występu na pewno będzie mnóstwo. Każdy, kto będzie wychodził z sali, no jestem pewien, że nie będą mu się usta zamykały, będzie rozmawiał z osobami dookoła, co ktoś właśnie z tego spektaklu wyniósł. O to chyba właśnie w sztuce chodzi, żebyśmy poza tymi emocjami, które przeżywamy podczas oglądania, no to też dyskutowali potem o tym.
7: Tak, w ogóle to jest dla nas bardzo wymagający spektakl. Staramy też podnosić poprzeczkę dla samych siebie, żeby nas to nie nudziło, żeby dla nas to było wyzwaniem. Pracujemy głównie ciałem, ruchem, ale też od wielu lat w naszych spektaklach pojawia się słowo wypowiadane. Do tej pory to było raczej podzielone, że było mówienie plus ruch. Teraz jest to kompletna hybryda, jest to kompletnie, granice są zatarte. Tancerze jednocześnie tańczą i mówią, co jest generalnie ogromnym wysiłkiem. Do tego jeszcze dochodzą trudne warunki techniczne, żeby to wszystko dobrze brzmiało. Także myślę, że to będzie oprócz, mam nadzieję, ciekawej historii, po prostu ciekawy obrazek wizualnie. Mamy też wyjątkową scenografię, no bo mamy zrobioną tak naprawdę replikę słupa 1:1. Te same wymiary, te same inskrypcje, które na oryginalnym słupie. Także no, ja jestem podekscytowana, zespół KTT jest podekscytowany. Mam nadzieję, że widzowie przyjmą to właśnie z takim zainteresowaniem, że otworzy to dialog taki głębszy i o tym właśnie, co tu zostawiamy, ale też może taki o wykonaniu, może o tej jakości, o tej technice. No jest, nie mogę się doczekać.
8: Ja też nie mogę się doczekać, a jeszcze tak pragnę zauważyć, że ta wasza tematyka, na której się skupiacie, że cały czas trzymać się tej lokalności, musicie poznawać tą historię również, gdzieś się w nią zagłębiać pewnie, jak myślicie nad kolejnymi gdzieś tam projektami. Zastanawiam się, czy to również was tak jeszcze bardziej tutaj zżywa z tym miastem, z tym regionem, że to nawet jakby, powiedzmy, trafiło się, że trzeba by było zagrać gdzieś na scenach poza naszym regionem, no to wy chyba byłybyście taką ogromną reklamą, no, Konina.
7: Bardzo to pobudza naszą świadomość, w ogóle to ta cała nasza twórczość z KTT. Nie przechodzimy już obojętnie. Po dowodzie bardzo osobistym, po sztetlu, teraz po spektaklu o Andrzeju Łaskarzu, nie przechodzimy obojętnie, po prostu po ulicach Konina. Do tej pory nam się udawało, mam nadzieję, tak teraz też starałam się mieć to w głowie, tworząc nowy spektakl. Do tej pory udawało nam się tak ugryźć tą lokalność, która z jednej strony dla Koninian jest bardzo lokalna, ale jak gramy gdzieś te spektakle konińskie poza granicami naszego miasta, to okazuje się, że te historie są bardzo uniwersalne. Więc mam nadzieję, że tym razem też udało nam się takie właśnie zrobić znaczenie i bardzo lokalne, ale też bardzo otwarte. No bo takich miast jak Konin z taką swoją lokalną tożsamością jest bardzo wiele w Polsce, ale jest w ogóle bardzo wiele na świecie. I akurat najnowszy spektakl Tu, który nakłania do tej refleksji, co tu po sobie pozostawisz, myślę, że znajdzie echo w każdych warunkach.
8: Czyli nie będziecie musiały tłumaczyć widzom gdzieś, czy to w Polsce, czy nawet za granicą, jeżeli będziecie ten spektakl przedstawiać, o co w ogóle chodzi w tym Koninie, co to za miejsce, i zrobić wykład, całą Wikipedię przeczytać, żeby ktoś zrozumiał przekaz.
7: Mam nadzieję, że nasze spektakle zachęcają do tego, w sensie właśnie, że widz zaraz po obejrzeniu myśli sobie, okej, nie wiem, co to na przykład widz nie z Konina, okej, nie wiem, co to za miasto, nie wiem, co to za historia, ale w sumie u nas jest podobnie, ale potem ludzie podchodzą i dopytują. I teraz właśnie wróciło mi wspomnienie, jak graliśmy sztetl w Londynie, to wtedy również na Bell Square graliśmy, podchodziła do nas publiczność, no i mówiła, że okej, oni rozumieją tą historię w ogóle społeczności żydowskiej, że oni też takie mieli epizody w historii tego miasta, ale o co chodzi dokładnie, o tym, co wy mówicie? Powiedzcie coś więcej, więc to zawsze tak też interesuje widza, więc mam nadzieję, że tym razem też tak będzie.
8: No to lepszej reklamy dla Konina za granicami naszego państwa nie mogę sobie wyobrazić. Może któryś z tych, która z tych osób, która podeszła do was, kiedyś przyjedzie zobaczyć ten Konin, bo będzie umierać z ciekawości, ile można czytać w internecie, też trzeba przyjechać czasami na własne oczy, to przeżyć. A na własne oczy będzie można przeżyć już w sobotę, najbliższą sobotę, wasz spektakl na scenie Oskardu. Serdecznie zapraszamy.
7: Tak, premiera 12 września na scenie Oskardu o godzinie 19. Bilety można zakupić online lub w kasie Oskardu, nawet jeszcze przed samym spektaklem, także zapraszamy.
3: Warto skorzystać z tej i wielu innych klimatycznych atrakcji tegorocznej Nocy Kultury.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.
6: Zaprasza Dariusz Michalak.
3: Już 27 września w kinie Tur przy ulicy Żeromskiego odbędzie się tureckie forum zdrowia psychicznego. Tegoroczna konferencja poświęcona będzie przede wszystkim zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży, ale poruszonych zostanie wiele różnorodnych tematów, ważnych również dla dorosłych.
9: Ja się nazywam Mikołaj Surkowski, jestem członkiem Stowarzyszenia Przystań w Turku, czyli organizatora tureckiego forum zdrowia psychicznego. Działamy tutaj od 25 lat w Turku i po raz kolejny podchodzimy właśnie do organizacji konferencji na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
8: No właśnie, to zacznijmy od tego, skąd taki pomysł, żeby w ogóle taką konferencję na ten właśnie temat zorganizować. No bo z tym zdrowiem psychicznym, tematem zdrowia psychicznego, no to jest tak, że jakby wszyscy troszeczkę o tym mówią, ale nadal nie traktujemy chyba tego aż tak poważnie jak zdrowia fizycznego.
9: To znaczy ja odkąd wróciłem do Turku, bo wcześniej trochę w innych miastach mieszkałem, a teraz wróciłem do rodzinnego miasta, od początku widziałem taką potrzebę, żeby szerzyć ideę profilaktyki zdrowia psychicznego, nie tylko tego obszaru interwencyjnego, kiedy kryzys już jest bardzo duży i kiedy potrzebni są lekarze, czy leczenie farmakologiczne wśród dzieci i młodzieży, czy właśnie psychoterapia, tylko właśnie widzę tą potrzebę tego, żeby edukować ludzi, społeczeństwo, jak zapobiegać kryzysom zdrowia psychicznego, jak reagować i to edukować nie tylko dorosłych, ale też dzieci, bo oba te obszary są w mojej ocenie bardzo ważne. I widzieliśmy to, że wśród Turkowian w mieście, w szkołach, wszędzie jest taka potrzeba, bo ludzie wyjeżdżają do dużych miast na konferencje, na webinary, na szkolenia właśnie w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego, bo tutaj w małym mieście czy w naszym regionie nie było takiego wydarzenia, nie ma takich inicjatyw tak dużo. Oczywiście są instytucje, które świetnie działają na terenie naszego regionu, ale jest tego trochę za mało i chcieliśmy dostarczyć mieszkańcom po prostu dawkę wiedzy merytorycznej na temat tego właśnie jak wspierać dzieci i młodzież i zrobić to bezpłatnie. No i z tego powstała pierwsza inicjatywa, bo już w zeszłym roku w kwietniu organizowaliśmy konferencję na temat wspierania dzieci i młodzieży, zdrowia psychicznego. I teraz po naprawdę myślę, mogę powiedzieć o dużym sukcesie tamtej edycji, bo i dopisała frekwencja i też merytorycznie myślę zdaliśmy egzamin, postanowiliśmy, że będziemy powtarzać to corocznie. W tym roku we wrześniu z trochę większym rozmachem chcemy kolejny raz pokazywać, jak do tej profilaktyki zdrowia psychicznego można podchodzić.
8: I bardzo dobrze, bo właśnie o zdrowiu psychicznym, jak się mówi, to często już o tym zaawansowanym problemie, a niekoniecznie o samej profilaktyce, a to jest wiedza przecież bardzo potrzebna i świetnie, że tutaj coś takiego w tym temacie Państwo organizują. Zastanawiam się, bo tak Pan powiedział, że jak Pan wrócił do Turku, to zauważył potrzebę, ale czy ja dobrze zrozumiałem, że zauważył Pan potrzebę, że nie było po prostu takich konferencji i zorganizowania czegoś takiego, czy może potrzebę, że po prostu wiedza tutaj w takich małych miastach na temat właśnie profilaktyki czy ogólnie zdrowia psychicznego jest jednak zdecydowanie za mała i trzeba było zorganizować coś, gdzie będzie można o tym posłuchać?
9: Ja myślę, że jedno wynika trochę z drugiego, bo rzeczywiście uważam, że takich inicjatyw troszeczkę brakuje w mniejszych miejscowościach, nie tylko w Turku, tylko po prostu w mniejszych miejscowościach, przez co też ludzie nie mają dostępu do takiej wiedzy, a bardzo chcą ją pozyskać, bo ja rozmawiałem z wieloma nauczycielami, z psychologami, ze studentami, którzy gdzieś tutaj z Turkiem są związani i oni bardzo często jeździli właśnie do Poznania, do Warszawy, do Wrocławia na takie wydarzenia. Płacili za nie bardzo duże pieniądze, bo tutaj dostępu do takich wydarzeń nie mieli, a bardzo jej potrzebują i chcą rozwijać swoją wiedzę w tym kierunku. Właśnie to jest super, że ludzie tu bardzo chcą tą wiedzę, chcą wiedzieć, jak wspierać dzieci i młodzież, chcą wiedzieć, jak podchodzić do profilaktyki zdrowia psychicznego. Natomiast troszeczkę za mało było tych inicjatyw. I z tego względu wydaje mi się, że no właśnie jedno wynika z drugiego. Troszeczkę trzeba jeszcze więcej edukować, bo ogólnie jako społeczeństwo i w dużych, i w mniejszych miastach jeszcze myślę, tę świadomość mamy za małą. Natomiast przez to, że w małych miejscowościach takich wydarzeń za dużo się nie organizuje, no to dostępność jest jeszcze większym problemem i trochę stajemy się wtedy wykluczeni jako mniejsze miejscowości z dostępności do takiej wiedzy.
8: Proszę troszeczkę powiedzieć, czego będzie można się dowiedzieć, o czym posłuchać i od kogo, od jakich ekspertów tej wiedzy zaczerpnąć?
9: Jasne. To zacznę od tego, że mamy tak naprawdę ekspertów w tym roku. Postanowiliśmy, że będziemy podchodzić bardzo różnorodnie i postanowiliśmy, że nie będziemy się skupiać, tak jak w zeszłym roku, na jednym konkretnym temacie, bo w zeszłym roku rozmawialiśmy bardzo dużo o tym, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o emocjach, o ich uczuciach, jak sprawić, żeby się przed nami otworzyły. Tak w tym roku postanowiliśmy, że będziemy zahaczać o bardzo różne tematy, żeby każdy mógł wyciągnąć coś dla siebie, żeby dotarło to do szerszej grupy osób i też nawet dorośli nie tylko wyciągną wiedzę, jak wspierać dzieci i młodzież, ale dowiedzą się czegoś na temat tego, jak mogą sami sobie pomóc. No i między innymi dla na przykład dorosłych, tutaj Jakub Eltman wystąpi z taką prelekcją na temat wypalenia zawodowego, bo chcieliśmy, żeby właśnie dorośli, którzy pracują, którzy odczuwają pewien stres, presję w pracy, też dostali na przykład taką dawkę wiedzy. Bardzo dużo będziemy rozmawiać o tematyce autyzmu i tutaj będzie Fundacja Spektrum, która prowadzi też tutaj w Turku oddział przedszkolny. Będzie opowiadać o tym, jak podchodzić do edukacji dzieci ze spektrum. Będzie Anna Pawlaczyk, która napisała książkę na temat, o tytule Autyzmem bez lęku. I tutaj w tym temacie chcemy bardzo dużo uwagi poświęcić, żeby rodzice dostali wiedzę, jak wspierać swoje dzieci, które są po tej diagnozie. Natomiast będziemy rozmawiać też o dosyć trudnych tematach i trochę też przełamywać pewne schematy, bo chcemy rozmawiać o hejcie wśród dzieci i młodzieży, jak na niego reagować. I tutaj Klaudia Mierzwińska z Konina, psycholog, wystąpi z prelekcją w tym temacie. Oczywiście takim głównym gościem specjalnym, na którym bardzo nam zależało, będzie Agnieszka Kobus-Zabojska, czyli multimedalistka olimpijska w wioślarstwie, która jest współautorką książki o swoich doświadczeniach, książki o tytule Mój wyścig z depresją. Tutaj chcieliśmy pod różnymi kątami, bardzo nam zależało na obecności pani Agnieszki, bo po pierwsze pokażemy, że ludzie sukcesu, no bo to niewątpliwie osoba, która osiągnęła ogromny sukces w swojej dziedzinie, 2 medale olimpijskie, tacy ludzie też przechodzą depresję i tacy ludzie muszą się z nią zmierzyć i zmagają się z nią nawet w piku swoich sukcesów, czyli w momencie, kiedy osiągają te największe sukcesy, wtedy też się z nimi zmagają, gdzie wydawałoby się, że zdobywając medale olimpijskie, no taka osoba jest najbardziej szczęśliwą osobą na świecie. Natomiast takie osoby zmagają się z ogromną presją, stresem i wieloma innymi zewnętrznymi czynnikami, więc tutaj tematyka będzie różnorodna. Będzie Marta Eltman-Bryś, która opowie o tym, jak budować kompetencje społeczne u wcześniaków, co będzie taką bardzo już szczegółową, bardzo specjalistyczną wiedzą. Natomiast to też nam na tym zależało, żeby taka tematyka różnorodna się pojawiła. To tylko kilka z kilku z prelegentów na całej konferencji. Będzie ich oczywiście więcej, natomiast no, to pokazuje, że też podchodzimy do tego różnorodnie i chcemy pokazać różną tematykę, różną wiedzę w każdym z obszarów, który dotyczy zdrowia psychicznego.
8: No i jest to wiedza bardzo ważna, po którą warto sięgnąć, jeżeli jest taka możliwość, więc ja tylko na koniec zapytam się jeszcze o takie techniczne sprawy, o których musimy powiedzieć, czyli kiedy, gdzie się można zapisywać i gdzie w ogóle i kiedy to się odbywa.
9: 27 września, Kino Tour w Turku, na ulicy, przy ulicy Żeromskiego. Konferencja, od razu zaznaczę, że jest bezpłatna dla wszystkich uczestników. Wystarczy zarejestrować się poprzez link, który jest podany na wydarzeniu, więc można wejść na stronę Facebook Stowarzyszenia Przystań w Turku. Tam jest nasze wydarzenie, gdzie można wejść i będzie link do rejestracji. Ewentualnie można skorzystać z rejestracji telefonicznej, czyli zadzwonić na numer telefonu, który jest podany w wydarzeniu i zgłosić swoją chęć udziału. Robimy to dlatego, że po prostu mamy ograniczoną liczbę miejsc w kinie i musimy do tych 200-250 osób ograniczyć liczbę zapisów. Natomiast oczywiście konferencja jest otwarta dla wszystkich i wystarczy wejść na wydarzenie Tureckie Forum Zdrowia Psychicznego, ewentualnie na stronę Facebook Stowarzyszenie Przystań w Turku.
8: No do czego serdecznie zachęcamy. Zachęcamy, żeby nie zwlekać, bo jeżeli są zapisy, no to czasami może być tak, że jak się zwleka, to potem się okazuje, że już miejsc nie ma i może trzeba liczyć na to, że ktoś się jednak wypisze. I po co takie nerwy? Lepiej się pośpieszyć. Jak ktoś jest zdecydowany, że chce takiej wiedzy zaczerpnąć, a jak powiedzieliśmy, warto, no to niech korzysta i niech się taka osoba zapisuje. Zapraszamy
9: Gorąco zachęcam, żeby to zrobić w miarę szybko, bo w sumie 70% tych miejsc jest już zajęte, więc warto w miarę szybko się powoli spieszyć. Natomiast będziemy się starali przyjąć każdego do tej puli miejsc, którą możemy przyjąć w kinie.
8: No i nie ma co się dziwić, bo wiedza bardzo wartościowa. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
9: Serdecznie dziękuję i zapraszam.
8: Tureckie Forum Zdrowia Psychicznego odbędzie się 27 września w kinie Tur przy ulicy Żeromskiego. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem linku dostępnego na wydarzeniu na Facebooku Stowarzyszenia Przystań w Turku. Warto jednak się pośpieszyć. Jak usłyszeliśmy, około 70% miejsc jest już zajętych. Zachęcamy więc, by nie zwlekać z rejestracją.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Nadreklama.
10: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: Konin FM.
6: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
8: W osadzie Janszkowo zatrzymano na chwilę prace budowlane, by zostawić wiadomość dla tych, którzy przyjdą tu za kilkadziesiąt lat. Do kapsuły czasu trafiły pamiątki, zdjęcia i słowa opisujące świat, marzenia i wartości ważne dla społeczności osady w 2026 roku.
17: Jeśli osada Janaszkowo nadal istnieje, dbajcie o nią. Ale nie tylko o budynki, nie tylko o park, o alejki, o stare drzewa. Dbajcie o to, po co powstała. Osada Janaszkowo nie jest miejscem na mapie, nie, jest po prostu chwilą, w której ktoś odzyskuje wiarę w siebie. Jest pierwszym samodzielnie przygotowanym śniadaniem, pierwszym dniem w nowej pracy, pierwszą nocą we własnym mieszkaniu, pierwszą podróżą po wypadku, pierwszym dam sobie radę. Jest godnością, wolnością, drugą szansą i drugim człowiekiem stojącym obok. Ja wierzę, że no, pędząca technologia bardzo wiele rzeczy zastąpi, usprawni, być może wyleczy wielu chorób, ale nigdy nie zastąpi człowieka. I to są takie wartości, które chcemy zostawić po prostu ludziom. No, to jest takie nasze marzenie, marzenie naszych podopiecznych, które się tu ziszcza, które się realizuje, którego jesteśmy my świadkami, ale które ma właśnie takie no, bardzo ważne przesłanie. Właśnie to, żeby tutaj wielu ludzi zacznie takie swoje nowe, niezależne, godne życie. I wierzymy, że za te 50 lat, może dłużej, że to też będzie dla ludzi ważne. Niezależnie od tego, jak będą żyć, jak będą się komunikować, to myślę, że ta godność człowieka to jest coś, co jest najważniejsze i o co musimy dbać. W kapsule napisaliśmy wspólnie taki list i z podopiecznymi, i ze współpracownikami, z wolontariuszami o tym, co jest dla nas ważne. Ale tam było właśnie dużo o wartościach, może mniej o tym, co nam się udało w ogóle zrealizować przez ten czas, ale też się chcieliśmy to zaakcentować. Jest nasz hymn Podaj Dalej. Są aktualne takie ulotki, jako taka ciekawostka, no bo to te papierowe formy pewnie nie dotrwają. Ale jest też gazetka nasza, którą wydawaliśmy tutaj dla mieszkańców gminy Ślesin w trakcie, od ubiegłego roku, w trakcie tutaj inwestycji i remontu. Są zdjęcia właśnie, jak to było, jak jest teraz, jak chcemy, żeby wyglądało. Jest rzeźba od naszego przyjaciela Henia Jankowskiego, ludowego rzeźbiarza Jezuska Frasobliwego, takiego małego. Jest okolicznościowa kolekcjonerska moneta, jako taki też znak czegoś, czego za chwilę nie będzie przy takim pędzie do obrotu, tylko bezgotówkowego. Są takie drobne gadżety, które świadczą o tym, że współtworzyliśmy spółdzielnię socjalną Blues Hostel, czy współpracujemy z Mustangami, koszykarzami, takich sporo takich akcentów, które chcielibyśmy, żeby w jakiś sposób tam zaistniały. Kamyczek z namalowaną kamienicą 3 maja w Koninie, gdzie pierwsze mieszkania treningowe się mieszczą, także no takie rzeczy, Lisek i Bisek, taki ważny dla nas też.
14: Bohater.
17: Tak, bohater bajek dla dzieci. No, bardzo jesteśmy ciekawi, jak ktoś to kiedyś otworzy, co w ogóle tam się zachowa i w jakim stanie i co będzie ważne w ogóle dla przyszłych pokoleń. Wmurowujemy to właśnie tutaj na tarasie, to jest takie ostatnie miejsce, gdzie jeszcze beton lejemy, więc tutaj wmurowujemy, będzie tabliczka z informacją, w którym miejscu, co jest wmurowane i kiedy można to jakimś kilofem z tej ściany wydobyć.
14: A kiedy?
17: Za 50 lat. Wpisaliśmy, żeby nie wcześniej niż w roku 2076 dobrać się do tej naszej kapsuły. Miałam taką myśl też, bo włożyliśmy tam też listę pracowników fundacji aktualną. Przez moment miałam taką myśl, żeby ich ułożyć od najmłodszych do najstarszych, czyli od tych, którzy mają szansę tą kapsułę jeszcze zobaczyć, ale stwierdziłam, że nie, że to jest głupi pomysł. Po prostu została lista alfabetyczna, wszyscy dajemy sobie szansę i mamy nadzieję, że się tu spotkamy za 50 lat. Z wami również.
3: A budowa samej osady zbliża się ku końcowi.
17: Kończymy budowę, do końca roku będzie wszystko gotowe, oddane, zrealizowane i w trakcie pewnie końcowego rozliczania. To jest 12 mieszkań wspomaganych dla osób z najcięższą niepełnosprawnością z całej Polski. Tutaj pierwszeństwo do tego mieszkania będą miały osoby po urazach rdzenia, które nie są w stanie samodzielnie żyć, a nie mają na przykład w rodzinie takiego wsparcia. To jest taka trochę alternatywa dla takich dużych instytucji typu Dom Pomocy Społecznej, bo tutaj będzie tych mieszkań tylko 12. One będą bardzo nowoczesne, będą też wspomagane sztuczną inteligencją, nowymi technologiami, żeby osoba, która tu mieszka, mogła jak najwięcej rzeczy wykonywać sama. Oczywiście będzie wsparcie asystentów i specjalistów, ale w takim zakresie, w jakim każda osoba będzie potrzebować. A druga część to mieszkania treningowe, czyli takie przejściowe, bo te wspomagane są na długoterminowy tutaj pobyt. A mieszkania treningowe to są takie właśnie bardziej rotacyjne, bo tutaj na kilkanaście tygodni przyjeżdżają osoby, uczą się samodzielności, uczą się takiej niezależności w życiu i wracają do swoich domów, do swojego środowiska. I zagospodarujemy teren, ten najbliższy wokół budynku, tak żeby w przyszłym roku zadbać też o park, o to trochę dalsze otoczenie, no bo tutaj wiadomo, że po budowie, no to przede wszystkim to, co tutaj zostało jako plac budowy zagarnięte, a w dalszej kolejności musimy zadbać o to, żeby było dojście do jeziora, żeby do końca wyremontować pomost. No robimy to, co zadeklarowaliśmy, krok po kroczku to się dzieje i bardzo się z tego cieszymy. Mamy ogromną satysfakcję. No i dziękuję, że jesteście z nami w tych takich najważniejszych momentach. Dofinansowanie jest z PFRON-u w ramach projektu Samodzielność, Aktywność, Mobilność i to jest właśnie taki modelowy projekt na tworzenie wspomaganych społeczności mieszkaniowych oraz z projektu 10.1 z Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Ogromne wsparcie, ponieważ no to jest inwestycja naprawdę przeogromna, jak na możliwości organizacji pozarządowej. To jest około już 20 milionów złotych, bo ta wartość przetargowa jest przekroczona, ponieważ bardzo dużo było prac dodatkowych, bo to jest to stary budynek, który niestety nas zaskakuje na każdym kroku. Także ogromna, ogromna inwestycja i cieszymy się, że jesteśmy już na takim etapie, że no wszystko musi się udać. Nie ma innej opcji.
3: Mówiła Zuzanna Janaszek-Maciaszek z Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka. Podaj dalej.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie, rozmowy że lokalnie.
6: Zaprasza Dariusz Michalak.
3: Z okazji 60-lecia Muzeum Okręgowego w Koninie podczas najbliższego spotkania z kulturą będzie można poznać historię placówki, jej najważniejsze przemiany oraz plany na przyszłość.
14: Elżbieta Sztamblewska, Muzeum Okręgowe w Koninie.
3: Muzeum, które obchodzić będzie, w zasadzie już obchodzi 60-lecie. Z tej okazji ten cykl wykładów z kulturą będzie też dotyczył właśnie 60 lat naszego muzeum.
14: Tak, wyjątkowo z okazji naszego jubileuszu, który obchodzimy w tym roku, właśnie we wrześniu, zapraszamy naszych gości na muzealne spotkanie z kulturą, które odbędzie się 23 września w środę i będzie to wykład pod tytułem Więcej niż eksponaty, jak przez 60 lat zmieniało się muzeum w Koninie. Będzie to wykład poświęcony historii całej placówki. Tak jak zresztą tytuł głosi, że to nie tylko przedmioty, które zgromadziliśmy przez lata, ale to są różnego rodzaju historie, to są budynki, które zmieniały się na oczach wielu. To są ludzie, którzy tworzyli to muzeum. Także no taka ogólna historia.
3: No tak, bo muzeum no to jest takie miejsce, gdzie zbiera się i przechowuje tą historię, ale to również miejsce, gdzie no ta historia cały czas się pisze, jakby nie patrzeć.
14: Tak, cały czas się pisze, cały czas się tworzy na naszych oczach i ono cały czas żyje, cały czas się rozwija i to nie jest tak, że te 60 lat minęło i koniec, tylko czekają nas kolejne lata, kolejne jubileusze, więc na pewno też powiemy troszeczkę o tym, co nas czeka, jak z przyszłością, co z Gorzelnią, która jest takim teraz dla nas dość ważnym obiektem, ale też ważnym kolejnym elementem i kolejnym etapem do rozwoju.
3: Widzimy na przestrzeni lat, jak to muzeum się zmienia. Nie dość, że właśnie Gorzelnia, o której wspomniałaś tutaj. Renowacje wszelkiego rodzaju. No, piękny ogród. Nawet to, jak dostępne jest, tak? Programy o tym, żeby było dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób niewidomych. Teraz program będzie dotyczył głuchoniemych. No więc tego tak naprawdę cały czas rozwoju jest mnóstwo i o tym będzie można posłuchać na spotkaniu z kulturą.
14: Tak, dokładnie 23, środa, godzina 17, zapraszamy serdecznie. Oprócz takiej informacji, którą będzie można pozyskać wiedzy na temat naszej placówki i troszeczkę ruszyć w podróż w czasie, będzie też czekała na naszych wszystkich gości słodka niespodzianka.
3: Tym bardziej zapraszamy, warto spróbować.
8: Co prawda już na jesień, no bo 26, no to już niestety początek jesieni, albo stety, jak ktoś lubi i się tytułuje jesieniarą, będzie taka atrakcja w skansenie tutaj w muzeum. Co takiego będzie się działo?
14: No już od paru lat organizujemy właśnie we wrześniu taką imprezę plenerową związaną ze skansenem etnograficznym i właśnie 26 września zapraszamy wszystkich serdecznie na wydarzenie pod tytułem Skansen żyje, festiwal dziedzictwa kulturowego, gdzie w godzinach od 12 do 18 będą się działy różne animacje w przestrzeni skansenu, kiermasz rzemieślniczy, myślę, że w tym roku dość szeroko rozbudowany, bo tych wystawców będzie naprawdę sporo. Będą rolnicze warsztaty, będziemy piec chleb, będziemy robić pokaz i warsztaty pod tytułem Zamknięte w słoiku, bo jesień jednak to czas jeszcze tworzenia przetworów różnych, dlatego tutaj skłaniamy się ku temu, bo chcemy pokazać, że właśnie, że skansen żyje, nadal żyje, mimo tego, że już powoli będziemy wkraczać w jesienny klimat. I myślę, że takim punktem też dość ważnym i ciekawym, szczególnie dla naszych najmłodszych odbiorców, będzie spektakl o dawnych zabawkach zaprezentowany przez kapelę Odloty z Poznania. To są nasi zaprzyjaźnieni muzycy właśnie z Poznania, którzy gościli już u nas niejednokrotnie, a w tym roku właśnie z taką animacją, z takim przedstawieniem dla dzieci, z muzyką na żywo, ze starymi zabawkami, także myślę, że będzie to bardzo ciekawa forma edukacji i zabawy jednocześnie.
8: Czyli to będzie takie pokazanie tych zabawek, ale w formie jakiegoś takiego występu.
14: Tak, to będzie w formie historii, opowieści, interakcji z publicznością, muzyka na żywo, bo to są muzycy, więc będą też grali, będzie bęben, skrzypce, akordeon, więc bardzo fajnie, przyjemnie, niezwykle sympatyczni ludzie, także zapraszamy, bo jest to okazja, żeby poznać, czym i jakimi zabawkami bawili się nasi dziadkowie.
8: No właśnie, tak pomyślałem, że chyba najlepszym targetem, że tak użyję takiego słowa, kogo chcielibyśmy tutaj zaprosić na to wydarzenie, to są dziadkowie z dziećmi. Czyli także dziadkowie pokazali swoim wnukom, jakimi zabawkami właśnie się bawili, kiedy sami byli małymi dzieciakami.
14: Dokładnie, jest to taki moment, gdzie możemy, takie troszeczkę jest to impreza taka międzypokoleniowa, która ma nas łączyć poprzez dobrą zabawę i edukację, a będzie tych atrakcji mnóstwo i też warto podkreślić to, że jest to impreza, którą współorganizujemy z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.
8: Tak więc zapraszamy na jedno i drugie wydarzenie, 23 spotkanie z kulturą, 26 Skansen żyje. Zapraszamy serdecznie.
14: Zapraszamy.
3: Skansen żyje to propozycja dla całych rodzin i to z różnych pokoleń, od warsztatów i kiermaszu rzemieślniczego po spektakl o dawnych zabawkach. A wszystko to 26 września od godziny 12 do 18.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Nad reklama.
15: Biegnij, Stefan, biegnij!
18: A gdzie mam biec?
15: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
18: Naprawdę?
15: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
18: Meble taniej nawet o połowę?
15: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
18: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
15: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałta Rejwy 10, zaprasza.
19: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
20: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
21: Zapraszamy do salonu Detour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Reklama. Konin FM.
6: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
3: Co zostawić przyszłym pokoleniom, by za pół wieku mogły zobaczyć, jak wyglądała praca i codzienność miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Koninie? Odpowiedź znalazła się w kapsule czasu, którą z okazji 50-lecia spółki zakopano przy jej siedzibie. Otworzyć będzie ją można najwcześniej w 2076 roku.
0: W kapsule czasu, którą dzisiaj zakopaliśmy, zatrzymaliśmy rok 2026, czyli 50-lecie naszej spółki. Po pierwsze, jest schemat organizacyjny naszej sieci, jest lista wszystkich pracowników, jest zrzut stronek naszej strony internetowej, jest próbka węgla, który używamy w kotłowni na osiedlu Gosławice, znaczy w kotłowni na osiedlu Cukrownia Gosławice w Łężynie. Jest próbka rdzenia z otworu Konin GT3. Jest woda geotermalna z otworu Konin GT1. Jak również jest list, który odczytaliśmy po to, żeby też Państwo wiedzieliście, jakie jest nasze przesłanie. Jak również pewne dokumenty mamy w wersji elektronicznej, nie tylko wydrukowanej i zabezpieczonej, no ale one są na pendrive'ie. Mogą być sytuacje takie, że tego pendrive'a za 50 lat nikt nie będzie potrafił otworzyć, dlatego dokumenty, o których mówiłem w wersji papierowej, są zabezpieczone na działanie wilgoci i zakładam, że za 50 lat będą w dobrej jakości do przeczytania właśnie tego, co dotyczy działalności spółki w roku 2026. Jeżeli chodzi o ten jubileusz, to znaczy dzisiaj mamy kulminację, natomiast przede wszystkim mówiąc o historii naszej spółki, to trzeba wziąć pod uwagę, że nasza spółka zajmowała się dostawą ciepła do bloków, które powstawały w Nowym Koninie, czyli nasza działalność była związana z tym, jak zmieniał się Konin i nasze pierwsze źródła to były źródła węglowe. I dzisiaj natomiast w sieci numer jeden, czyli większość mieszkańców naszego miasta korzysta ze źródeł, które są źródłami ozowskimi. Zaczynaliśmy od bardzo krótkich odcinków sieci. Dzisiaj to są 163 kilometry. Dzisiaj ogrzewamy również dużo większą powierzchnię i tak jak powiedziałem, naszą misją jest ta ciągła, bezpieczna dostawa ciepła. Odpowiadamy również na wyzwania danego czasu. Między innymi w tej kapsule pokazaliśmy, jak się zmienia klimat w mieście Koninie, bo również tam zostawiliśmy wykres średnich temperatur z ostatnich 10 lat. I z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że to będzie też ciekawy materiał do analizy, bo to są dane rzeczywiste, jak zmieniają się parametry podczas sezonów grzewczych, ale właśnie ta miniona zima też pokazała, że nie wszystko człowiek jest w stanie przewidzieć, bo mieliśmy ostatnie 2 miesiące, mówimy o styczniu, o lutym, które no były inne niż w ostatnich 10 latach. Także i ta spółka ma również przed sobą też ogromne wyzwania. Naszym nadrzędnym celem jest ta ciągła, bezpieczna dostawa ciepła, ale również chcemy, ażeby te ceny ciepła no, były społecznie akceptowalne. Nasza działalność podlega taryfowaniu. Urząd Regulacji Energetyki pilnuje, broni interesu odbiorców ciepła, ażeby te ceny ciepła były społecznie akceptowalne. Dzisiaj mówimy, że ciepło w sieci numer jeden to jest taka średnia krajowa, jeżeli chodzi o tego typu systemy ciepłownicze. Oczywiście w Polsce mamy systemy, które mają te ciepłe tańsze. Trudno nam się tutaj porównywać chociażby z ciepłem z ciepłowni geotermalnej na Podhalu, gdzie mamy całkiem inny układ geologiczny i tak naprawdę to większość ciepła, która jest tam dostarczana mieszkańcom, to jest właśnie ciepła, która pochodzi z geotermii, ale nie tylko, bo tam mamy miks źródeł, bo również mamy kotły gazowe szczytowo, które są wykorzystywane. Natomiast, tak jak powiedziałem, staramy się zapewnić tą dostawę. W przypadku wyzwań, która stoi przed ciepłownictwem, my już wiele elementów mamy w Koninie, które tak naprawdę będą wymagane od innych spółek w roku dopiero 2040. Także jest to też dla nas z jednej strony podsumowanie pewnego okresu inwestycyjnego. W ostatnich kilku latach 100 milionów milionów to były te pieniądze, które przeznaczyliśmy na inwestycje. Inwestycje zauważalne w naszym mieście, zauważalne podczas inwestycji. Zlikwidowaliśmy sieć napowietrzną, obniżamy straty na przesyle, ale również no, ta ciepłownia geotermalna, która nie osiągnęła jeszcze pewnej mocy projektowej, jest dla nas też pewnym wyzwaniem, a też jest pewnym elementem ekologicznego źródła, które wykorzystuje bogactwo zmagazynowane na głębokości 2660 metrów.
3: O kapsule czasu i jej symbolicznym znaczeniu dla MPC Konin rozmawialiśmy z prezesem spółki Sławomirem Lorkiem. Była ona jednym z punktów całorocznych obchodów 50-lecia przedsiębiorstwa, na które złożyły się także wystawa poświęcona historii spółki, olimpiada ekologiczna dla konińskich szkół oraz uroczysta gala podsumowująca jubileusz.

0: To jeszcze nie koniec podwyżek cen paliw, przekonamy się w przyszłym tygodniu. Maszyniści sparaliżowali pół dnia na kolei, rząd zapowiada zmiany. Robert Lewandowski, jedzący gofra, ma zachęcić turystów do odwiedzenia Polski. Sprawdzamy reakcję Polaków.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Podwyżki na stacjach benzynowych kierowcy już mocno odczuwają, ale to jeszcze nie koniec. W tej serii w przyszłym tygodniu średnia cena oleju napędowego może dobić do 9 zł za litr. Ale jak uspokaja analityk biura Reflex Urszula Cieślak, benzyna 95 raczej nie przebije w najbliższych dniach granicy 8 zł.
2: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
0: Ropa na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej 100 dolarów. Będą zmiany w polskich przepisach, które zwiększą bezpieczeństwo maszynistów, zapewnił wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
3: W Ministerstwie Infrastruktury są podejmowane działania zmierzające do tego, żeby poprawiać sytuację na przejazdach drogowo-kolejowych.
0: Wczoraj przez 12 godzin kolejarze w ramach protestu zwalniali na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowodowało ogromne opóźnienia w całym kraju. Maszyniści walczą o większe bezpieczeństwo, zwłaszcza po środowym wypadku koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Pociąg zderzył się tam na przejeździe z ciężarówką, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a trzy, w tym maszynista, są w ciężkim stanie. Jedną ze zmian zaproponowanych przez ministerstwo jest zatrzymywanie prawa jazdy na 3 miesiące kierowcom, którzy bezprawnie wjeżdżają na przejazd. Ministerstwo Obrony Narodowej dementuje plotki o mobilizacji wojskowej. W internecie pojawiła się rosyjska dezinformacja z ilustracjami podrabianymi przez sztuczną inteligencję. MON apeluje, by ostrożnie podchodzić do takich treści i szukać potwierdzenia w oficjalnych źródłach. Mikołaj Kopernik nad zachmurzonym polskim morzem, do tego Lewandowski z Eisenbergiem, jedzący gofry w Sopocie i cała masa krótkich przebitek z Gdańska. To nowy spot po warszawskim, promujący nasz kraj na świecie.
4: Wartość wizualna super, podobało mi się. Kopernikusa najwięcej.
5: Ale Wałęsy nie ma. A jest, to ułamek sekundy.
6: Ja po prostu jestem ogromnym fanem Roberta Lewandowskiego, zawsze jak go widzę poza sytuacjami wojskowymi, to mi się cieszy Micha.
0: W polskiej sieci spot wywołał jednak burzę z powodu chaotyczności i sztuczności. Polska organizacja turystyczna zamierza wkrótce wypuścić trzeci spot, tym razem główną rolę będzie grał Kraków.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
7: Piotr Czmil. Kleczew świętuje 660-lecie lokacji miasta. Z tej okazji będzie można wziąć udział w biegu jubileuszowym na 660 metrów. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się podczas memoriału imienia Henryka Warwasa. Wspólne aktywne świętowanie tej ważnej rocznicy będzie dobrym sposobem na uczczenie zarówno 660 lat Kleczewa, jak i pamięci o człowieku, który zapisał się w historii tego miasta. Bieg jubileuszowy na 660 metrów to propozycja dla osób, które nie biorą udziału w biegach na 5 i 10 kilometrów oraz w marszu Nordic Walking, czyli dla tych, którzy wolą krótszy dystans, truchtem lub spacerem. Na mecie na każdego będzie czekał pamiątkowy medal. Nie liczy się czas ani wynik, najważniejsza jest wspólna radość, udział i świętowanie jubileuszu miasta Kleczewa. Zawody odbędą się 20 września.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Sporo dziś chmur przez cały dzień, trochę więcej rozpogodzeń na południowym wschodzie Polski. Na termometrach od 17 do 20 stopni, chłodniej na południowym wschodzie i na Podhalu do 16. Wiatr słaby i umiarkowany.
1: Konin FM. Najbardziej

0: Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
1: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjne. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
2: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
3: Zapraszamy do salonu Detour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.
4: Konin FM 104.1.

0: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Coś nietypowego dzieje się na parterze bloku przy ulicy Broniewskiego w Koninie. Zaczęły tam powstawać balkony. O tym, skąd wziął się ten pomysł, ile kosztuje taka inwestycja i czy podobne rozwiązania mogą pojawić się także w innych blokach, rozmawiamy z Piotrem Wolickim, prezesem Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
2: Jestem w siedzibie Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Razem ze mną, obok mnie, Piotr Wolicki, prezes KSM, największej spółdzielni mieszkaniowej w Koninie. Dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry.
2: Panie prezesie, kilka tygodni temu, spacerując przy ulicy Broniewskiego, zauważyłem coś dziwnego. W jednym z mieszkań na parterze, w bloku, w którym są balkony od pierwszego piętra wzwyż, ale na parterze ich nie ma, na tym parterowym mieszkaniu pojedynczym nagle pojawiły się drzwi balkonowe i zacząłem się zastanawiać, po co ktoś robi takie wejście dla osoby niepełnosprawnej, które jest wąskie, które ma próg, po czym w kolejnych tygodniach pojawiły się kolejne drzwi, a teraz jest ich cały wysyp w kolejnych mieszkaniach, co oznacza, że powstają tam balkony. Czegoś takiego chyba w Koninie jeszcze nie było, żeby w blokach, w których owszem balkony są, ale na tych wyższych piętrach, na tej najniższej parterowej kondygnacji, żeby nagle balkony powstawały.
3: No ja mam taką samą wiedzę, też nie kojarzę takiego innego miejsca, może nas słuchacze wyprowadzą z błędu, ale tak, fajnie się tego słuchało, o co chodzi, jak się pojawia jakieś nowe wykucie i czy to dla niepełnosprawnego. Nie, no potwierdzam to, że są dobudowywane balkony, to jest dokładnie budynek, no szczerze można to powiedzieć, Broniewskiego 4, to jest wspólnota mieszkaniowa i tam to się zaczęło w ten sposób, że oddolna inicjatywa jednej z osób, która tam ma lokal, tak, a co by było, gdybym chciała dobudować balkon? No, my jesteśmy tam zarządcą tego obiektu. To jest inwestycja zainicjowana przez człowieka, który chciał do swojego mieszkania dobudować ten balkon. No i tak pokrótce opowiem, jak to historycznie wygląda, tak czy tak, że tak powiem, krok po kroku. No dobrze, proszę panią, no to jest czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, prostszym językiem trzeba zaingerować w bryłę budynku, trzeba te właśnie, ten otwór, o którym pan wspomniał, wykuć, tak, wykonać, może tak wykonać, bo wykuć to niekoniecznie, wyciąć pewnie, czy tam może technologię zostawię. To wymaga pozwolenia na budowę. No i wtedy też się pojawił temat na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, że może jak i u pani, to i u pozostałych. I właściwie to też gdzieś trzeba poważnie powiedzieć, że dobudowanie takiego jednego balkonu, no są też takie realizacje, można dostrzec w Koninie. Ale kiedy, tak powiem, włączona w to została też Wydział Urbanistyki i Architektury, no to tam i słusznie uważam, no niech to będzie zrobione już na całej kondygnacji. Więc z punktu widzenia prawnego, to tak, mamy prywatnego inwestora, który musiał i uzyskał zgodę wspólnoty mieszkaniowej na ingerencję w część nieruchomości wspólnej i na zajęcie terenu. Tak, ingerencja, no to jest wykonanie to, co teraz już widzimy, ten otwór przyszły drzwiowy. Zgoda na dysponowanie terenem, żeby na czymś te balkony stały. No i człowiek działa sam. Broniewskiego 4 jest też, chciałem to zaznaczyć, bo myślę, że kolejne pytanie będzie, jak to może wyglądać dalej, czy takie realizacje w przyszłości w innych lokalizacjach. Ja myślę, że tak. Sam jestem ciekawy, jak to się w mieście przyjmie, jakie będą reakcje. Myślę, że i też jest mi na rękę to, że mnie pan pyta, bo za chwilę no, mogę mieć takie pytania, chcielibyśmy u nas, a ja mam okazję powiedzieć, jak to od strony proceduralnej wygląda. Czyli zgoda wspólnoty na to, żeby to robić, ale prywatna inwestycja, finansowana bezpośrednio z kieszeni tych, którzy te balkony będą za chwilę mieli. Przed spotkaniem z panem pytałem zainteresowanych, tak, tutaj też no, odsyłam do nich bezpośrednio, na ile to będzie możliwe, ale taki byłem ciekawy, jakie są koszty według cen, bo też myślę, że to może słuchaczy interesować. I mam taką informację, że udało się utrzymać na ten rok, na czas realizacji, ceny wynegocjowane w tamtym roku. Na balkon wyszło ponad 21 tysięcy złotych.
1: Ta inicjatywa nie tylko zwiększy komfort mieszkańców bloku przy ulicy Broniewskiego, ale też przeciera szlaki dla kolejnych wspólnot i budynków.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Reklama. Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
2: Naprawdę?
1: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji, taniej nawet o 50%.
2: Meble taniej nawet o połowę?
1: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
2: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
4: 8.

0: stronnych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
1: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych, zdecydowanych sankcji na Moskwę. Projekt silnych amerykańskich restrykcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Niespokojnie także w Bułgarii. Do eksplozji i pożaru doszło w nocy w magazynie broni w środkowej Bułgarii. Nie ma ofiar, ale ogień nie został jeszcze opanowany, a przenosi się z magazynu na magazyn. W sierpniu do eksplozji doszło w innym obiekcie należącym do tej samej firmy. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Poza obowiązkowymi bilansami zdrowia u pediatry i szczepieniami warto regularnie wykonywać dziecku podstawowe badania jak poziom cukru czy ciśnienie krwi, radzi ordynator oddziału pediatrii i kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy Iwona Bolewicz-Planucci.
2: To są bardzo proste, nieinwazyjne badania, które dają spojrzenie na to, co się z nami dzieje, tak? Czy jesteśmy zdrowi, czy nie.
0: Wczoraj z tej formy profilaktyki mogli skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Zadbaj o zdrowy start. A do zdrowia prowadzi sport. W jutrzejszym finale US Open mężczyzn spotkają się najwyżej rozstawiony Niemiec Alexander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton. Zverev w półfinale pokonał Rosjanina Karena Khachanova. Z kolei Shelton wygrał ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Po drodze w drugiej rundzie wyeliminował także Huberta Hurkacza, a w ćwierćfinale broniącego tytułu Hiszpana Carlosa Alcaraza. A jeszcze dziś w nocy w finale rywalizacji kobiet zmierzą się dwie najwyżej rozstawione tenisistki: Aryna Sabalenka z Białorusi i Jelena Rybakina z Kazachstanu.
3: Wiadomości radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. 8 października w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie odbędzie się 3. edycja targów Nowa Energia w regionie. To jedyne takie wydarzenie w Wielkopolsce Wschodniej poświęcone nowoczesnym technologiom energetycznym i odnawialnym źródłom energii. Organizatorzy zapowiadają udział co najmniej 30 wystawców. Swoje rozwiązania zaprezentują firmy z branży energetycznej, przedstawiciele instytucji wspierających biznes oraz sektora edukacji. Na miejscu będzie można poznać nowoczesne technologie związane z czystą energią, rozwiązania pozwalające ograniczyć koszty energii elektrycznej i cieplnej, a także programy dotacyjne wspierające inwestycje. Targi mają promować potencjał gospodarczy Konina i całej Wielkopolskiej Doliny Energii oraz stworzyć przestrzeń do nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, samorządami i instytucjami. W programie przewidziano również możliwość wymiany doświadczeń dotyczących transformacji energetycznej oraz wykorzystania innowacyjnych technologii w różnych sektorach gospodarki. Wydarzenie odbędzie się w budynku Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Przyjaźni. Udział jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych tematyką nowoczesnej energetyki i OZE.
5: Konin FM. Pogoda.
0: Temperatury bardzo umiarkowane, dziś od 17 do 20 stopni przeważnie, chłodniej na południowym wschodzie i na Podhalu, tam do 15, miejscami 16. Zachmurzenie w całym kraju duże, pojawią się opady deszczu, najpogodniej na południowym wschodzie i tam też bez opadów.

0: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
1: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
0: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
1: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Mieszkańcy Turku i powiatu tureckiego zyskali nowe możliwości podróżowania dzięki uruchomieniu autobusowego połączenia z Koninem. Linia kolejna bus ma uzupełnić transport kolejowy i ułatwić pasażerom dalszą podróż w kierunku innych miejscowości Wielkopolski. Tłumaczy Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Szanowne panie, szanowni panowie, spotykamy się w tym szczególnym miejscu kultowym dla Konina. Spotykamy się po to, aby obejrzeć przede wszystkim ten pojazd. Ten pojazd, który inauguruje połączenie autobusowe realizowane przez Koleje Wielkopolskie na linii Turek-Konin. To ma określoną swoją historię. Nie chciałbym do niej wracać. Tym niemniej wyrażana publicznie i szeroko potrzeba połączenia najpierw kolejowego, a w tej chwili autobusowego na tej linii jest faktem. Faktem też jest, że na tej linii z powodzeniem operują dotychczasowi przewoźnicy, to jest PKS Konin i prywatny przedsiębiorca, sorry, nie pamiętam nazwy. Tym niemniej wykonują te przewozy w sposób bardzo skuteczny ku zadowoleniu pasażerów, ale zostało zidentyfikowane, że są po prostu pory dnia, gdzie ta oferta niewątpliwie jest niewystarczająca, czy po prostu jej nie ma. Dotyczy to szczególnie godzin późno popołudniowych dni powszednie i dotyczy to sobót i niedziel, gdzie ta oferta jest bardzo uboga, czy w ogóle jej nie było. I w związku z tym te obiecane wcześniej realizacje związane z połączeniami autobusowymi za kolej i tak dalej, dotyczą uzupełnienia oferty przewozowej właśnie w tych godzinach. Nie chcemy w żaden sposób eliminować czy zastępować dotychczasowych przewoźników, bo jak powiedziałem, oni te przewozy realizują skutecznie i w sposób właściwy. Tym niemniej dla uzupełnienia tej oferty ta nasza dzisiejsza propozycja. Oczywiście ma to związek również i z koleją, dlatego że traktujemy to jako przewozy dowożące również i pasażerów do kolei, których oferta w Koninie akurat jest bardzo, bardzo duża, zarówno w stronę Poznania, jak i w drugą stronę. A więc w związku z tym ta propozycja, która była dyskutowana od szeregu miesięcy, oczekiwana, natomiast oczywiście musi się to odbyć zgodnie z określonymi przepisami prawnymi. Przewoźnik kolejowy, jakim są Koleje Wielkopolskie, nie miał upoważnień do tego, aby rozwijać komunikację autobusową. Musiał dopiero uzyskać określone certyfikaty, homologację, zwieńczoną zaświadczeniem o zezwolenie dla przewoźnika drogowego. I takie zezwolenie wydane przez prezydenta miasta Poznania ze względu na siedzibę Kolei Wielkopolskich zostało uzyskane, stało się prawomocne i w związku z tym z dniem dzisiejszym Koleje Wielkopolskie rozpoczynają działalność operacyjną w tym zakresie. Mają partnera w postaci PKS-u Konin, który też ma przecież wiadomo określone doświadczenie i będzie ta symbioza następowała. Szanowni Państwo, chciałem po prostu podziękować moim współpracownikom, szczególnie z Kolei Wielkopolskich, ale i również z Departamentu Transportu, którzy przebrnęli przez tą skomplikowaną sieć przepisów, zezwoleń i tak dalej po to, żeby móc to realizować. Chciałem wyrazić słowa uznania i również dla naszych tutaj parlamentarzystów, którzy bardzo mocno zabiegali i sekundowali tym przygotowaniom. Myślę tu zarówno o panu pośle Tomaszu Nowaku, jak i o Michale Pyrzyku. ale nie mogę zapominać o radnym, wiceprzewodniczącym sejmiku, który, no właściwie nie było komisji, nie było spotkania, żeby mi do tego nie wracał. Teraz już przestanie, w związku z tym. Szanowni Państwo, jak powiedziałem, jest to uzupełnienie oferty. Nie chcę uprzedzać, być może tu któryś z kolegów uczyni to precyzyjniej, ale każdego dnia wieczorem dwie pary autobusów o określonych godzinach, zarówno z Konina do Turku, jak i z Turku do Konina będą się przemieszczały. W sobotę są to dodatkowe cztery pary i w niedzielę cztery pary, bo w niedzielę było póki co zero.
2: Połączenie autobusów z koleją oraz wspólny bilet Wielkopolski Plus mają sprawić, że podróżowanie transportem publicznym będzie wygodniejsze i bardziej dostępne.

0: jeszcze. Konin FM.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
2: Naprawdę?
1: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji, taniej nawet o 50%.
2: Meble taniej nawet o połowę?
1: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
2: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
3: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
4: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy.
0: Reklama.
5: Konin FM.

Niespełna półroczne dziecko wśród rannych po kolejnym ataku Rosjan. Amerykański przywódca w Irlandii w planach, poważne rozmowy i partyjka golfa. Ponad dwutygodniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie. Pierwsze takie od ponad 4 lat.

0: Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii.
1: Czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami, więc zapowiada się bardzo interesujący czas.
0: Zapowiadał Trump przed wylotem do Irlandii, w której spędzi dwa dni. Oprócz oficjalnych rozmów z najważniejszymi krajowymi politykami, zaplanowana jest też prywatna część pobytu prezydenta na wyspie w należącym do niego ośrodku golfowym nad Atlantykiem. W święto wojsk lądowych wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował żołnierzom za wysiłek, który każdego dnia podejmują. Minister podziękował także rodzinom żołnierzy. Wojska lądowe są najliczniejszym komponentem Sił Zbrojnych RP i stanowią trzon obrony kraju. Święto Wojsk Lądowych obchodzone jest w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem. Aż 16-dniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie, pierwsze takie od ponad 4 lat, zaplanowała polska reprezentacja zbiórka 21 września. W tym czasie polska drużyna rozegra 4 mecze drugiej dywizji Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie 25 września, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, a 2 października z Rumunią ponownie w Warszawie, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami, Żenicy. Pozostałe 2 spotkania w swojej grupie dywizji B rozegrają w listopadzie na wyjeździe z Rumunią i 3 dni później we Wrocławiu ze Szwecją.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. Miłośnicy rzeźby w drewnie mogą już zgłaszać swoje prace do konkursu Skulptura. Celem wydarzenia jest promocja dziedzictwa kulturalnego, przyrody oraz tożsamości regionu poprzez sztukę inspirowaną tradycją. Konkurs skierowany jest do osób tworzących rzeźby w drewnie, które nawiązują do dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego lub do walorów przyrodniczych Polski. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną rzeźbę o minimalnej wysokości 50 cm. Prace będą oceniane w 5 kategoriach. Laureat pierwszego miejsca otrzyma 600 złotych, za 2 miejsce przewidziano 500, za 3 400 zł, a zdobywcy 4 i 5 miejsca otrzymają odpowiednio 350 i 300. Terminy nadsyłania prac upływa 5 października. Dokumenty konkursowe można pobrać ze strony internetowej miasto.slupca.pl, a zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej ANMAR przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Słupcy. Konkurs finansowany jest ze środków powiatu słupeckiego oraz gminy miejskiej Słupca.
4: Konin FM. Pogoda.
0: Dzisiaj przeważnie od 17 do 20 stopni. Spore zachmurzenie w całym kraju. Do tego opady deszczu. Tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia i tam pogodnie, bez opadów. Wiatr słaby i umiarkowany. Tylko wysoko w górach porywy wiatru do 60 km na godzinę.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
4: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena. Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
5: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
1: Reklam.

0: Tyfonin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: W osadzie Janszkowo zatrzymano na chwilę prace budowlane, by zostawić wiadomość dla tych, którzy przyjdą tu za kilkadziesiąt lat. Do kapsuły czasu trafiły pamiątki, zdjęcia i słowa opisujące świat, marzenia i wartości ważne dla społeczności osady w 2026 roku.
3: Jeśli osada Janaszkowo nadal istnieje, dbajcie o nią, ale nie tylko o budynki, nie tylko o park, o alejki, o stare drzewa. Dbajcie o to, po co powstała. Osada Janaszkowo nie jest miejscem na mapie, nie, jest po prostu chwilą, w której ktoś odzyskuje wiarę w siebie. Jest pierwszym samodzielnie przygotowanym śniadaniem, pierwszym dniem w nowej pracy, pierwszą nocą we własnym mieszkaniu, pierwszą podróżą po wypadku, pierwszym dam sobie radę. Jest godnością, wolnością, drugą szansą i drugim człowiekiem stojącym obok. Ja wierzę, że pędząca technologia bardzo wiele rzeczy zastąpi, usprawni, być może wyleczy wielu chorób, ale nigdy nie zastąpi człowieka i to są takie wartości, które chcemy zostawić po prostu ludziom. No to jest takie nasze marzenie, marzenie naszych podopiecznych, które się tu ziszcza, które się realizuje, którego jesteśmy my świadkami, ale które ma właśnie takie bardzo ważne przesłanie. Właśnie to, żeby tutaj wielu ludzi zacznie takie swoje nowe, niezależne, godne życie. I wierzymy, że za te 50 lat, może dłużej, że to też będzie dla ludzi ważne. Niezależnie od tego, jak będą żyć, jak będą się komunikować, to myślę, że ta godność człowieka to jest coś, co jest najważniejsze i o co musimy dbać. W kapsule napisaliśmy wspólnie taki list i z podopiecznymi, i ze współpracownikami, z wolontariuszami o tym, co jest dla nas ważne. Ale tam było właśnie dużo o wartościach, może mniej o tym, co nam się udało w ogóle zrealizować przez ten czas, ale też się chcieliśmy to zaakcentować. Jest nasz hymn Podaj Dalej. Są aktualne takie ulotki, jako taka ciekawostka, no bo to te papierowe formy pewnie nie dotrwają. Ale jest też gazetka nasza, którą wydawaliśmy tutaj dla mieszkańców gminy Ślesin w trakcie od ubiegłego roku, w trakcie tutaj inwestycji i remontu. Są zdjęcia właśnie, jak to było, jak jest teraz, jak chcemy, żeby wyglądało. Jest rzeźba od naszego przyjaciela Henia Jankowskiego, ludowego rzeźbiarza Jezuska Frasobliwego, takiego małego. Jest okolicznościowa kolekcjonerska moneta, jako taki też znak czegoś, czego za chwilę nie będzie przy takim pędzie do obrotu, tylko bezgotówkowego. Są takie drobne gadżety, które świadczą o tym, że współtworzyliśmy spółdzielnię socjalną Blues Hostel, czy współpracujemy z Mustangami, koszykarzami, takich sporo takich akcentów, które chcielibyśmy, żeby w jakiś sposób tam zaistniały. Kamyczek z namalowaną kamienicą 3 maja w Koninie, gdzie pierwsze mieszkania treningowe się mieszczą, także takie rzeczy, Lisek i Bisek, taki ważny dla nas też.
4: Bohater.
3: Tak, bohater bajek dla dzieci. No, bardzo jesteśmy ciekawi, jak ktoś to kiedyś otworzy, co w ogóle tam się zachowa i w jakim stanie i co będzie ważne w ogóle dla przyszłych pokoleń. Wmurowujemy to właśnie tutaj na tarasie, to jest takie ostatnie miejsce, gdzie jeszcze beton lejemy, więc tutaj wmurowujemy, będzie tabliczka z informacją, w którym miejscu, co jest wmurowane i kiedy można to jakimś kilofem z tej ściany wydobyć.
4: A kiedy?
3: Za 50 lat. Wpisaliśmy, żeby nie wcześniej niż w roku 2076 dobrać się do tej naszej kapsuły. Miałam taką myśl też, bo włożyliśmy tam też listę pracowników fundacji aktualną. Przez moment miałam taką myśl, żeby ich ułożyć od najmłodszych do najstarszych, czyli od tych, którzy mają szansę tą kapsułę jeszcze zobaczyć, ale stwierdziłam, że nie, że to jest głupi pomysł. Po prostu została lista alfabetyczna, wszyscy dajemy sobie szansę i mamy nadzieję, że się tu spotkamy za 50 lat. Z wami również.
2: Mówiła Zuzanna Janaszek-Maciaszek z Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że...

0: Konin FM. Reklama.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
4: Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.

0: Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy.
0: Reklama.
5: Ważne rozmowy w Irlandii. Przywódca USA poleciał tam w interesach. Wandale w Gliwicach upodobali sobie niszczenie miejskich toalet. Polskie uzdrowiska bez pieniędzy. NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia.
6: Wiadomości Konin FM.
5: Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii. O oficjalnych planach amerykańskiego przywódcy Cezary Jaszczyk.
7: Trump ma dziś w planach serię oficjalnych spotkań. Jak zapowiadał jeszcze przed wylotem, czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami. Jak donoszą irlandzkie media, wizycie Trumpa towarzyszy wyjątkowa nerwowość. Z jednej strony służb, które muszą czuwać nad jego bezpieczeństwem, a z drugiej miejscowych polityków. Obawy dotyczą spotkania Trumpa z krytyczną wobec niego prezydent Irlandii Catherine Connolly. Ta jeszcze zanim objęła stanowisko, opisywała go jako niestabilnego i nieprzewidywalnego człowieka, zachowującego się jako siłek. W czasie wizyty w grę mają wejść też interesy. Według Irish Timesa

0: Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić, alarmują samorządowcy, a NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia w finansowaniu lecznictwa. Chodzi o dziesiątki milionów złotych, które uzdrowiskowe spółki będą musiały szukać same. W czym tkwi problem, tłumaczy naczelny lekarz uzdrowisk podkarpackich Sławomir Szczepaniak.
1: Co się wiąże w skali całego kraju do zmniejszenia finansowania lecznictwa uzdrowiskowego o 118 milionów złotych?
0: A bez tych pieniędzy dogonienie standardów, jakie panują w uzdrowiskach na zachodzie Europy, będzie niemożliwe. Obecnie w Polsce mamy 48 uzdrowisk. Dla porównania, we Francji jest ich ponad 100, a w Niemczech ponad 350.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. Hodowcy bydła mięsnego mają czas do 30 listopada na złożenie wniosku o refundację części kosztów zakupu czystorasowych buchajów ras mięsnych. O możliwości uzyskania wsparcia przypomina Koninianom Wielkopolska Izba Rolnicza. Pomoc jest skierowana do producentów rolnych z nadanym numerem identyfikacyjnym, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami zgodnie z unijnymi przepisami. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest zakup w roku składania wniosku albo w roku poprzednim, co najmniej jednego czystorasowego buchaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy. Zwierzę musi mieć wystawione świadectwo zootechniczne. Wysokość wsparcia wynosi 5000 zł za każdego zakupionego buchaja. Liczba zwierząt objętych refundacją nie może jednak przekroczyć ilorazu średniej liczby krów w gospodarstwie i liczby 15. Średnia liczba krów jest wyliczana na podstawie liczby zwierząt posiadanych w ostatnim dniu każdego miesiąca poprzedniego roku, a dane pochodzą z komputerowej bazy identyfikacji i rejestracji zwierząt. Za krowę uznaje się samicę bydła, która ma co najmniej 24 miesiące. Wnioski należy kierować do Biura Powiatowego ARiMR.
4: Konin FM. Pogoda.
0: Najpogodniej dziś na Podkarpaciu i tam bez opadów deszczu. W pozostałej części kraju spore zachmurzenie i może pojawić się deszcz. Na termometrach przeważnie od 17 do 20 stopni. Na Podkarpaciu i na Podhalu jeszcze chłodniej do 16. Wiatr przez cały dzień słaby i umiarkowany, jedynie wysoko w górach porywisty.

0: FM.
1: Reklama.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
0: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
0: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
0: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
0: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
8: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
9: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
10: Zapraszamy do salonu Detour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklam.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Już 27 września w kinie Tur przy ulicy Żeromskiego odbędzie się tureckie forum zdrowia psychicznego. Tegoroczna konferencja poświęcona będzie przede wszystkim zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży, ale poruszonych zostanie wiele różnorodnych tematów, ważnych również dla dorosłych.
3: Ja się nazywam Mikołaj Surkowski, jestem członkiem Stowarzyszenia Przystań w Turku, czyli organizatora tureckiego forum zdrowia psychicznego. Działamy tutaj od 25 lat w Turku i po raz kolejny podchodzimy właśnie do organizacji konferencji na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
2: No właśnie, to zacznijmy od tego, skąd taki pomysł, żeby w ogóle taką konferencję na ten właśnie temat zorganizować. No bo z tym zdrowiem psychicznym, tematem zdrowia psychicznego, no to jest tak, że jakby wszyscy troszeczkę o tym mówią, ale nadal nie traktujemy chyba tego aż tak poważnie jak zdrowia fizycznego.
3: To znaczy ja odkąd wróciłem do Turku, bo wcześniej trochę w innych miastach mieszkałem, a teraz wróciłem do rodzinnego miasta, od początku widziałem taką potrzebę, żeby szerzyć ideę profilaktyki zdrowia psychicznego, nie tylko tego obszaru interwencyjnego, kiedy kryzys już jest bardzo duży i kiedy potrzebni są lekarze, czy leczenie farmakologiczne wśród dzieci i młodzieży, czy właśnie psychoterapia, tylko właśnie widzę tą potrzebę tego, żeby edukować ludzi, społeczeństwo, jak zapobiegać kryzysom zdrowia psychicznego, jak reagować i to edukować nie tylko dorosłych, ale też dzieci, bo oba te obszary są w mojej ocenie bardzo ważne. I widzieliśmy to, że wśród Turkowian w mieście, w szkołach, wszędzie jest taka potrzeba, bo ludzie wyjeżdżają do dużych miast na konferencje, na webinary, na szkolenia właśnie w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego, bo tutaj w małym mieście czy w naszym regionie nie było takiego wydarzenia, nie ma takich inicjatyw tak dużo. Oczywiście są instytucje, które świetnie działają na terenie naszego regionu, ale jest tego trochę za mało. I chcieliśmy dostarczyć mieszkańcom po prostu dawkę wiedzy merytorycznej na temat tego właśnie, jak wspierać dzieci i młodzież i zrobić to bezpłatnie. No i z tego powstała pierwsza inicjatywa, bo już w zeszłym roku w kwietniu organizowaliśmy konferencję na temat wspierania dzieci i młodzieży, zdrowia psychicznego. I teraz po naprawdę, myślę, mogę powiedzieć, dużym sukcesie tamtej edycji, bo i dopisała frekwencja, i też merytorycznie, myślę, zdaliśmy egzamin. Postanowiliśmy, że będziemy powtarzać to corocznie. W tym roku we wrześniu z trochę większym rozmachem chcemy kolejny raz pokazywać, jak do tej profilaktyki zdrowia psychicznego można podchodzić.
2: No i bardzo dobrze, bo właśnie o zdrowiu psychicznym, jak się mówi, to często już o tym zaawansowanym problemie, a niekoniecznie o samej profilaktyce, a to jest wiedza przecież bardzo potrzebna i świetnie, że tutaj coś takiego w tym temacie państwo organizują. Zastanawiam się, bo tak pan powiedział, że jak pan wrócił do Turku, to zauważył potrzebę, ale czy ja dobrze zrozumiałem, że zauważył pan potrzebę, że nie było po prostu takich konferencji i zorganizowania czegoś takiego, czy może potrzebę, że po prostu wiedza tutaj w takich małych miastach na temat właśnie profilaktyki czy ogólnie zdrowia psychicznego jest jednak zdecydowanie za mała i trzeba było zorganizować coś, gdzie będzie można o tym posłuchać?
3: Ja myślę, że jedno wynika trochę z drugiego, bo rzeczywiście uważam, że takich inicjatyw troszeczkę brakuje w mniejszych miejscowościach, nie tylko w Turku, tylko po prostu w mniejszych miejscowościach, przez co też ludzie nie mają dostępu do takiej wiedzy, a bardzo chcą ją pozyskać, bo ja rozmawiałem z wieloma nauczycielami, z psychologami, ze studentami, którzy gdzieś tutaj z Turkiem są związani i oni bardzo często jeździli właśnie do Poznania, do Warszawy, do Wrocławia na takie wydarzenia. Płacili za nie bardzo duże pieniądze, bo tutaj dostępu do takich wydarzeń nie mieli, a bardzo jej potrzebują i chcą rozwijać swoją wiedzę w tym kierunku. Właśnie to jest super, że ludzie tu bardzo chcą tą wiedzę, chcą wiedzieć, jak wspierać dzieci i młodzież, chcą wiedzieć, jak podchodzić do profilaktyki zdrowia psychicznego. Natomiast troszeczkę za mało było tych inicjatyw. I z tego względu wydaje mi się, że no właśnie jedno wynika z drugiego. Troszeczkę trzeba jeszcze więcej edukować, bo ogólnie jako społeczeństwo i w dużych, i w mniejszych miastach jeszcze myślę, tę świadomość mamy za małą. Natomiast przez to, że w małych miejscowościach takich wydarzeń za dużo się nie organizuje, no to dostępność jest jeszcze większym problemem i trochę stajemy się wtedy wykluczeni jako mniejsze miejscowości z dostępności do takiej wiedzy.
2: Tureckie Forum Zdrowia Psychicznego odbędzie się 27 września w kinie Tur przy ulicy Żeromskiego. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem linku dostępnego na wydarzeniu na Facebooku Stowarzyszenia Przystań w Turku. Warto jednak się pośpieszyć. Jak usłyszeliśmy, około 70% miejsc jest już zajętych. Zachęcamy więc, by nie zwlekać z rejestracją.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
1: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
0: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
1: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
2: DreamEd. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama. Konin FM.

Green FM.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września, dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy!
4: Castorama.
1: Teoria
4: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
5: Paliwa podrożają, Arabia Saudyjska zamyka strategiczny rurociąg. Ukraiński prezydent gotowy spotkać się z Putinem w Miami. Zrobili hałas na zakończenie sezonu motocyklowego. Głośna parada przejechała ulicami Poznania.
0: Wiadomości Konin FM.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest kolejny powód, dla którego ceny paliwa na świecie mogą znów wzrosnąć. Po ataku dronowym Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg wschód-zachód. Jak ta decyzja wpłynie na rynek ropy? Odpowiedzi szuka Cezar Jaszczyk.
6: Instalacja odpowiada za przesył ropy naftowej znad Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone. Władze w Riyadzie zdradziły więcej szczegółów dotyczących ataku. Okazuje się, że doprowadziły do niego drony wystrzelone z Iraku. W regionie mamy do czynienia z coraz trudniejszą sytuacją, bo oprócz uszkodzonego rurociągu trwa skuteczna ofensywa proirańskich rebeliantów w Jemenie. Huti zajęli już ważny port na zachodzie kraju i wyspę Perim, co może umożliwić im skuteczną blokadę cieśniny Bab al-Mandab, alternatywnej do cieśniny Ormus, trasy eksportu bliskowschodniej ropy.
5: Tymczasem już teraz średnia cena diesla na stacjach w Polsce sięgnęła 8,80 zł. Do 8 zł zbliża się też cena benzyny 95. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabiega o zakończenie konfliktu, który rozpętała Rosja. Przywódca Ukrainy ocenił w rozmowie z niemieckim nadawcą Deutsche Welle, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji oraz zadeklarował, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Zełenski i Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Hałaśliwe zakończenie sezonu motocyklowego w Poznaniu. Zjechali tam kierowcy jednośladów

0: Zdrowie, wojewódzkie podmioty lecznicze w obiektywie. Organizatorem jest Departament Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Celem jest pokazanie efektów działań na rzecz zdrowia. Nagrody to 2000 zł za pierwsze miejsce, 1700 za drugie i 1300 za trzecie. Najciekawsze fotografie zostaną pokazane podczas wydarzenia organizowanego w Poznaniu pod koniec roku, a najlepsze będą eksponowane na stałe w Departamencie Zdrowia. Fotografie muszą być wykonane na terenie jednej z 19 placówek Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy, Ośrodka Reumatologicznego w Śremie, Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Harcicach, Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Szpitala Wojewódzkiego w Kaliszu, Koninie, Lesznie czy Poznaniu, Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Ośrodka Zdrowia Psychiatrycznego w Poznaniu, Dziekanki w Gnieźnie, Placówki Chorób Płuc w Wolicy, Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie lub Centrum Rehabilitacji w Osiecznej. Konkursowe fotografie można przesyłać na adres mailowy Sekretariatu Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Trochę już czuć dziś jesień w powietrzu. Temperatury też na to wskazują, od 17 do 20 stopni, a więc taka ciepła jesień. Zachmurzenie do końca dnia duże, tylko na południowym wschodzie. Więcej przejaśnień, tam bez opadów. Wiatr słaby i umiarkowany.

0: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
4: Zapraszamy do salonu Detour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3. Reklam.

0: Lublin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Już dziś o godzinie 19 w ramach Nocy Kultury tu między Kruszwicą a Kaliszem, czyli najnowszy spektakl Konińskiego Teatru Tańca inspirowany historią Konińskiego Słupa Drogowego. Opowieść o pamięci miejsca, historii ukrytej w codzienności i lokalnej tożsamości kolejnych pokoleń.
3: Katarzyna Łapaj-Strzykowska, Konijski Teatr Tańca.
4: Opowiedzmy troszeczkę o samym spektaklu. Co takiego, czego mogą się spodziewać w zasadzie oglądający widzowie, którzy przyjdą w sobotę do Skardu, żeby zobaczyć, co tam nowego Konijski Teatr Tańca zaproponował?
3: My zawsze staramy się być bardzo autentyczni, więc musimy czuć temat. I jak zaczęłam wokół tego słupa, że tak powiem, dłubać, no to musiałam znaleźć drogę, którą poczuję ja, a którą też poczują tancerze. Więc jest to spektakl ze znakami zapytania w środku i mam nadzieję, przynajmniej dla nas, dla wykonawców, jest bardzo refleksyjny, bo tak jak sam tytuł wskazuje, a tytuł brzmi Tu, między Kruszwicą a Kaliszem, no to zastanawiamy się, gdzie jest to tu. Czy każdy to tu ma to samo, co ono dla nas oznacza, a przede wszystkim jakby istota tego słupa, jego obecność sugeruje nam takie przemyślenia, co my tu po sobie zostawimy, no bo ktoś kiedyś musiał postawić tutaj ten znak drogowy, ktoś kiedyś zadbał o to, żeby następny człowiek wiedział, gdzie jest. I tak sobie tak żyjemy, młodzi, może nawet hulaszczo teraz, więc w tym spektaklu zastanawiamy się, a co my tu po sobie zostawimy.
4: Pewnie nie zdradzisz końcowej jakiejś refleksji, albo ta refleksja to pewnie każdego z nas będzie troszeczkę inna po tym spektaklu.
3: No jestem bardzo ciekawa. Zakończenie jest według mnie bardzo otwarte. Jestem ciekawa w ogóle, co się wydarzy, jak to zakończenie będzie przyjęte. Może w warunkach takich właśnie teatralnych, jakie w Oskardzie udaje nam się uzyskać, to zakończenie może będzie bardziej określone, ale jeśli kiedykolwiek uda nam się zagrać w Co wierzę, gdzieś w warunkach plenerowych, jak czasami gramy, po prostu na tak zwanej ulicy, no to wtedy jestem ciekawa, jak to zakończenie się przyjmie, bo wtedy nie ma tej takiej granicy widz i aktor. No, a tak nie chcę zdradzać, ale jest takie naprawdę otwarte, zachęcające do dialogu. O.
4: No jestem pewien, że tego dialogu po obejrzeniu waszego występu na pewno będzie mnóstwo, każdy, kto będzie wychodził z sali. No jestem pewien, że nie będą mu się usta zamykały, będzie rozmawiał z osobami dookoła, co ktoś właśnie z tego spektaklu wyniósł. O to chyba właśnie w sztuce chodzi, żebyśmy poza tymi emocjami, które przeżywamy podczas oglądania, no to też dyskutowali potem o tym.
3: Tak, w ogóle to jest dla nas bardzo wymagający spektakl. Staramy też podnosić poprzeczkę dla samych siebie, żeby nas to nie nudziło, żeby dla nas to było wyzwaniem. Pracujemy głównie ciałem, ruchem, ale też od wielu lat w naszych spektaklach pojawia się słowo wypowiadane. Do tej pory to było raczej podzielone, że było mówienie plus ruch. Teraz jest to kompletna hybryda, jest to kompletnie, granice są zatarte. Tancerze jednocześnie tańczą i mówią, co jest generalnie ogromnym wysiłkiem. Do tego jeszcze dochodzą trudne warunki techniczne, żeby to wszystko dobrze brzmiało. Także myślę, że to będzie oprócz, mam nadzieję, ciekawe historii. Po prostu ciekawy obrazek wizualnie. Mamy też wyjątkową scenografię, no bo mamy zrobioną tak naprawdę replikę słupa 1:1. Te same wymiary, te same inskrypcje, które na oryginalnym słupie. Także no, ja jestem podekscytowana, zespół KTT jest podekscytowany. Mam nadzieję, że widzowie przyjmą to właśnie z takim zainteresowaniem, że otworzy to dialog taki głębszy i o tym właśnie, co tu zostawiamy, ale też może taki o wykonaniu, może o tej jakości, o tej technice. No jest, nie mogę się doczekać.
2: Warto skorzystać z tej i wielu innych klimatycznych atrakcji tegorocznej Nocy Kultury.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.

komunikat drogowy dla kierowców przejeżdżających przez Konin. Dotyczy: trasa warszawska, droga krajowa nr 92. Do godziny 16 na moście w ciągu trasy warszawskiej obowiązuje ruch wahadłowy. Prace prowadzone są na zachodniej części mostu. W rejonie przeprawy tworzą się zatory. Kierowcom zaleca się omijanie tego odcinka, jeżeli jest to możliwe. Zalecane objazdy: trasa bursztynowa albo przejazd przez Pociejewo. Należy zachować ostrożność i stosować się do poleceń osób kierujących ruchem. Powtarzamy. Do godziny 16 na moście w ciągu trasy warszawskiej w Koninie obowiązuje ruch wahadłowy. W rejonie przeprawy mogą występować zatory. Kierowcom zaleca się wybór innej trasy.

0: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
0: Naprawdę?
1: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
0: Meble taniej nawet o połowę?
1: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
0: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
1: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u. Reklama.

0: Prezydent Ukrainy apeluje do USA o natychmiastowe sankcje na Moskwę. Będzie więcej kontroli na torach. Pasażerowie skracają drogę. Trwa wielkie liczenie żurawi. Czasu jest niewiele, bo niebawem te ptaki nas opuszczą.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W nocy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Ryzykowne zachowania w okolicach torów to już plaga w całym kraju. Pasażerowie często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory kolejowe. Straż Ochrony Kolei zapowiada więcej patroli na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz-Stary Fordon. O czym Agnieszka Wynarska.
2: W ubiegłym roku w wyniku przechodzenia przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu w Polsce zginęło 170

0: oświadczył, że wojska lądowe stanowią trzon naszej armii. Dwóch lekarzy z Polski przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Będą tam leczyć mieszkańców Sierra Leone, jednego z najuboższych regionów świata. W misji pod hasłem Przez uśmiech do serca biorą udział kardiolog i stomatolog. To duet nieprzypadkowy, tłumaczy dentysta Andrzej Chmielecki.
1: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie w sierdzie, czyli część serca.
0: Lekarze zabierają ze sobą przenośne echo serca i fotel dentystyczny z całym osprzętowaniem. Wylatują w przyszłym miesiącu. Coroczne liczenie żurawi rozpoczęło się i potrwa przez cały weekend w Poleskim Parku Narodowym na Lubelszczyźnie. Jest tam około 2000 tych ptaków. Obecnie żurawie przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów, m.in. Francji, Hiszpanii, Włoch czy Algierii. Żurawie gromadzą się przed odlotem na rozlewisku w Zastawiu przy ścieżce Czachary. Wśród nich są ptaki migrujące nie tylko z Polski, ale też z krajów nadbałtyckich.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. Zuza Baum ponownie wystąpi przed konińską publicznością. Koncert odbędzie się 26 września o godzinie 19 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard. W programie znajdzie się autorska muzyka łącząca jazz, hip-hop, soul i elektronikę z żywą improwizacją. Artystka wystąpi w towarzystwie Bartka Leśniaka, grającego na instrumentach klawiszowych, oraz Tomasza Starowicza, odpowiedzialnego za perkusję i elektronikę. Publiczność usłyszy kompozycje oparte na charakterystycznym wokalu, rapie, flecie oraz nowoczesnych brzmieniach. Zuza Baum gościła już w tym roku w Koninie podczas 33. Jazz Festiwalu Jazzonalia, gdzie wystąpiła wspólnie z Jaśkiem Piwowarczykiem. Jej koncert spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem, dlatego organizatorzy ponownie zaprosili artystkę do Oskardu, tym razem z autorskim projektem. Zuza Baum jest wokalistką, raperką, autorką tekstów i producentką muzyczną. Porusza się na pograniczu jazzu, soulu i hip-hopu. Jest laureatką Grand Prix Ladies Jazz Festival oraz założycielką fundacji Instytut Art Intelligence.
4: Konin FM. Pogoda.
0: Sobota upływa nam z zachmurzeniem, przeważnie umiarkowanym. Dziś jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 17 do 20, miejscami 21 stopni. Jutro już na ogół bez opadów albo z jedynie przelotnym deszczem i z temperaturą znów maksymalnie do 20 stopni.

0: Konin FM. Reklama.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
5: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
8: Reklama. Konin FM.
9: Komunikat drogowy dla kierowców przejeżdżających przez Konin. Dotyczy: trasa warszawska, droga krajowa numer 92. Do godziny 16 na moście w ciągu trasy warszawskiej obowiązuje ruch wahadłowy. Prace prowadzone są na zachodniej części mostu. W rejonie przeprawy tworzą się zatory. Kierowcom zaleca się omijanie tego odcinka, jeżeli jest to możliwe. Zalecane objazdy: trasa bursztynowa albo przejazd przez Pociejewo. Należy zachować ostrożność i stosować się do poleceń osób kierujących ruchem. Powtarzamy. Do godziny 16 na moście w ciągu trasy warszawskiej w Koninie obowiązuje ruch wahadłowy. W rejonie przeprawy mogą występować zatory. Kierowcom zaleca się wybór innej trasy.
0: Konin FM 104.1.

0: że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Z okazji 60-lecia Muzeum Okręgowego w Koninie podczas najbliższego spotkania z kulturą będzie można poznać historię placówki, jej najważniejsze przemiany oraz plany na przyszłość.
3: Elżbieta Sztemblewska, Muzeum Okręgowe w Koninie.
2: Muzeum, które obchodzić będzie, w zasadzie już obchodzi 60-lecie. Z tej okazji ten cykl wykładów z kulturą będzie też dotyczył właśnie 60 lat naszego muzeum.
3: Tak, wyjątkowo z okazji naszego jubileuszu, który obchodzimy w tym roku, właśnie we wrześniu, zapraszamy naszych gości na muzealne spotkanie z kulturą, które odbędzie się 23 września w środę. I będzie to wykład pod tytułem Więcej niż eksponaty, jak przez 60 lat zmieniało się muzeum w Koninie. Będzie to wykład poświęcony historii całej placówki. Tak jak zresztą tytuł głosi, że to nie tylko przedmioty, które zgromadziliśmy przez lata, ale to są różnego rodzaju historie, to są budynki, które zmieniały się na oczach wielu, to są ludzie, którzy tworzyli to muzeum. Także no taka ogólna historia.
2: No tak, bo muzeum no to jest takie miejsce, gdzie zbiera się i przechowuje tą historię, ale to również miejsce, gdzie no ta historia cały czas się pisze, jakby nie patrzeć.
3: Tak, cały czas się pisze, cały czas się tworzy na naszych oczach i ono cały czas żyje, cały czas się rozwija i to nie jest tak, że te 60 lat minęło i koniec, tylko czekają nas kolejne lata, kolejne jubileusze, więc na pewno też powiemy troszeczkę o tym, co nas czeka, jak z przyszłością, co z Gorzelnią, która jest takim teraz dla nas dość ważnym obiektem, ale też ważnym kolejnym elementem i kolejnym etapem do rozwoju.
2: Widzimy na przestrzeni lat, jak to muzeum się zmienia. Nie dość, że właśnie Gorzelnia, o której wspomniałaś tutaj, renowacje wszelkiego rodzaju, no, piękny ogród, nawet to, jak dostępne jest, tak? Programy o tym, żeby było dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób niewidomych. Teraz program będzie dotyczył głuchoniemych. No więc tego tak naprawdę cały czas rozwoju jest mnóstwo i o tym będzie można posłuchać na spotkaniu z kulturą.
3: Tak, dokładnie 23, środa, godzina 17, zapraszamy serdecznie. Oprócz takiej informacji, którą będzie można pozyskać wiedzy na temat naszej placówki i troszeczkę ruszyć w podróż w czasie, będzie też czekała na naszych wszystkich gości słodka niespodzianka.
2: Tym bardziej zapraszamy, warto spróbować.
4: Spotkanie Więcej niż eksponaty, jak przez 60 lat zmieniało się muzeum w Koninie, odbędzie się 23 września o godzinie 17, a na uczestników czekać będzie także słodka niespodzianka.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: DreamHead. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kremsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
4: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjdź jedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy.
0: Reklama.
5: Konin FM 104.1.

0: wskazuje były szef ukraińskiego MSZ. Wielka Brytania reaguje na słowa Trumpa o zjednoczeniu Irlandii. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz, ale na mocnego rywala na Mistrzostwach Europy jeszcze poczekają.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Były szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba ostrzegł, że europejska obrona powietrzna jest pogrążona w głębokim kryzysie, a w razie ataku państwa Europy zużyłyby swoje zapasy rakiet w tydzień. A po nocnym rosyjskim ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W wyniku ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, w tym niemowlę. Prezydent USA Donald Trump zadeklarował dziś w Dublinie, że chciałby zjednoczenia Irlandii i ocenił, że prędzej czy później do niego dojdzie. Trwa dwudniowa wizyta prezydenta USA w tym kraju, a rząd Wielkiej Brytanii, który kontroluje Irlandię Północną, odpowiedział, że nie ma podstaw do organizacji referendum w sprawie zjednoczenia. Republika Irlandii ze stolicą w Dublinie oddzielona jest granicą od Irlandii Północnej, która wraz z Anglią, Walią i Szkocją tworzy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ze stolicą w Londynie. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz z Izraelem na Mistrzostwach Europy. Nasi są faworytami tego spotkania. W pierwszym meczu nasz zespół

0: największe gwiazdy. A czy z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby? Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
1: Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwanie Polakom.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. Kleczew świętuje 660-lecie lokacji miasta. Z tej okazji będzie można wziąć udział w biegu jubileuszowym na 660 metrów. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się podczas memoriału imienia Henryka Warwasa. Wspólne aktywne świętowanie tej ważnej rocznicy będzie dobrym sposobem na uczczenie zarówno 660 lat Kleczewa, jak i pamięci o człowieku, który zapisał się w historii tego miasta. Bieg jubileuszowy na 660 metrów to propozycja dla osób, które nie biorą udziału w biegach na 5 i 10 kilometrów oraz w marszu Nordic Walking, czyli dla tych, którzy wolą krótszy dystans, truchtem lub spacerem. Na mecie na każdego będzie czekał pamiątkowy medal. Nie liczy się czas ani wynik, najważniejsza jest wspólna radość, udział i świętowanie jubileuszu miasta Kleczewa. Zawody odbędą się 20 września.
4: Konin FM. Pogoda.
1: Do końca dnia zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu na termometrach do 20 stopni. Jutro bez opadów, jedynie przelotny deszcz możliwy na południu, a temperatura jutro także do 20 stopni.

0: coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
1: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena, Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
5: Naprawdę?
4: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
5: Meble taniej nawet o połowę?
4: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
5: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
4: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
6: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne, Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
7: FM. Komunikat drogowy dla kierowców przejeżdżających przez Konin. Dotyczy: trasa warszawska, droga krajowa nr 92. Do godziny 16 na moście w ciągu trasy warszawskiej obowiązuje ruch wahadłowy. Prace prowadzone są na zachodniej części mostu. W rejonie przeprawy tworzą się zatory. Kierowcom zaleca się omijanie tego odcinka, jeżeli jest to możliwe. Zalecane objazdy: trasa bursztynowa albo przejazd przez Pociejewo. Należy zachować ostrożność i stosować się do poleceń osób kierujących ruchem. Powtarzamy. Do godziny 16 na moście w ciągu trasy warszawskiej w Koninie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Ponad 300 tysięcy złotych kosztowała modernizacja stacji ważenia pojazdów przy ulicy Hutniczej w Koninie. Nowoczesna waga ma usprawnić kontrolę ciężarówek i pomóc w wykrywaniu pojazdów przeciążonych oraz ponadgabarytowych.
3: Tomasz Nański, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Dzisiaj jesteśmy na ulicy Hutniczej w Koninie. Nastąpi otwarcie nowo zmodernizowanego punktu wagowego, punktu kontrolnego. Jest to jedyny taki punkt w całym mieście Koninie oraz nawet powiecie konińskim. Dzięki temu będziemy mogli kontrolować pojazdy zarówno te o największych gabarytach, jak i busy do 3,5 tony i wykonywać kontrole wagowe na wagach dynamicznych typu Meteor. Do tej pory była waga przed modernizacją. Nie mogliśmy używać tych najnowszych wag, które w tej chwili w praktyce są wyłącznie na użyciu inspekcji transportu drogowego. Kierowcy będą musieli się pilnować, żeby nie przeciążać swoich pojazdów. Również kierowcy tych pojazdów mniejszych typu bus do 3,5 tony. Również tutaj na tym punkcie będziemy sprawdzać stan techniczny pojazdów, kontrolować czas pracy kierowców, sprawdzać chociażby przewozy towarów niebezpiecznych. Każda kontrola inspekcji transportu kończy się protokołem. Tak naprawdę inspektor średnio wykonuje kilka kontroli dziennie, 4-5 dziennie kontroli jest w stanie wykonać jeden inspektor. Staramy się w każdym mieście, zwłaszcza takim dużym jak Konin, posiadać taki punkt kontrolny, otwierać. W ostatnim roku w sumie to jest trzeci punkt, który otwieramy. Ze względu na natężenie pojazdów ciężarowych, które tutaj widać, jest on niezbędny właśnie dla poprawy bezpieczeństwa, dlatego, żeby zmniejszyć degradację okolicznych dróg.
2: Czyli rozumiem, że takim powodem, dlaczego wybrane zostało to miejsce, jest fakt, że no Konin nie ma jakby swojej takiej obwodnicy i tutaj ciężarówki, no jakby nie patrzeć, jadą przez miasto.
3: Tak, tutaj znajdujemy się tuż przy skrzyżowaniu z drogą krajową numer 25, drogą krajową z Konina na Bydgoszcz. Natężenie ruchu ciężarowego jest bardzo duże i ta kontrola jest niezbędna. Ten stan techniczny ogólnie pojazdu poprawia się, znajomość przepisów przez kierowców też się poprawia, natomiast dalej firmy szukają może szybkiego zarobku, nie patrząc na bezpieczeństwo, zdarza się, że przeładowują faktycznie pojazdy, nieprawidłowo rozmieszczają ten ładunek, w związku z tym no, te kontrole są niezbędne, zwłaszcza, że w całym takim dużym mieście jak Konin nie było ani jednego punktu, gdzie faktycznie moglibyśmy te pojazdy zważyć i poddać tej kontroli wagowej.
2: Bo to przede wszystkim jakby wina firm, które zlecają przewóz w takiej, a nie innej formie, a kierowca no, zawiezie to, co mu firma załaduje.
3: Często słyszę poza kamerami, że nie opłaca się firmom jechać zgodnie z przepisami, wolą poczekać, aż inspektorzy zejdą z drogi, wtedy dopiero wykonują przewozy, w związku z tym my staramy się być zawsze tam, gdzie jesteśmy potrzebni.
2: Takie podchody, troszeczkę walka jednych z drugim.
3: Cały czas.
2: Dobrze, dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję.
2: Zmodernizowana stacja ma zwiększyć skuteczność kontroli i poprawić bezpieczeństwo na konińskich drogach. To także sposób na ograniczenie niszczenia nawierzchni przez przeciążone pojazdy.

0: Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
1: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy!
2: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Reklama.
5: Konin FM.
4: Konin FM.

0: Trwa atak Rosji na Ukrainę. RCB ostrzega mieszkańców wschodniej Polski. Straszył szkoły alarmami bombowymi. Trafił do aresztu. Dostawy ropy realizowane bez zakłóceń, zapewnia Orlen.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Cezary Jaszczyk.
2: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant. Rurociąg Wschód-Zachód to jedna z kluczowych instalacji, która do tej pory pozwalała omijać blokadę morską cieśniny Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uważa, że za atak prawdopodobnie odpowiada Iran. Riad twierdzi, że drony zostały wystrzelone z terytorium Iraku, gdzie działają proirańskie oddziały milicji. Uszkodzenie instalacji zwiększyło niepokoje na rynkach. Ceny ropy utrzymują się na poziomie powyżej $100 za baryłkę.
0: Wyłączona obecnie instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. Kilkaset osób wzięło udział w biegach OncoRun w Supraślu koło Białego Stoku. To pacjenci, byli pacjenci, ich bliscy, medycy, przedstawiciele władz i organizacji na rzecz walki z rakiem. Imprezę, która odbyła się po raz ósmy, zorganizowało Białostockie Centrum Onkologii wspólnie ze Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. 8 października w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie odbędzie się trzecia edycja targów Nowa Energia w regionie. To jedyne takie wydarzenie w Wielkopolsce Wschodniej poświęcone nowoczesnym technologiom energetycznym i odnawialnym źródłom energii. Organizatorzy zapowiadają udział co najmniej 30 wystawców. Swoje rozwiązania zaprezentują firmy z branży energetycznej, przedstawiciele instytucji wspierających biznes oraz sektora edukacji. Na miejscu będzie można poznać nowoczesne technologie związane z czystą energią, rozwiązania pozwalające ograniczyć koszty energii elektrycznej i cieplnej, a także programy dotacyjne wspierające inwestycje. Targi mają promować potencjał gospodarczy Konina i całej Wielkopolskiej Doliny Energii oraz stworzyć przestrzeń do nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, samorządami i instytucjami. W programie przewidziano również możliwość wymiany doświadczeń dotyczących transformacji energetycznej oraz wykorzystania innowacyjnych technologii w różnych sektorach gospodarki. Wydarzenie odbędzie się w budynku Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Przyjaźni. Udział jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych tematyką nowoczesnej energetyki i OZE.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Zachmurzenie przeważnie umiarkowane pozostanie z nami do końca dnia. Dziś możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach do 20 stopni. Jutro temperatura niemal taka sama, ale już na ogół bez opadów. Jutro deszcz możliwy jedynie na zachodzie i południowym zachodzie.

0: Kronika Kryminalna.
1: Dzień dobry, Piotr Czmin, witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. 33. Powicka Baza Lotnictwa Transportowego przypomina o zagrożeniach związanych z używaniem dronów i laserów w pobliżu tego wojskowego lotniska w powiecie słupeckim. Bezzałogowy statek powietrzny może doprowadzić do kolizji z samolotem, zakłócić operacje lotnicze i zagrozić zarówno załodze, jak i osobom znajdującym się na ziemi. Poważnym zagrożeniem jest także kierowanie wiązki lasera w stronę samolotu lub śmigłowca. Nawet chwilowe oślepienie pilota może spowodować utratę orientacji, błędną ocenę sytuacji albo konieczność przerwania wykonywanego manewru. Żołnierze apelują o rozsądek i odpowiedzialność. W rejonie tego ważnego wojskowego lotniska niedaleko Konina nie wolno latać dronem bez wymaganych uprawnień i zgód. Pod żadnym pozorem nie należy również kierować lasera w stronę statków powietrznych. Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lotniczym może mieć poważne konsekwencje prawne, włącznie z odpowiedzialnością karną. Pamiętajmy też, że samoloty z Powica bardzo nisko latają często nad Koninem. Jak podkreślają wojskowi z Powica, pozornie krótka i niegroźna sytuacja może doprowadzić do zdarzenia, którego skutki odczuje wiele osób. Bezpieczne lotnisko to wspólna odpowiedzialność pilotów, personelu oraz mieszkańców subregionu konińskiego i wszystkich osób przebywających w okolicy. Nie warto ryzykować ani sprawdzać, co może się wydarzyć. Leśnicy z subregionu konińskiego apelują o przestrzeganie zasad obowiązujących w lasach. Problemem nadal są nielegalnie wyrzucane odpady, samochody pozostawiane w miejscach niedozwolonych oraz kłady i motocykle crossowe, które niszczą cenne przyrodniczo tereny. Za niektóre wykroczenia kierowcy mogą zapłacić nawet kilkaset złotych. Nielegalne wysypiska wciąż powstają, mimo że odpady można oddawać w wyznaczonych miejscach. Śmieci trafiają do lasów często nocą i stanowią zagrożenie dla środowiska. Jeśli podczas zbierania grzybów albo zwykłego spaceru natkniemy się na taką stertę, zgłośmy to miejsce przy pomocy opcji naruszenia środowiskowe w mObywatelu. Leśnicy przypominają też, że do lasu nie można wjeżdżać pojazdami bez odpowiedniego zezwolenia. Samochody należy zostawiać na parkingach, a w przypadku postoju na poboczu nie wolno blokować dróg leśnych, z których korzystają również strażacy, policjanci i ratownicy medyczni. Pamiętajmy o tym, wybierając się w okolice Konina na grzyby. Poważniejsze szkody wciąż powodują kłady i motocykle crossowe. Ich kierowcy często zasłaniają lub demontują tablice rejestracyjne i uciekają przed służbami. Wjeżdżają także na tereny cenne przyrodniczo, niszcząc roślinność i podłoże. Za nieuprawniony wjazd grozi do 500 zł mandatu, a dodatkowe kary mogą dotyczyć braku tablic, ubezpieczenia lub prawa jazdy. W sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia kluczowa jest szybka reakcja i natychmiastowe wezwanie służb. Do wyboru są dwa główne numery alarmowe, 999 oraz 112. Druhowie Państwowej Straży Pożarnej z Wielkopolski wyjaśniają, że numer 999 łączy bezpośrednio z dyspozytornią medyczną i należy z niego korzystać, gdy potrzebna jest wyłącznie pomoc medyczna, na przykład przy zatrzymaniu krążenia, duszności czy utracie przytomności. Z kolei uniwersalny numer 112 służy do zgłaszania zdarzeń wymagających interwencji Policji, Straży Pożarnej lub kilku służb jednocześnie, takich jak pożary czy wypadki drogowe, tłumaczą druhowie z wielkopolskich remiz OSP. Pamiętajmy, że połączenie pod numer 112 odbiera operator, który po zebraniu danych przekazuje sprawę odpowiednim podmiotom. W przypadku pomylenia numerów w sytuacji kryzysowej nie należy się rozłączać, lecz od razu przedstawić szczegóły zdarzenia. Podczas rozmowy najpierw trzeba podać dokładną lokalizację, opisać stan poszkodowanych i występujące zagrożenia. Obie linie są bezpłatne i należy z nich korzystać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Najważniejsze to nie zwlekać i szybko wezwać pomoc. Oddano do użytku nową wagę dla ciężarówek przy ulicy Hutniczej w Koninie, tuż obok drogi krajowej nr 25. Stanowisko przekazane Inspekcji Transportu Drogowego jest trzecim tak nowoczesnym punktem w całej Wielkopolsce. Pozwoli na prowadzenie regularnych kontroli pojazdów przeciążonych i ponadgabarytowych z wykorzystaniem dynamicznych wag. Kompleksowa przebudowa dawnego punktu z 2013 roku kosztowała ponad 366 tysięcy złotych. Miejsce kontroli ma 60 metrów długości i solidną nawierzchnię. powierzchnię o grubości 58 cm, do której wykonania zużyto niemal 58 metrów sześciennych betonu oraz ponad 4 tony prętów zbrojeniowych. Nowa nawierzchnia pomiarowa ma chronić konińskie drogi przed zniszczeniem przez zbyt ciężkie pojazdy. Wpływy z kar administracyjnych zasilą budżet miasta z przeznaczeniem na remonty. Ponadto Zarząd Dróg Miejskich w Koninie planuje wdrożenie systemu preselekcji wagowej w ramach inteligentnego systemu transportowego. Na ruch ciężarówek narzekamy przede wszystkim na ulicach Przemysłowej czy Poznańskiej. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Już za kilka minut druga część naszego programu i kolejna porcja relacji oraz ostrzeżeń ze świata lokalnych służb mundurowych.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Kronika Kryminalna.
1: Wystartował ogólnopolski projekt Trzeźwość Plus, stworzony z myślą o osobach uzależnionych, trzeźwiejących oraz ich bliskich. Inicjatywa ma na celu ułatwienie dostępu do pomocy, wiedzy i wsparcia w procesie wychodzenia z uzależnienia poprzez dwie platformy internetowe, do których link można znaleźć m.in. na stronach urzędów gminy z powiatu konińskiego, np. miasta Kleczewa. Pierwszym elementem jest serwis Grupa Wsparcia, działający pod adresem grupawsparcia.com.pl, oferujący ogólnopolską bazę grup wsparcia i mityngów AA, materiały edukacyjne oraz praktyczne informacje pomocowe. Od października na tej stronie ruszą także bezpłatne grupy wsparcia online dla osób zmagających się z uzależnieniem. Drugim filarem projektu jest portal społecznościowy Trzeźwość Plus pod adresem trzeźwość.pl. Platforma umożliwia nawiązanie kontaktów z innymi trzeźwiającymi osobami, udział w dyskusjach na forum, korzystanie z czatu oraz dołączenie do grup tematycznych. Obie strony stanowią bezpieczną przestrzeń dla wszystkich poszukujących pomocy w sieci. Dodajmy, że według statystyk wielkopolskiej policji to właśnie alkohol jest jedną z najczęstszych przyczyn przemocy domowej. W Turku policja prowadzi postępowanie przeciwko 29-letniemu mieszkańcowi miasta, który zarabiał na prowadzeniu patostreamów. Mężczyzna publikował w sieci transmisje zawierające wulgarne i obraźliwe wypowiedzi skierowane przeciwko obcokrajowcom, zwłaszcza obywatelom Ukrainy. Sprawą zajęto się po zgłoszeniu jednego z internautów, a śledztwo nadzoruje prokuratura rejonowa w Koninie. Obecnie dochodzenie dotyczy mowy nienawiści, ale twórca może odpowiadać również na podstawie nowych przepisów, jeśli był aktywny po wprowadzeniu zmian w prawie. Przypomnijmy, że prezentowanie w internecie przemocy, libacji alkoholowych i poniżania w celu uzyskania korzyści jest w Polsce przestępstwem. Zgodnie z kodeksem karnym za tworzenie oraz rozpowszechnianie patostreamów grozi do 3 lat więzienia. W sytuacjach, gdy w nagraniach uczestniczy dziecko, kara wzrasta do 5 lat pozbawienia wolności. Przepisy obejmują także materiały wyreżyserowane. Eksperci z instytucji NASK, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego zaznaczają, że oprócz sugerowanych kar kluczowa dla walki z tym zjawiskiem pozostaje edukacja i szybkie reagowanie platform internetowych. Niebawem w domach rozpoczniemy sezon grzewczy, w związku z czym Krajowa Izba Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości w powiecie konińskim o obowiązku okresowej kontroli oraz czyszczenia przewodów kominowych. Akcja informacyjna pod hasłem Zaproś Kominiarza jest realizowana we współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Koninie oraz organami administracji publicznej, gminami i miastem. Jej głównym celem jest podniesienie standardów bezpieczeństwa w budynkach. Najważniejszą zmianą jest prawny obowiązek sporządzania e-protokołu w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków po każdej rocznej kontroli przewodu kominowego. Dokumenty papierowe straciły moc prawną i nie stanowią już potwierdzenia wykonania przeglądu. Weryfikacji dokonuje uprawniony mistrz kominiarski, którego tożsamość oraz kwalifikacje można sprawdzić w oficjalnym rejestrze CEEB. Przepisy nakładają również konkretne terminy na usuwanie zanieczyszczeń z przewodów. Kominy należy czyścić co najmniej raz na 3 miesiące w przypadku paliw stałych, raz na 6 miesięcy przy paliwach płynnych lub gazowych oraz raz w roku w przypadku przewodów wentylacyjnych. Uzyskana w ten sposób drożność zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców, zwiększa efektywność energetyczną kotłów i obniża emisję pyłów. Uzupełnieniem tych działań jest montaż czujek dymu i tlenku węgla, które w porę ostrzegają przed pożarem lub czadem. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwraca uwagę mieszkańcom powiatu konińskiego na powtarzające się przypadki niszczenia brzegów rzek oraz infrastruktury przeciwpowodziowej w związku z wypasaniem bydła bez odpowiedniego nadzoru. Za takie działania może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet kara pozbawienia wolności do roku. Szczególnej ochronie podlegają wały przeciwpowodziowe. W celu zapewnienia ich szczelności i stabilności zabronione jest m.in. przejeżdżanie przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzanie zwierząt przez wał przeciwpowodziowy z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Wody Polskie przypominają również, że zabronione jest wprowadzanie do wód odpadów oraz ciekłych odchodów zwierzęcych. Za takie wykroczenie może zostać nałożona grzywna w wysokości od 1000 do 7500 zł. Stąd m.in. na stronach gminy Stare Miasto pojawił się apel do właścicieli i opiekunów zwierząt o zapewnienie właściwego nadzoru nad bydłem oraz o przestrzeganie obowiązujących przepisów. Uszkodzenia brzegów rzek i wałów mogą nie tylko powodować straty w infrastrukturze, ale również wpływać na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Wody Polskie zapowiedziały, że w przypadku dalszego naruszania obowiązujących zakazów i powtarzających się incydentów, sprawy będą zgłaszane organy konieskiej policji. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej w Radiu Konin FM. Już za moment trzecia część audycji, a w niej kolejne relacje oraz przestrogi od służb, które każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.

0: Kronika Kryminalna.
1: Jesienią, która zbliża się nieubłaganie, szczególnie ważne jest bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Krótsze dni, szybko zapadający zmrok, a także deszcz, mgła i pochmurna pogoda znacznie ograniczają widoczność na drogach. Państwowa Straż Pożarna w Kole przypomina, że nawet niewielki element odblaskowy może sprawić, że kierowca zauważy pieszego wcześniej i będzie miał więcej czasu na reakcję. Odblaski powinny znajdować się w widocznym miejscu, m.in. na kurtce czy plecaku. Szczególną uwagę warto zwrócić na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wracających ze szkoły oraz zajęć dodatkowych. Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg powinni natomiast zadbać o sprawne oświetlenie swoich pojazdów. Po zmroku należy zachować szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez jezdnię i nie zakładać, że kierowca zawsze nas widzi. Przepisy nakazują pieszym korzystanie z odblasków po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, z wyjątkiem dróg przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i chodników. Strażacy z koła zachęcają jednak do ich używania również w mieście, wszędzie tam, gdzie widoczność jest ograniczona. Rodzice i opiekunowie powinni sprawdzić odblaski na odzieży i plecakach najmłodszych. W najbliższą niedzielę, 13 września w Turku, odbędzie się bezpłatne szkolenie Bezpieczny Powiat Turecki, poświęcone ochronie ludności i obronie cywilnej. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców powiatu tureckiego i ma pomóc w zdobyciu praktycznej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa oraz właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Uczestnicy poznają m.in. sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, a także zasady przygotowania do ewakuacji. W programie znalazła się również nauka pierwszej pomocy, w tym tamowanie krwotoków i obsługa defibrylatora AED. Zaplanowano pokaz sprzętu ratowniczego, prezentację pojazdów i wyposażenia wykorzystywanego w działaniach związanych z bezpieczeństwem oraz interaktywne stanowiska edukacyjne. Podczas wydarzenia będzie można bezpłatnie sprawdzić poziom cukru i ciśnienie tętnicze. Nie zabraknie także quizów i konkursów z nagrodami oraz poczęstunków w postaci grochówki. Szkolenie odbędzie się 13 września w godzinach od 14 do 19 w sali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Turku przy ulicy Milewskiego. Udział jest bezpłatny. Takie wypadki niestety wciąż zdarzają się w całej Polsce, w tym także w naszej okolicy. Na koncesyjnym odcinku autostrady A2 Świecko-Konin trwa kampania informacyjna pod hasłem "Zauważ nas, zareaguj, zwolnij". Akcja przypomina kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w miejscach robót drogowych, gdzie pracownicy służb utrzymaniowych dbają o nawierzchnię, oznakowanie zieleni i czystość w bezpośrednim sąsiedztwie pędzących aut. Organizatorzy kampanii apelują o stosowanie 3 kluczowych zasad. Dostrzeżenia, oznakowania i pojazdów technicznych ze znacznej odległości, wczesnej reakcji poprzez zdjęcie nogi z gazu oraz odpowiedniego zredukowania prędkości. Przedstawiciele drogowców wskazują, że zwolnić należy ze znacznym wyprzedzeniem, a nie dopiero na wysokości prowadzonych prac. Nagłe hamowanie może spowodować, że wjadą w nas pojazdy pędzące za nami. Odcinek A2 posiada specjalne zabezpieczenia, w tym osłony energochłonne z tablicami sygnalizacyjnymi oraz wozy patrolowe ze strzałami świetlnymi. Technologia nie zastąpi jednak ostrożności za kierownicą, dlatego wczesne zdjęcie nogi z gazu ma kluczowe znaczenie dla życia i zdrowia drogowców. W Dębach Szlacheckich w powiecie kolskim doszło do kolejnego aktu wandalizmu. Tym razem dewastacji uległa toaleta znajdująca się na terenie lokalnego boiska wielofunkcyjnego. Jak wskazują przedstawiciele samorządu, obiekt ten powstał z myślą o komfortowym i bezpiecznym spędzaniu czasu przez dzieci, młodzież oraz pozostałych mieszkańców. Zniszczenie wspólnego mienia generuje szkody, za których naprawę ostatecznie płaci cała lokalna społeczność. Władze podkreślają, że powtarzające się przypadki niszczenia infrastruktury publicznej nie będą tolerowane. Zwracają się z apelem do wszystkich świadków zdarzenia oraz osób posiadających jakiekolwiek informacje mogące ułatwić ujęcie sprawców o niezwłoczny kontakt z urzędem gminy w Osieku Małym albo z policją. Samorządowcy apelują także do rodziców i opiekunów o przeprowadzenie rozmów edukacyjnych z dziećmi oraz młodzieżą. Przypominają przy tym, że boisko wraz ze wszystkimi przyległymi obiektami stanowi wspólne dobro, o które wszyscy mieszkańcy powinni dbać. I to wszystkie tematy na dziś. Kolejne spotkanie z naszymi lokalnymi służbami alarmowymi już za tydzień o tej samej porze. Oczywiście w Kronice Kryminalnej Konin FM. Piotr Czmil, do usłyszenia.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji, taniej nawet o 50%.
0: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
0: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałta Rejwy 10 zaprasza.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
5: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Reklama.

0: Rosja atakuje zachodnią Ukrainę. W Polsce RCB rozesłało alert. Dostawy ropy naftowej przebiegają bez problemu, zapewnia Orlen. Nie było zaskoczenia w meczu polskich siatkarzy z Izraelem.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainie w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Jednocześnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. W rosyjskich atakach w nocy i o poranku na 10 ukraińskich regionów Ukrainy 4 osoby zginęły, a kilkadziesiąt jest rannych. Głównym celem rosyjskiego ataku był kompleks hutniczy. Nie ma obecnie problemu z dostawami ropy naftowej, zapewnia Orlen po informacji o wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Jak uspokaja polski koncern naftowy, dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Niepokoje, jakie wywołała ta informacja w Polsce, wynikają z faktu, że Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wywołał serię fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych. 41-latek usłyszał zarzut i trafił tymczasowo do aresztu. Mieszkańcowi Ostrowa Wielkopolskiego grozi do 15 lat więzienia. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112, mówi Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej policji.
2: Informując o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych na terenie szkoły podstawowej w Ostrowie Wielkopolskiej. Następnego dnia wpłynęła kolejna informacja. Tym razem mężczyzna poinformował o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych w szkołach podstawowych na terenie całego kraju.
0: Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy i tego samego dnia zatrzymali mężczyznę. Policja przypomina, że każde zgłoszenie jest traktowane poważnie i często wiąże się z zaangażowaniem wielu służb. Polscy siatkarze wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, jutro zmierzą się z Macedonią Północną. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej Polacy pokonali Portugalię również 3-0. A w drugim dzisiejszym spotkaniu grupy B Bułgaria.

0: Za drugie miejsce przewidziano 500, za trzecie 400 zł, a zdobywcy czwartego i piątego miejsca otrzymają odpowiednio 350 i 300. Terminy nadsyłania prac upływa 5 października. Dokumenty konkursowe można pobrać ze strony internetowej miasto.slupca.pl, a zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej ANMAR przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Słupcy. Konkurs finansowany jest ze środków powiatu słupeckiego oraz gminy miejskiej Słupca.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Deszczowo do końca dnia w wielu regionach ze sporym zachmurzeniem, ale są też przejaśnienia. Jutro do 20 stopni i już na ogół bez opadów, jedynie z przelotnym deszczem na zachodzie kraju.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałbrzycka.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Już dziś o godzinie 19 w ramach Nocy Kultury tu, między Kruszwicą a Kaliszem, czyli najnowszy spektakl Konińskiego Teatru Tańca inspirowany historią Konińskiego Słupa Drogowego. Opowieść o pamięci miejsca, historii ukrytej w codzienności i lokalnej tożsamości kolejnych pokoleń.
3: Katarzyna Łapaj-Strzykowska, Konieński Teatr Tańca.
4: Konieński Teatr Tańca, który w ostatnim czasie, tak można było wywnioskować z waszych social mediów i kto akurat was mijał na drodze, ukradliście słup, nasz największy zabytek koniński.
3: Tak, zdemontowaliśmy i pozwoliliśmy sobie zmieniać jego lokalizację. W zeszłym tygodniu paradowaliśmy po Koninie i starym, i nowym, właśnie z konińskim słupem drogowym. Zbieraliśmy zdjęcia i materiały wideo, które są zapowiedzią, można je widzieć w naszych social mediach, są zapowiedzią właśnie naszego najnowszego spektaklu, którego premiera już niebawem.
4: Już niebawem, w tę sobotę na scenie w Oskardzie będzie można zobaczyć spektakl, który opowiada o tym miejscu między Kaliszem a Kruszwicą. Skąd pomysł na właśnie taką tematykę? Jak zawsze w waszym przypadku dotyczącą naszej tutaj lokalności, ale dlaczego właśnie w stronę tego słupa i tego, co ten słup oznaczał, czyli że właśnie jesteśmy takim połową drogi między tymi dwoma ważnymi niegdyś ośrodkami miejskimi.
3: Od wielu lat to jest świadomy cel, żeby realizować spektakle związane z miastem, z Koninem i w ogóle z regionem. To jest zamierzony cel, żeby to był cykl spektakli. Jeszcze nie wiemy, z ilu spektakli ten cykl będzie się składał. Nie chcemy się ograniczać, zobaczymy. Szukamy właśnie w różnych miejscach historycznych i w różnych lokalizacjach naszego miasta inspiracji. I tym razem tak, Koniński Słup Drogowy, tak zwany słup milowy, który ja w ogóle, bo ja jestem twórczynią, reżyserką i choreografką tego spektaklu, w ogóle nie spodziewałam się, że ta historia popchnie mnie w tą stronę, w której się obecnie znaleźliśmy i którą publiczność będzie mogła już właśnie w sobotę 12 września odczytać. Muszę też wspomnieć, że oczywiście spektakl jest wyprodukowany przez Konieński Teatr Tańca, ale też ze wsparciem Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz miasta Konin, a także mamy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, także jest to taki projekt, powiedziałabym, trochę nawet większy, o szerszej renomie.
2: Warto skorzystać z tej i wielu innych klimatycznych atrakcji tegorocznej Nocy Kultury.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.

0: ale co dalej?
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
2: Zapraszamy do salonu Detour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Zajrzyj tam, gdzie na co dzień pasażerowie nie mają wstępu. W sobotę 19 września od 11 do 16 MZK Konin zaprasza na dzień otwarty na zajezdni autobusowej przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10. Zobacz komunikację miejską od kuchni, poznaj zaplecze zajezdni i przyjedź na miejsce autobusem wodorowym. Na dzieci czekają bezpłatne atrakcje, alpaki, animacje, park rozrywki, plac zabaw, loteria z nagrodami, przejażdżki elektrycznym karsanem, a do tego wata cukrowa, popcorn, granita, zakręcony ziemniak, lody i gofry. 19 września. Dzień otwarty MZK Konin. Zapraszamy.
2: Reklama.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Polski śmigłowiec poderwany w związku z atakiem Rosji na zachód Ukrainy. Niemal setka Polaków kandyduje w wyborach w Szwecji. Muzeum Instrumentów Muzycznych zaprasza na swoje 80. urodziny.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Wojskowy śmigłowiec operuje w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. W związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. To już kolejny atak. Nad ranem Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Odessę. Jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób zostało rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
2: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych. Trzeba położyć kres rosyjskim zbrodniom, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymir Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom. Projekt silnych amerykańskich sankcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów.
0: Ponad 90 Polaków kandyduje w jutrzejszych wyborach do parlamentu i lokalnych samorządów w Szwecji. Najwięcej polskich nazwisk można znaleźć na listach partii liberalno-konserwatywnych, a także skrajnej prawicy. Tradycyjnie jak co 4 lata analizy polskości list wyborczych dokonała polonijna Nowa Gazeta Polska. W Szwecji mieszka co najmniej 100 tysięcy Polaków, ale osoby bez obywatelstwa szwedzkiego mogą głosować jedynie w wyborach do rad regionów i gmin. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu świętuje 80-lecie działalności. Przez cały weekend odbywają się w nim z okazji święta m.in. koncerty, warsztaty czy oprowadzenia kuratorskie. Chętni mogą zajrzeć także do pracowni lutniczej i zobaczyć, jak wygląda konserwacja instrumentów.
3: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Hodowcy bydła mięsnego mają czas do 30 listopada na złożenie wniosku o refundację części kosztów zakupu czystorasowych buchajów rasz mięsnych. O możliwości uzyskania wsparcia przypomina Koninianom Wielkopolska Izba Rolnicza. Pomoc jest skierowana do producentów rolnych z nadanym numerem identyfikacyjnym, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami zgodnie z unijnymi przepisami. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest zakup w roku składania wniosku albo w roku poprzednim, co najmniej jednego czystorasowego buchaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy. Zwierzę musi mieć wystawione świadectwo zootechniczne. Wysokość wsparcia wynosi 5 tysięcy złotych za każdego zakupionego buchaja. Liczba zwierząt objętych refundacją nie może jednak przekroczyć ilorazu średniej liczby krów w gospodarstwie i liczby 15. Średnia liczba krów jest wyliczana na podstawie liczby zwierząt posiadanych w ostatnim dniu każdego miesiąca poprzedniego roku, a dane pochodzą z komputerowej bazy identyfikacji i rejestracji zwierząt. Za krowę uznaje się samicę bydła, która ma co najmniej 24 miesiące. Wnioski należy kierować do Biura Powiatowego ARiMR.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro zachmurzenie na ogół duże, pojawią się deszcze, ale tylko na zachodzie kraju. Najwięcej przejaśnień na Podkarpaciu. Na termometrach przeważnie od 17 do 21 stopni, a więc podobnie jak dziś chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 15 do 17.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Mieszkańcy Turku i powiatu tureckiego zyskali nowe możliwości podróżowania dzięki uruchomieniu autobusowego połączenia z Koninem. Linia Kolejna Bus ma uzupełnić transport kolejowy i ułatwić pasażerom dalszą podróż w kierunku innych miejscowości Wielkopolski.
3: Poproszę o zabranie głosu pana Mikołaja Grzyba, wiceprezesa zarządu spółki Kolei Wielkopolskie.
4: Dziękuję bardzo, szanowni państwo, panie marszałku, szanowni goście. Do tej pory moglibyśmy zaryzykować stwierdzenie, że podróż kolejami wielkopolskimi zaczynała się na stacji bądź przystanku kolejowym. Dzisiaj to stwierdzenie może powoli przejść do historii, bo rozpoczynamy podróż dla naszych pasażerów niemal spod samego domu. Przynajmniej będzie to dotyczyło powiatu konińskiego oraz powiatu tureckiego, gdzie uruchamiamy właśnie nową usługę w postaci autobusu, który przybrał bardzo zacną i miłą nazwę Kolej na Bus. Myślę, że warto w tym miejscu wspomnieć, że ten autobus jest przede wszystkim zintegrowany z pociągami Kolei Wielkopolskich. Wszystkie pociągi przywożące pasażerów na tę stację w Koninie będą zintegrowane z autobusami odjeżdżającymi właśnie tutaj z tego dworca autobusowego znajdującego się tu za nami, za tą piękną wieżą. Czyli autobus odjeżdżający o godzinie 19.15, jak i o 22.00 zawsze poczeka na pasażerów dojeżdżającymi kolejami wielkopolskimi na stację Konin. Warto również wspomnieć o jeszcze jednym elemencie. Myślę, że to jest ta kwestia, która eliminuje również wykluczenie transportowe, czyli pełna integracja taryfowa. Oprócz wprowadzonego nowego autobusu Kolej na Bus dostępna będzie oferta, którą nazwaliśmy roboczo Wielkopolski Plus. Jest to oferta biletu zintegrowanego, tutaj dzięki współpracy z organizatorem przewozów Departamentem Transportu zainicjowany projekt przez pana marszałka Wojciecha Jankowiaka. Dzisiaj również został zainaugurowany w taki oto sposób, że każdy pasażer, który będzie chciał dojechać autobusem Kolei Wielkopolskiej na dworzec i przesiąść się dalej w pociągi Kolei Wielkopolskich, będzie mógł nabyć bilet zintegrowany Wielkopolski Plus. Wartością dodaną tego biletu jest globalna zniżka, upust 10%, także pasażer kupujący jeden bilet w ramach jednej transakcji przejedzie cały odcinek, całą podróż wykona na podstawie jednego biletu, który również jest dostępny w internecie na stronie Kolei Wielkopolskich. Oczywiście wszyscy nasi pasażerowie, którzy będą chcieli tylko dojechać z jednego przystanku, zakładajmy z przystanku z Turku do Konina, nie muszą kupować biletu zintegrowanego. Dostępny będzie zwykły bilet autobusowy, który można nabyć wewnątrz, podczas podróży w tym pięknym autobusie. Obsługa autobusu taki bilet sprzeda w taryfie normalnej oraz rzeczywiście dostępne są również wszelkie ulgi ustawowe dostępne m.in. dla młodzieży i dla uczniów, którzy każdego dnia będą chcieli korzystać z naszych przewozów, dojeżdżając do szkół, do miejsca nauki, tudzież również miejsca pracy. Bardzo dziękujemy wszystkim przyszłym naszym pasażerom, że będą korzystali z naszych usług. Cieszymy się, że dzięki przejazdom naszego pięknego autobusu już od dnia dzisiejszego, bo dzisiaj, panie marszałku, szanowni państwo, pierwszy autobus odjedzie z dworca w Turku i wykona dokładnie dwie pary połączeń, czyli dwukrotnie odjedzie z dworca w Turku, dwukrotnie odjedzie z dworca tutaj w Koninie. I cieszymy się, że od dzisiejszego dnia nasze autobusy regularnie zawitają na ziemię turecką i na ziemię konińską. Bardzo dziękuję i życzymy państwu tylko dobrych podróży.
2: Połączenie autobusów z koleją oraz wspólny bilet Wielkopolski Plus mają sprawić, że podróżowanie transportem publicznym będzie wygodniejsze i bardziej dostępne.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie, że

0: Koronin FM 104.1.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Koronin FM.

0: Alert RCB na wschodzie Polski trwa w związku z atakami na Ukrainie. Kolejny kraj żąda od mety silniejszej ochrony dzieci. Polscy siatkarze idą jak burza, poważnie zrobi się dopiero we wtorek.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie wojsko poderwało śmigłowiec w związku z atakami rosyjskich dronów na zachodzie Ukrainy. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB z apelem o śledzenie komunikatów. Co najmniej 4 osoby zginęły w nocnych i porannych atakach powietrznych Rosji na 10 ukraińskich regionów. Jest też kilkudziesięciu rannych, w tym kilkumiesięczne dziecko. Trzeba położyć kres rosyjskiemu terrorowi, zaapelował prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski skierował swoje słowa do Stanów Zjednoczonych, żądając natychmiastowych sankcji na Moskwę.
2: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
0: Projekt silnych amerykańskich sankcji w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Kolejny kraj dopomina się o ochronę swoich najmłodszych obywateli przed mediami społecznościowymi. Rząd Norwegii zaapelował do operatora Facebooka i Instagrama o wprowadzenie silniejszej ochrony dzieci na społecznościowych mediach. Władze w Oslo chcą na swoim terytorium takich samych standardów, jak te, które wynikają z zawartej pod koniec sierpnia ugody między Facebookiem a Instagramem i władzami 52 amerykańskich stanów i terytoriów. Porozumienie przewiduje m.in., że osoby poniżej 18 roku życia będą mogły korzystać z Facebooka i Instagrama bez dobierania im treści przez algorytmy. Przewidziano też dla amerykańskich dzieci limity korzystania z aplikacji oraz wyłączania powiadomień w nocy i podczas zajęć szkolnych. Nie było niespodzianek w meczu polskich siatkarzy, którzy wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim spotkaniu grupy B Mistrzostw Europy. Polacy bronią w tym turnieju tytułu, a kolejne spotkanie mają już jutro z Macedonią Północną, ale i w tym meczu są faworytami. Wcześniej polscy siatkarze pokonali już Portugalię. Nieco trudniej może zrobić się we wtorek, wtedy mecz z Ukrainą, a już na poważnie zrobi się w środę z Bułgarią. Tu stawka meczu to zapewne pierwsze miejsce w grupie.
3: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Do 15 września można zgłaszać zdjęcia do konkursu Kadr na zdrowie. Wojewódzkie podmioty lecznicze w obiektywie. Organizatorem jest Departament Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Celem jest pokazanie efektów działań na rzecz zdrowia. Nagrody to 2000 zł za pierwsze miejsce, 1700 za drugie i 1300 za trzecie. Najciekawsze fotografie zostaną pokazane podczas wydarzenia organizowanego w Poznaniu pod koniec roku, a najlepsze będą eksponowane na stałe w Departamencie Zdrowia. Fotografie muszą być wykonane na terenie jednej z 19 placówek Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy, Ośrodka Reumatologicznego w Śremie, Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Harcicach, Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Szpitala Wojewódzkiego w Kaliszu, Koninie, Lesznie czy Poznaniu, Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Ośrodka Zdrowia Psychiatrycznego w Poznaniu, Dziekanki w Gnieźnie, Placówki Chorób Płuc w Wolicy, Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie lub Centrum Rehabilitacji w Osiecznej. Konkursowe fotografie można przesyłać na adres mailowy Sekretariatu Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro zachmurzenie na ogół duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia i bez opadów. Rano na Podkarpaciu możliwe mgły. Na termometrach jutro przeważnie od 17 do 21 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 15 do 17.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę. Thank you.

0: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Co zostawić przyszłym pokoleniom, by za pół wieku mogły zobaczyć, jak wyglądała praca i codzienność miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Koninie? Odpowiedź znalazła się w kapsule czasu, którą z okazji 50-lecia spółki zakopano przy jej siedzibie. Otworzyć będzie ją można najwcześniej w 2076 roku.
2: W kapsule czasu, którą dzisiaj zakopaliśmy, zatrzymaliśmy rok 2026, czyli 50-lecie naszej spółki. Po pierwsze, jest schemat organizacyjny naszej sieci, jest lista wszystkich pracowników, jest zrzut stronek naszej strony internetowej, jest próbka węgla, który używamy w kotłowni na osiedlu Gosławice, znaczy w kotłowni na osiedlu Cukrownia Gosławice w Łężynie. Jest próbka rdzenia z otworu Konin GT3, jest woda geotermalna z otworu Konin GT1, jak również jest list, który odczytaliśmy po to, żeby też Państwo wiedzieliście, jakie jest nasze przesłanie. Jak również pewne dokumenty mamy w wersji elektronicznej, nie tylko wydrukowanej i zabezpieczonej, no ale one są na pendrive'ie. Mogą być sytuacje takie, że tego pendrive'a za 50 lat nikt nie będzie potrafił otworzyć, dlatego dokumenty, o których mówiłem w wersji papierowej, są zabezpieczone na działanie wilgoci i zakładam, że za 50 lat będą w dobrej jakości do przeczytania właśnie tego, co dotyczy działalności spółki w roku 2026. Jeżeli chodzi o ten jubileusz, to znaczy dzisiaj mamy kulminację, natomiast przede wszystkim mówiąc o historii naszej spółki, to trzeba wziąć pod uwagę, że nasza spółka zajmowała się dostawą ciepła do bloków, które powstawały w Nowym Koninie, czyli nasza działalność była związana z tym, jak zmieniał się Konin i nasze pierwsze źródła to były źródła węglowe. I dzisiaj natomiast w sieci numer 1, czyli większość mieszkańców naszego miasta korzysta ze źródeł, które są źródłami ozowskimi. Zaczynaliśmy od bardzo krótkich odcinków sieci. Dzisiaj to są 163 km. Dzisiaj ogrzewamy również dużo większą powierzchnię i tak jak powiedziałem, naszą misją jest ta ciągła, bezpieczna dostawa ciepła. Odpowiadamy również na wyzwania danego czasu. Między innymi w tej kapsule pokazaliśmy, jak się zmienia klimat w mieście Koninie, bo również tam zostawiliśmy wykres średnich temperatur z ostatnich 10 lat. I z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że to będzie ciekawy materiał do analizy, bo to są dane rzeczywiste, jak zmieniają się parametry podczas sezonów grzewczych, ale właśnie ta miniona zima też pokazała, że nie wszystko człowiek jest w stanie przewidzieć, bo mieliśmy ostatnie 2 miesiące, mówimy o styczniu, o lutym, które no, były inne niż w ostatnich 10 latach. Także i ta spółka ma również przed sobą też ogromne wyzwania. Naszym nadrzędnym celem jest ta ciągła, bezpieczna dostawa ciepła, ale również chcemy, ażeby te ceny ciepła no, były społecznie akceptowalne. Nasza działalność podlega taryfowaniu. Urząd Regulacji Energetyki pilnuje, broni interesu odbiorców ciepła, ażeby te ceny ciepła były społecznie akceptowalne. Dzisiaj mówimy, że ciepło w sieci numer 1 to jest taka średnia krajowa, jeżeli chodzi o tego typu systemy ciepłownicze. Oczywiście w Polsce mamy systemy, które mają ciepłe tańsze. Trudno nam się tutaj porównywać chociażby z ciepłem z ciepłowni geotermalnej na Podhalu, gdzie mamy całkiem inny układ geologiczny i tak naprawdę to większość ciepła, która jest tam dostarczana mieszkańcom, to jest właśnie ciepła, która pochodzi z geotermii, ale nie tylko, bo tam mamy miks źródeł, bo również mamy kotły gazowe szczytowo, które są wykorzystywane. Natomiast, tak jak powiedziałem, staramy się zapewnić tą dostawę. W przypadku wyzwań, która stoi przed ciepłownictwem, my już wiele elementów mamy w Koninie, które tak naprawdę będą wymagane od innych spółek w roku dopiero 2040. Także jest to też dla nas z jednej strony podsumowanie pewnego okresu inwestycyjnego. W ostatnich kilku latach 100 milionów milionów to były te pieniądze, które przeznaczyliśmy na inwestycje. Inwestycje zauważalne w naszym mieście, zauważalne podczas inwestycji. Zlikwidowaliśmy sieć napowietrzną, obniżamy straty na przesyle, ale również no, ta ciepłownia geotermalna, która nie osiągnęła jeszcze pewnej mocy projektowej, jest dla nas też pewnym wyzwaniem, a też jest pewnym elementem ekologicznego źródła, które wykorzystuje bogactwo zmagazynowane na głębokości 2660 metrów.
1: O kapsule czasu i jej symbolicznym znaczeniu dla MPC Konin rozmawialiśmy z prezesem spółki Sławomirem Lorkiem. Była ona jednym z punktów całorocznych obchodów 50-lecia przedsiębiorstwa, na które złożyły się także wystawa poświęcona historii spółki, olimpiada ekologiczna dla konińskich szkół oraz uroczysta gala podsumowująca jubileusz.

0: Nie ma problemu z dostawami ropy, zapewnia polski koncern naftowy. Restauracje i kawiarnie celem serii włamań w Poznaniu. Kierowcy dostaną ściągawkę, by uniknąć mandatu na drodze.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Polski Orlen uspokaja. Po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą jednak zwiastować kolejne podwyżki na stacjach paliw.
2: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie diesla. Tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze.
0: Mówiła Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks. Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski powiedział, że po rozmowach w Kijowie ma lepsze rozeznanie w sprawie stanu negocjacji pokojowych. Szef polskiej dyplomacji rozmawiał na Ukrainie z osobami uczestniczącymi w kontaktach z przedstawicielami USA i Rosji. Sikorski zastrzega, że nie będzie ujawniał szczegółów wczorajszej wizyty. Jedynie ujawnił, że odbył szereg rozmów z przedstawicielami administracji prezydenta Ukrainy, rzecznikiem praw obywatelskich, kierownictwem służb antykorupcyjnych oraz weteranami i młodzieżą. Seria włamań w Poznaniu i okolicach. Sprawcy za cel obierali restauracje, kawiarnie oraz sklepy ogólnospożywcze. Włamali się również do 3 samochodów. O zarzutach dla 3 osób mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
3: Kradzieży z włamaniem do lokali i pojazdu, ale także posiadania narkotyków oraz kradzież motocykla.
0: Najstarszy z podejrzanych będzie odpowiadał w warunkach multirecydywy. Kierowcy dostaną nową wskazówkę, jak nie dostać mandatu. Ministerstwo Infrastruktury szykuje umieszczenie informacji o dopuszczalnej prędkości na znakach przy odcinkowych pomiarach prędkości. To na razie eksperyment, by sprawdzić zachowania kierowców. Zmodyfikowane znaki pojawią się na autostradach i ekspresówkach, gdzie działa odcinkowy pomiar.
4: Te urządzenia nie są schowane w krzakach, one są poprzedzone znakiem drogowym.
0: Mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego. A nadmierna prędkość to ciągle jeszcze jedna z głównych przyczyn wypadków na polskich drogach.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. Zuza Baum ponownie wystąpi przed konińską publicznością. Koncert odbędzie się 26 września o godzinie 19 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard. W programie znajdzie się autorska muzyka łącząca jazz, hip-hop, soul i elektronikę z żywą improwizacją. Artystka wystąpi w towarzystwie Bartka Leśniaka, grającego na instrumentach klawiszowych, oraz Tomasza Starowicza, odpowiedzialnego za perkusję i elektronikę. Publiczność usłyszy kompozycje oparte na charakterystycznym wokalu, rapie, flecie oraz nowoczesnych brzmieniach. Zuza Baum gościła już w tym roku w Koninie podczas 33. Jazz Festiwalu Jazzonalia, gdzie wystąpiła wspólnie z Jaśkiem Piwowarczykiem. Jej koncert spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem, dlatego organizatorzy ponownie zaprosili artystkę do Oskardu, tym razem z autorskim projektem. Zuza Baum jest wokalistką, raperką, autorką tekstów i producentką muzyczną. Porusza się na pograniczu jazzu, soulu i hip-hopu. Jest laureatką Grand Prix Ladies Jazz Festival oraz założycielką fundacji Instytut Art Intelligence.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro temperatura podobna do dzisiejszej, przeważnie od 17 do 21 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, od 15 do 17, wiatr słaby i umiarkowany. Zachmurzenie na ogół duże, opady deszczu możliwe na zachodzie kraju, najwięcej rozpogodzeń na Podkarpaciu i tam też o poranku mgły.

0: Konin FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Tonin FM. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Tonin FM.

Wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator.

0: approach phase, everything looking good.
1: Konin FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie.